0: Jazz. Awangarda. Muzyka improwizowana.
1: Audycja Wiek Awangardy. Zapraszamy z wtorku na środę po północy. Nocnik na 98,6.

Zaraz, zaraz. Pozwoli pani, że skończę. Oj, chyba się zagalopowałaś, złotko.

Rumi, mi Rumi. A pogoda rozśpiewana na chmurze Baldorana. Gada woda i sitowie, że my mamy się ku sobie. Zielono mi.

0: żeby przeżyć coś i przekonać, czy człowiekiem się jest, czy się bywa, czy staje.
1: Radio Afera 98,6 MHz.

i kroczę ścieżkami mojego miasta. Mijam zardzewiałe trzepaki, przy których nie ma już beztroskich twarzy, przy których bawią się tylko dorośli, trzepiąc stare dywany, których szare twarze obserwuję przez zakurzone miraże. Mijam przystanki autobusowe, wokół których gromadzą się ludzie, otulają się dymem papierosa i pogardliwie spoglądają na ławkę, która zajęta jest przez kloszarda, śpiącego w potłuczonym szkle i rozlanym płynie. Mijam zablokowane ulice, którymi przejdzie kolejna manifestacja, albo pobiegnie kolejny bieg długodystansowy. Przez zaciemnione szyby widzę wróg miny kierowców, rzucających puste słowa przed siebie. Spoglądam w kalendarz, za tydzień znów tam będę i znów spotkam te same smutne twarze.

będę kroczył sam, powoli ścieżkami mojego życia.

0: 5, 4, 3, 2, 1. Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
1: No moi drodzy, dzisiaj to nawet słoneczko wyszło tak o poranku. Niespotykana rzecz ostatnimi czasy.
2: A to ty zdążyłeś na słoneczko, bo ja już tutaj siedziałem grzecznie.
1: A, czyli ty nie zdążyłeś się.
2: Nie, ja w ogóle ubrałem sweter 8 dnia lipca i muszę ci powiedzieć, że żałuję bardzo, bo powinienem wziąć jeszcze kurtkę jakąś normalnie i czapkę. Na pewno co najmniej taką jak ty.
1: A, to prawda, to prawda. Dodatkowo jeszcze jakiś termo pod spód, moi drodzy, bo chłodno o poranku jest. Spokojnie, do pogody to my jeszcze dojdziemy.

0: 41 lat dzisiaj obchodzi Jamie Cook, czyli brytyjski gitarzysta zespołu Arctic Monkeys, które mogliśmy przed chwilą usłyszeć. Takie przedwczesne kalendarium z naszej strony. 8 dzień lipca dzisiaj mamy. Imieniny obchodzi Elżbieta, Adrian, Prokop, Adrianna, Piotr, Jan, Eugeniusz, Adriana, Adolf, Edgar, Kilian, Adolfa, Odeta, Hadrian, Teobald i Aquila.
1: Wszystkiego najlepszego. Dobrego. Tak, mamy środę, moi drodzy, a z informacji najważniejszych to trzeba powiedzieć oczywiście, że tylko 2 dni do weekendu nam zostały. Zaglądamy do kalendarza, no i tutaj taki ząg delikatny, bo nie ma żadnego święta.
0: Żadnego nie ma właśnie.
1: Zupełnie nic. Zapraszamy. aferanek@afera.com.pl. Do 10 będziemy czekali na propozycje świąteczne, co by dzisiaj w kalendarz wpisać. Może coś ciekawego nam się z tego wszystkiego, coś ciekawego z tego wszystkiego wyniknie, no i może coś sami wpiszemy do kalendarza.
0: Ja sam myślę, że mógłby być dzisiaj dzień chociażby białej czekolady i z tego dnia by się na pewno ucieszył Mateusz Markiewicz.
1: Który jest odpowiedzialny za serwisy informacyjne, Natalia Król odpowiedzialna za realizację programu.
0: I Mikołaj Pokorzyński przed mikrofonem oraz
1: Kamil Strużyński. Zapraszamy.

0: Autopromocja.
1: Aferytm pod palmami. Letni magazyn muzyczny Radia Afera. Wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady i zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku o 19.
0: Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera. Autopromocja. Reklama.
2: A gdyby tak reklamować się w radiu, napisz promocja@afera.com.pl.
3: Gadżety Politechniki Poznańskiej na co dzień, na prezent, na zawsze. Wpadnij do Brand Shopu. Odzież, elektronika, torby, plecaki, pojemniki na napoje, artykuły piśmiennicze, wszystko z logo Politechniki Poznańskiej. Wybierz coś dla siebie i pokaż, że jesteś częścią naszej społeczności. Znajdziesz nas na kampusie Piotrowo w budynku Biblioteki Technicznej Piotrowo 2. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 13. Wpadnij do Brand Shopu.
1: Reklama. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.

0: Miejmy nadzieję, że wy chcecie spędzić ten dzień z nami, moi drodzy. Przypominam, jak zawsze do godziny 10 będziemy tutaj.
1: My już za chwilkę, za 6 minut porozmawiamy o pogodzie, jak w tej chwili to wygląda. Jeśli chodzi o 5 minut po godzinie 7, zaglądamy do prasy na pierwszą stronę, zaglądamy do Gazety Wyborczej, później do Rzeczpospolitej, następująco do Dziennika Gazety Prawnej i oczywiście do Głosu Wielkopolskiego. 7:35 to czas na kalendarium, zaglądamy do 8 lipca, cofamy się do niego w historii, no i oczywiście też do tego muzycznego.
0: Tak, potem, moi drodzy, będzie czas na studio mundialowe na 10 minut przed godziną 8. No już taka, a prawie końcówka, można by powiedzieć, niestety.
1: Ćwierćfinały.
0: Aczkolwiek się zmęczył już prawdopodobnie na samym początku oglądania tego mundialu. No cóż, studio mundialowe to na pewno dzisiaj, potem po godzinie 8 czas na muzykę, czyli płyta tygodnia, potem kultura w przynęcie kulturalnej po 8:20. Dzika strona Poznania to Hanna Kowalska po godzinie 8:30. No i po godzinie 9, moi drodzy, rozmowa.
1: Porozmawiam dzisiaj z radnym miasta Poznania, z Marcinem Rutą, o interpelacji w sprawie rozwoju układu drogowego północnej części Poznania. Jeśli chcielibyście zadać jeszcze jakieś pytanie, na które może ja nie wpadłem, to też piszcie do nas na aferanek@afera.com.pl albo dzwońcie na 61 875 0213, żeby zadać jakieś właśnie cenne pytanie. 9:30 to czas jeszcze na doliczony czas.

0: I jeszcze na listę aferowych nowości będziemy zerkać. Teraz był ten moment również po raz pierwszy dzisiaj. To miód i spokojnie. A tymczasem raporty pogodowe spadają na nasze stoły, moi drodzy. No, poranku, czy to chłodno, bardziej zimno.
1: No, 7 stopni ta temperatura odczuwalna, za to na termometrach 11 stopni Celsjusza. Powoli będzie rosnąć. Godzina 11 to 18 stopni i do 22 dzisiaj urośnie maksymalnie. Później do wieczora będzie spadać do 17 i w nocy 14, 13, 12 nawet jutro rano stopni Celsjusza.
0: Opad przewidziany jest zupełnie żaden. Ciśnienie to 1003 hektopaskale. Takie mniej więcej utrzyma się przez cały dzień. Wiatr mocny w porywach do 70 km na godzinę, no i przelotnie. Chociaż to zwykle przelotnie o deszczach się mówi, ale tym razem nie. Przelotnie gdzieś chmury na niebie.

0: 6.57, a więc serwis informacyjny.
1: Mateusz Markiewicz, zapraszam. Wojna w Libanie pozbawiła domów ponad milion osób. Brakuje żywności, leków i schronienia. Z tej okazji Fundacja Redemptoris Missio organizuje pilną zbiórkę. Pomoc na miejsce dostarczą polscy żołnierze. Najbardziej potrzebne jest mleko dla dzieci, opatrunki, pieluchy, wózki inwalidzkie, koce i namioty. Pomagają nam też placówki medyczne, mówi Anna Mikołajczyk z Fundacji Redemptoris Missio.
2: Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Tarakochirurgii przekazało nam kilkanaście łóżek i kilkanaście materacy. Nasi wolontariusze i nasi pracownicy te wszystkie sprzęty medyczne pakowali, streczowali, oklejali tak, żeby zabezpieczyć i przygotować do transportu medycznego.
1: Dary można przynieść do najbliższego poniedziałku do siedziby fundacji przy ulicy Junikowskiej w godzinach od 8 do 17.
0: O sporcie na 98,6.
1: Miasto Poznań przeznaczy ponad 12,5 miliona złotych na dofinansowanie 25 ligowych drużyn. To o ponad 3 miliony więcej niż w zeszłym roku. Środki zostaną podzielone na dwa koszyki w zależności od poziomu sportowego i organizacyjnego klubów. Magistrat będzie brał pod uwagę różne aspekty, zaznacza radny i przewodniczący Komisji Kultury Fizycznej Bartłomiej Ignaszewski.
3: Ocenia różne czynniki. Ja bardzo bym chciał, żeby jeszcze większy nacisk kłaść na publikę na widowni, no bo ja mam cały czas takie głębokie przekonanie, że wydajemy tutaj środki publiczne, pieniądze naszych mieszkańców. No chciałbym czuć, że oni też mają zainteresowanie oglądaniem tych meczy.
1: Największymi beneficjentkami ponownie zostaną koszykarki Enei AZS-u Politechniki Poznań. Aktualne wicemistrzynie Polski awans do pierwszego wyżej notowanego koszyka wywalczyli w tym roku także piłkarze Warty Poznań, rugbyści Poznań oraz futsaliści Wiary Lecha. Ostatecznie kwoty dotacji poznamy pod koniec lipca.
0: Czy wiesz, że...
1: W poniedziałek w Poznańskim Urzędzie Wojewódzkim odbył się finał konkursu Smart Story oraz wernisaż wystawy 107 Rychtuj się. Młodzież udowodniła, że historię powstania wielkopolskiego można pokazać nowocześnie, nagrywając pomysłowe filmy za pomocą smartfonów.
4: Chcielibyśmy odkłamać tą narrację, że smartfon to same zło. Przy okazji ukierunkować młodzież w właściwy sposób na zainteresowanie historią, na takie patriotyczne podejście do tego, w jakim środowisku żyjemy, jakie to środowisko ma historię, dlatego wymyśliliśmy konkurs ze smartfonem.
1: Podkreśla wiceprezes Zarządu Głównego i prezes oddziału Wielkopolskiego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego Wawrzyniec Wierzejewski. Z kolei na wystawie można podziwiać powstańcze symbole, w tym rekordową rozetę o promieniu 107 cm, przygotowaną wspólnie przez uczniów i harcerzy. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego oraz Wielkopolską Chorągiew Związku Harcerstwa Polskiego.
0: O inwestycjach Poznania w Radiu Afera.
1: Hala Arena wraca do miasta. Poznańscy radni zgodzili się na umorzenie miejskich udziałów w międzynarodowych targach poznańskich w zamian za zwrot obiektu. Targi nie zdołały sfinansować planowanej wielkiej rozbudowy. Wartość nieruchomości wyceniono na ponad 91 milionów złotych. Wyższa w stosunku do ubiegłych lat wycena to wynik niedawnej zmiany przeznaczenia terenu. Teraz miasto będzie szukać środków na nieco skromniejszy remont tej hali. I to wszystko w tym serwisie. Na kolejny zapraszam za niecałą godzinę.
5: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
6: Godzina 7 na zegarku wybiła, a to oznacza, że po raz pierwszy witamy się dzisiaj z Kurą.

0: W kalendarzu 8 dzień lipca, środa, imieniny obchodzi Elżbieta, Adrian, Prokop, Adrianna, Piotr, Jan i Eugeniusz. Chociażby te osoby życzymy wszystkiego najlepszego. No i co, nadal nikt nie wymyślił w kalendarzu święta na 8 dzień lipca właśnie. A mnie to w sobie ciekawi, że tak długo nic nie zostało wyróżnione, może tak powiem.
1: No właśnie, tak długo, czyli od kiedy tak długo? No bo zaglądamy do tego kalendarza i myślimy sobie o całym świecie, o całym istnieniu świata, czy o jakim tak długo?
0: O długo tak, jak istnieje Kalbi.
1: Aha, no dobrze, to w takim razie tak długo. Moi drodzy, zaraz zaglądamy dalej, ale do porannej prasy.

0: 5 minut prawie po godzinie 7 na zegarku, moi drodzy, a to oznacza, że zaglądamy do porannej prasy. Gazeta Wyborcza, Rzeczpospolita, Dziennik Gazeta Prawna, no i Głos Wielkopolski.
1: Na początek właśnie Wyborcza, zaglądamy na pierwszą stronę, a tam możemy przeczytać przewrót na rynku pracy. Od dziś inspektor pracy może przekształcić kontrakty B2B i umowy cywilnoprawne w etat. To najważniejszy punkt reformy Państwowej Inspekcji Pracy. Tak pisze Leszek Kostaszewski i Maria Korcz. Reforma, jak szacuje Towarzystwo Ekonomistów Polskich, obejmie około 160 tysięcy osób samozatrudnionych i 140 osób na umowach cywilnoprawnych. Tematem dnia jest zmowa milczenia w szpitalach. Czy polscy lekarze żyją w strachu przed prokuratorem i roszczeniowymi pacjentami? Skazanie lekarza w procesie karnym to zjawisko wyjątkowo rzadkie, mówi mecenas Jolanta Budzowska, radczyni prawna od 30 lat zajmująca się błędami medycznymi. To na stronie 4 i 5 Gazety Wyborczej możecie przeczytać. Szczyt NATO w Ankarze. Pieniądze są już dostępne, kolejne w drodze. Trzeba jednak sprawdzić, by te fundusze zaczęły pracować, mówił w Ankarze sekretarz generalny NATO Mark Rutte.
0: To była Gazeta Wyborcza, zaglądamy do Rzeczpospolitej. Tutaj o Marku Rutte nic nie będzie, ale o Ukrainie i samobójczej polskiej licytacji. Na stronie pierwszej przeczytamy. Jędrzej Bielecki pisze, że sami wykluczamy się z rokowań o warunkach zakończenia wojny na wschodzie. Na dzień przed szczytem NATO, który ma rozstrzygnąć o pomocy dla Ukrainy, szef MONU ujawnił szczegóły dotychczasowego wsparcia wojskowego Polski dla tego kraju, m.in. przekazania pocisków systemu Patriot. Ale powodem do dumy miałoby być ograniczenie tego zaangażowania, a nie jego zwielokrotnienia. Tak przynajmniej można odczytać deklarację Władysława Kosiniaka-Kamysza. Najważniejsze dotacje Polski dla Ukrainy podczas rosyjskiej pełnoskalowej agresji zostały przyznane w czasie rządów Prawa i Sprawiedliwości. Oni dziś nie chcą pamiętać, że przekazali ten sprzęt, powiedział wicepremier. No i to opisywane jest na stronie pierwszej o groźbie na dekady, no i o grupie E3. Które może być grupą bez nas, bo ta wyrasta na głównego potencjalnego partnera w rokowaniach z Moskwą. No bo od pół roku Ukrainę przestały wspierać finansowo Stany Zjednoczone. Teraz trzeba zrobić to trochę inaczej. Na stronie pierwszej ten artykuł, dodatkowo rozwinięcie na stronie 4, no i na stronie 6 w dzisiejszym wydaniu Rzeczpospolitej. O zatrudnieniu, samozatrudnieniu, które zamieni się w etat, nie tylko w Gazecie Wyborczej, ale również w Rzeczpospolitej na stronie pierwszej będziecie mogli kilka informacji znaleźć, bo Państwowa Inspekcja Pracy dostanie nowe uprawnienia. Wolno jej decydować o zmianie na przykład kontraktu B2B w umowę o pracę. Paweł Rochowicz tym tematem się zajął na stronie pierwszej oraz na stronie 13. Sondaż dla Rzeczpospolitej również na 1 się znalazł. Ile partii w Sejmie po wyborach? Na które ugrupowanie oddałaby pan, pani głos, gdyby w najbliższą niedzielę odbywały się wybory parlamentarne? No i odpowiedzi pokazują się następująco. Na Koalicję Obywatelską 29,1%, na Prawo i Sprawiedliwość 23,2%, na Konfederację 13,3%, potem Konfederacja Korony Polskiej, Lewica, Polskie Stronnictwo Ludowe, Partia Razem, Polska 2050, Centrum, no i na nie wiem 7,6%. Dodatkowo rozbicie tych procentów w głosach ankietowanych na to, jak wyglądałyby sale sejmowe, to na stronie pierwszej i rozwinięcie artykułu na stronie trzeciej, dodatkowo z tytułem bardzo ciekawym. Salonik VIP nie zaszkodził Koalicji Obywatelskiej. Tak, odwołanie jeszcze do szpitala w Warszawie. To Rzeczpospolita.
1: Jeśli chodzi o Dziennik Gazety Prawnej, na jedynce również możemy przeczytać o szeroko komentowanej reformie Państwowej Inspekcji Pracy. Jak mówi Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, minister rodziny, pracy i polityki społecznej, uczciwy przedsiębiorca ma trudność z przetrwaniem i czuje się, powiedzmy sobie szczerze, jak frajer. Bezczynność państwa przez lata promowała nieuczciwą konkurencję. Chcemy dać szansę tym pracodawcom, którzy mogli popełnić błąd, działając bez złej woli, jeżeli dobrowolnie, zanim przyjdzie do nich PIP, przeanalizują strukturę zatrudnienia i samodzielnie uporządkują umowy, będą mogli uniknąć sankcji. Z kolei, jak mówi, wypowiedział się dla Dziennika Gazety Prawnej Janusz Krasoń, główny inspektor pracy, nie obawiamy się rozchwiania urzędu ani nagłej, nieodwracalnej rewolucji. Chcę uspokoić i pracodawców, i pracowników. To na jedynce Dziennika Gazety Prawnej. Jeśli chodzi o temat z bezpieczeństwa. Wojciech Kubik pisze: NATO ogłasza pakiet inwestycyjny. Ułatwiona ma też zostać współpraca między przemysłami z USA i Europy, a część amerykańskiej produkcji zbrojeniowej ma się pojawić po naszej stronie Oceanu Atlantyckiego.
0: To już koniec?
1: Tak, głos wielkopolski.
0: Na sam koniec głos wielkopolski, moi drodzy, zaglądamy do prasy lokalnej na stronie pierwszej o arenie poznańskiej, która wraca jak bumerang. Obiekt gdy znowu znalazł się w rękach miasta. No ale co z tego? Takie pytanie zadaje Krystian Ufa na stronie numer 1. Najpierw miasto Poznań przekazało halę Arena targom poznańskim. Teraz MTP oddały halę miastu. W zamian Poznań oddał targom udziały w targach. Skomplikowany manewr ma służyć uratowaniu budynku lata później niż planowano, moi drodzy. No rzeczywiście, takich manewrów było sporo i takiego przerzucania się odpowiedzialnością, może mniej odpowiedzialnością, a bardziej planami na modernizację Areny Poznań również było sporo. No ta arena niezmodernizowana jak stała, tak stoi. A radni miasta Poznania zadecydowali o umorzeniu udziałów w spółce MTP za halę Arena, które przekazano kilka lat wcześniej spółce, więc dodatkowo nie tylko teraz przekazanie udziałów, no ale tych udziałów i tego przekazywania udziałów było wcześniej również parę razy. Na stronie pierwszej o arenie, o tym przerzucaniu się przeczytacie więcej. No i dodatkowo rozwinięcie tego tematu i rozwinięcie tego artykułu na stronie trzeciej w dzisiejszym wydaniu Głosu Wielkopolskiego. Przepraszam, na stronie 12 w dzisiejszym wydaniu Głosu Wielkopolskiego razem z tym, o czym było na sesji miasta, Rady Miasta Poznania. Dodatkowo na jedynce Emilia Ratajczak pisze o tym, że rocznik, który podchodził do tegorocznych egzaminów ósmoklasisty, uczył się więcej, albo arkusz był łatwiejszy. Tak stawiają, takie hipotezy stawiają eksperci, no bo wyniki są lepsze niż rok temu. No właśnie, dzisiaj wyniki, moi drodzy, a na zegarku 12 po 7.00.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś włączyć radia? Nic straconego. Sprawdź nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: Kuropatwy, bażanty, dzikie kaczki, gęsi, łyski, bekasy i cietrzewie.
3: To są właśnie zwierzęta Polski. Odkryj z nami dziką stronę Poznania. W każdą środę o 8:30.
4: Aferowe pogotowie językowe. Pomagamy w razie zderzenia z polszczyzną. Językowe dylematy rozwiązuje członkini Rady Języka Polskiego profesor Halina Zgółkowa. Napisz do nas pogotowie@afera.com.pl. Środa, godzina 17:30. Tylko w Radiu Afera.
0: Autopromocja. Reklama.
5: AI. Algorytmy iluzji. Wystawa czasowa w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu. Krytyczna refleksja nad sztuczną inteligencją jako zjawiskiem kulturowym, społecznym i politycznym. Opowieść nie tylko o technologii, ale również o tym, co znaczy być człowiekiem w świecie algorytmów, danych i połączeń. AI. Algorytmy iluzji. Sztuka obnażająca złudzenia cyfrowego świata od 21 marca do 12 lipca. Od 12 do 20 w sali wystaw Centrum Kultury Zamek. Patronat medialny Radio Afera.
0: Reklama. Radio Afera. Studenckie Radio Politechniki Poznańskiej.

0: No z tymi świętami to jest tak, że ja trochę zaciągnąłem języka głębiej i spojrzałem trochę szerzej, no i okazuje się, że w niektórych miejscach są święta i to nawet w takich niektórych miejscach, które się Polską nazywają, więc ja nie wiem, dlaczego my dzisiaj o poranku powiedzieliśmy, że żadnego święta dzisiaj nie mamy wpisanego, jak ewidentnie jakieś święta tutaj są wpisane.
1: Prosimy?
0: Nie! Nic takiego teraz nie zrobię. Teraz jest godzina 7.21, 7.22. To nie będzie...
1: Trzeba poczekać troszkę.
0: To nie jest dobry moment, żeby święto w ogóle jakiekolwiek przedstawiać. Ja tylko
1: co najmniej
0: mówię,
1: 40 minut oczekiwania teraz.
0: Ja tylko zapowiadam, że sytuacja jest dynamiczna i sytuacja się zmienia, moi drodzy. Tak samo jak zmieniają się nowości muzyczne na naszej antenie. Tak mniej więcej raz na tydzień.
1: No my przed chwilą powiedzieliśmy do was dzień dobry, teraz Jamani mówi do widzenia.

0: A my do widzenia wam nie mówimy, ale możecie poczytać o tym singlu, możecie poczytać o tej nowości więcej na naszej stronie afera.com.pl w zakładce Muzyka. Zapraszamy.
1: My do rozdania teraz mamy PSZ na versus Polonia Bydgoszcz w następną niedzielę 19 lipca o godzinie 19 na Golęcinie. I to jest od nas taka okazja, żeby wybrać się na żużel i zabrać kogoś też ze sobą na taką, powiedzmy, późno niedzielną wieczorną randkę.
0: Tak, moi drodzy, więc jeżeli chcielibyście wziąć udział w tym konkursie i powalczyć o wyjściówki żużlowe, to zapraszamy was bardzo serdecznie. 7148 pod ten numer do nas piszcie. W treści wpisujecie afera, wasze imię i nazwisko oraz odpowiedź na pytanie konkursowe.
1: A my dzisiaj pytamy, jakie macie hobby, które pozyskaliście w ramach oszczędzania na coś. Ten temat może jeszcze rozwiniemy.

0: Polski.
1: No może rozwinięciem tego wszystkiego jest to, że jesteśmy po prostu z Polski, a bardziej to, że jesteśmy z Poznania, bo wiesz, że poznaniacy to są Szkoci, którzy byli zbyt skąpi.
2: Oczywiście tak, oszczędzamy.
1: Złotówka! Złotówka i 23 grosze. To jest koszt takiej wiadomości. Do 10:00. Zapraszamy.

0: I nawet to się wszystko zgadza z tą pogodą również, bo też taka wczesno-listopadowa, późno-październikowa się nam dzisiaj zrobiła.
1: No jest wiecznie, to na pewno.
0: 618750213, moi drodzy, to kolejny numer, który wam przedstawiamy. To numer telefonu, możecie dzwonić w sprawach dróg, gdzie są korki, gdzie są trudnienia. Za chwilę serwis komunikacyjny.

0: Serwis komunikacyjny.
1: 7:30 na naszych zegarach. Mateusz Markiewicz, witam i zapraszam. Jeżeli chodzi o pogodę, bo od niej zaczniemy, w tym momencie temperatura to 13 stopni Celsjusza. Przez cały dzień dzisiaj nie będzie padać, a w najcieplejszym momencie dnia około godziny 16 będzie 21 kresek na termometrach. Jeżeli chodzi o utrudnienia na drogach, no to występują korki. Tradycyjnie nie Stachowska, lewy pas w kierunku centrum zajęty. O tym informują motosygnały Radia Poznań. Jeżeli chodzi o centrum Poznania, no to zakorkowana między innymi ulica Królowej Jadwigi od Wierzbięcic do Górnej Wildy. Podobnie skrzyżowanie Garbar Królowej Jadwigi drogi Dębińskiej. Tutaj też tworzą się korki. Rondo Rataje, Rondo Śródka to tradycyjnie. Oprócz tego na południu Rondo Starołęka może się korkować. Skrzyżowanie Głogowskiej z Hetmańską oraz Rondo Jana Nowaka Jeziorańskiego. Jeżeli chodzi o A2 i S11, tutaj bez problemów przejdziecie łatwo, szybko i przyjemnie. Tam większych korków nie ma. Jeżeli macie informacje na temat tego, co się dzieje na poznańskich ulicach, to zadzwońcie do nas.

0: No ten kawałek mi trochę do myślenia dał z tym niespieszeniem się, ponieważ ja zorientowałem się, również się, że kawy tutaj nie ma zupełnie żadnej.
1: A ja już kończę.
0: Od godziny... A ty masz kawę?
1: No już zobacz, końcówka, chcesz uka?
0: Moi drodzy, to był ostatni raz, kiedy prowadziliśmy razem audycję. Od jutra szanownego pana Mikołaja już z nami nie będzie.
1: To w sumie jest prawda. Możliwe, że mnie dwa dni teraz nie będzie akurat, ale
0: i wszystko
1: później
0: się
1: już...
0: I wszystko się zgodzi. Nie podawajmy powodów, nikt się nie zorientuje, co się stało. A propos tego, co się działo, ale to w przeszłości, zaglądamy, moi drodzy, do kalendarium historycznego i kalendarium muzycznego. Pozwolisz, że ja zacznę.
1: Dobrze, proszę bardzo.
0: Bo mamy 8 dzień lipca, a to oznacza, że mamy... Dzień położnej. I dzień zwycięstwa.
1: Udało się coś znaleźć.
0: Proszę bardzo.
1: I to nawet nie byle jakie święta, powiem ci.
0: Tak, opisywać ich teraz nie będę, opiszę je za pół godziny.
1: Się jeszcze pół godzinki masz.
0: Nie,
1: dobrze.
0: Nie chodzi o przygotowanie, chodzi po prostu o dobry moment. Mm-hmm. Za niecałe pół godziny. No a teraz do tego kalendarium już zajrzejmy.
1: 8 dzień lipca i zaglądamy hen daleko. 1310 rok. Frombork uzyskał prawa miejskie. No mi się kojarzy Frombork głównie z tym, że Kopernik tam żył i to przez większość swojego życia, z tego co pamiętam, mimo że w Toruniu się urodził, też tam najwięcej zdziałał, można powiedzieć.
0: Rok 1989 ukazało się pierwsze wydanie Gazety Wyborczej. Dokładnie 8 dnia lipca. Tak, to rok 89. No a dodatkowo w 95, no to już taki kalendarium trochę muzyczny, ukazał się, uwaga, uwaga, uwaga, debiutancki album Edyty Górniak. Do

0: Ale nie gramy dzisiaj, Edyty Kurniak. Proszę nie wyłączać naszej stacji jeszcze. Ja jeszcze zajrzę na koniec XV wieku. 1497 Vasco da Gama wyruszył z portu w Lizbonie w poszukiwaniu drogi morskiej do Indii. A my gramy Death from Above 1979 i track Train Wreck.
1: To singles 2014.

0: Autopromocja. Aferankowe studio na Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Raport z Kanady, USA i Meksyku. Od poniedziałku do piątku o 7.50. W weekendy o 9.50.
1: Doliczony czas. Trzymamy rękę na pulsie sportowego Poznania. W każdą środę o 9.30. Tylko w Radiu Afera.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Rekrutacja trwa. Politechnika Poznańska zaprasza na studia stacjonarne pierwszego stopnia. Do 11 lipca możesz wybrać spośród 43 kierunków, 10 w języku angielskim, w tym 3 nowych: Mechanical Engineering, Microelectronics and Digital Communication, Quantum Technologies. Nie czekaj! Rozpocznij naukę na uczelni przyszłości. Zarejestruj się już dziś.
3: Kiedyś była tam wieś, a dziś to jedna z największych dzielnic mieszkaniowych Poznania. Witamy na Ratajach. Co wpłynęło na kształt nowej dzielnicy? Jak przebiegał proces budowy? Poznaj historię jednej z największych realizacji urbanistycznych Poznania. Zapraszamy na wystawę Wszystko było w zasięgu. Historia ratajskich osiedli. Wernisaż już 10 lipca o 18.30. Galeria Śluza, ulica Dziekańska 2. Wstęp wolny. Sponsorem wystawy jest PKO Bank Polski. Patronat medialny Radio Afera.
0: Reklama.
4: Radio Afera. Rokowo i

0: To był Sleep Not Before I Forget, a my zanim zapomnimy, to też musimy sprostować, bo jednak ten ósmy dzień lipca to nie ósmy dzień maja, prawda?
1: No tak, moi drodzy, trochę mi się kalendarz przestawił kilka miesięcy wstecz. No tak jak mówiłem już kilkukrotnie na porankach, ja nie wiem, który mamy miesiąc. Ja nadal trochę żyję miesiącami wstecz, bo tak samo jak nie wiedziałem, że czerwiec był już czerwcem, tak samo dodatkowo nie orientuję się, że lipiec jest już lipcem. No i mi się nadal wydaje, że mamy jakiś maj, może kwiecień. No niestety, nie ma dzisiaj świąt i tak to będzie do godziny 10. Ta wielka niespodzianka nie była jednak niespodzianką, okazała się szeroko zakrojonym kłamstwem, które nie było dodatkowo kłamstwem, tylko po prostu nieuważnością albo głupotą. Więc teraz z tego wszystkiego można sobie po prostu zatańczyć.
0: Do naszej nowości kolejnej. Tutaj Maciej Bąk proponuje nam swój singiel Przyjdzie lato. To lato już przyszło, chociaż tak spoglądając za okna, właśnie w pogodę i to jak się ubieramy, jeszcze nie czuć go.
1: Przyjdzie lato, tak czy tak, na naszej antenie. Moi drodzy, to teraz, a już za chwil kilka, korespondencja z mundialu, albo bardziej podsumowanie mundialu i tego, co działo się wczoraj, co będzie się działo dzisiaj. No i jak to wszystko w Stanach, Meksyku i Kanadzie wygląda.

0: aferankowe studio na Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Raport z Kanady, USA i Meksyku. Zarywamy nocki, żebyście wy nie musieli.
1: A dzisiaj raport jak bardzo ciekawy, moi drodzy, z 1/8 finału mundialu oczywiście w Stanach, Meksyku i Kanadzie. Filip Szymkowski jest już z nami. Szymkowiak jest już z nami w studiu. Dzień dobry, cześć.
2: Tak, to ja.
1: Wczoraj mówiłem tak na poza anteniu, że gdybym miał pieniądze, to prawdopodobnie postawiłbym wszystkie swoje pieniądze na Egipt, że wygra z Argentyną. No i prawie się nie pomyliłem. Prawdopodobnie teraz bym nie miał zupełnie żadnych pieniędzy dodatkowo. No bo Argentyna wygrywa to spotkanie, no ale było ciężko.
2: Każdy Polak, który jedzie na All Inclusive w latach 2000 postawiłbym wszystkie pieniądze na Egipt. No było ciężko, bo Argentyna przegrywała już 2-0, chociaż w pierwszej połowie miała też rzut karny na remis 1-1, bo w 15 minucie Jakim Ibrahim wyprowadził Egipt na prowadzenie. Dość zaskakująco, ale Argentyna cały czas atakowała. W wyniku tego właśnie doszło do rzutu, faulu na rzut karny, do którego wiadomo, podszedł Lionel Messi i bramkarz obronił ten strzał, Mustafa Szobir. To jest już drugi jego obroniony karny na tych mistrzostwach. Nie będzie ich więcej, no bo finalnie Egipt odpadł. Biorąc całą statystykę rzutów karnych Leo Messiego na mistrzostwach świata, to jest 50-50. 50% trafił, 50% spudłował. Łącznie przez 5 turniejów strzelał ich 8 razy. 4 do 4 nietrafionych. Tam jest również Wojciech Szczęsny. Tak, gdzieś tam się kręci i ten karny obroniony w Katarze. Ale my przechodzimy do drugiej połowy, gdzie Argentyna cały czas naciskała, a Egipt bardzo dobrze ustawiony i inteligentnie rozgrywający to spotkanie kontrował. Głównie co doprowadziło w 58 minucie do trójkowej akcji Hasama, Mohameda Salaha i Mostafy Zico, zakończonej golem, anulowanej chwilę później przez analizę VAR, ponieważ wcześniej był faulowany zawodnik argentyński. Ten gol został anulowany.
3: Ale to, co Hasan tam zrobił, przebieg boisko, to coś pięknego, naprawdę. Jakby drugi Messi tam był.
2: No ci zawodnicy jakoś w drugiej połowie Egipcjanie mieli dodatkową energię, co było widać jeszcze po tym anulowanym golu. Dosłownie kalka z sytuacji chwilę wcześniej, bo Hasan, Mohamed Salah i Mostafa Zico popędzili jeszcze raz we trójkę na bramkę Argentyńczyków. Tym razem nie było mowy o żadnym warze, nie było mowy o żadnym spalonym. Bramka zdobyta na 2-0 była jak najbardziej prawidłowa. Hydration break i Argentyna przegrywa 2-0.
1: No i w tym momencie Egipcjanie mogli ustawić autobus po prostu i bronić się do samego końca, no ale coś nie wyszło.
2: Właściwie tak zrobili. Ustawili ten autobus, ale no Argentyna ma Leo Messiego, który lepiej czuje się z piłką przy nodze niż jeżeli ma te rzuty karne teoretycznie stuprocentowe strzelać. Najpierw asystował, wrzucał piłkę w pole karne, gdzie Cristiano Romero skierował piłkę do bramki głową. Chwilę później, w 83 minucie, to on był beneficjentem asysty Montiela i skierował piłkę do bramki z mniej więcej 11 metrów, ale ta piłka była w grze. Być może no właśnie Messi woli, kiedy akcja jest dynamiczna, a nie statyczna. No i mamy 92 minutę, to już doliczony czas, kiedy jedni i drudzy wyprowadzają akcję. Nikt nie ma nic do stracenia i Enzo Fernandez wyprowadza na 3-2 Argentynę, która kończy ten mecz zwycięsko.
1: No i znowu doliczony czas i znowu doliczony czas gwarantuje tak naprawdę wynik.
3: Tak samo było w kolejnym spotkaniu Szwajcaria-Kolumbia. No tak właściwie to nie, bo przez 2 godziny tam nic się nie działo zbytnio.
2: To prawda, w pierwszej połowie zwłaszcza to były duże męczarnie oglądać ten mecz, który zaczął się o 22 i potrwał praktycznie do 1 w nocy. Jeżeli chodzi o to, co działo się w pierwszej połowie, to nie działo się praktycznie nic. W drugiej połowie trochę Kolumbia poszła do przodu, starała się tam strzelić bramkę, rozgrywać tę sytuację trochę podaniami, znaleźć lukę gdzieś w obronie Szwajcarów, ale finalnie się nie udało. Bardzo dobry na linii był bramkarz Kobel. Dogrywka to już takie dogorywanie. Raczej oba zespoły chciały dojść do właśnie rzutów karnych, gdzie rozegrał się cały wynik. wynik.
3: Szwajcaria 4-3 wygrywa z Kolumbią, a Kadji mógł odetchnąć, a czekają nas od jutra ćwierćfinały. Pokrótce może jakiej, w który dzień?
2: Na pewno jutro, dzisiaj mamy, to jest wyjątkowe, czeka nas przerwa od meczów. Jutro Francja zagra z Marokiem, dokładnie Hiszpania, Belgia, kolejny dzień Norwegia, Anglia i kończymy Argentyną ze Szwajcarią.
1: I to 4 ćwierćfinały, które będziemy mogli oglądać. Dziękujemy ci serdecznie. Filip Szymkowiak był z nami.
2: Dziękuję
1: 4
2: również.
1: Minuty nam zostały do godziny 8.

0: Już tylko 3 minuty zostały do godziny 8. To oznacza, że Mateusz Markiewicz z gotowym serwisem informacyjnym w studiu siedzi.
1: Mateusz Markiewicz, zapraszam. Nowe zasady bezpieczeństwa obowiązują od wczoraj na sesjach Rady Miasta Poznania. Po niedawnym ataku na prezydenta tortem wprowadzono pilotażowe procedury dla uczestników obrad. Mieszkańcy chcący wejść na salę musieli teraz okazać dokument tożsamości, odebrać identyfikator i zostawić bagaż w depozycie. Zamiar zabrania głosu w dyskusji należało wcześniej zgłosić. Jak podkreśla radny Przemysław Plewiński, prawdziwa weryfikacja dopiero przed nami.
2: Co do wstępu gości, no to raczej czy musimy poczekać na taką sytuację, gdzie tych gości przyjdzie znacznie więcej niż jest w tym momencie na sesji, bo póki co to jest raczej niemiarodajne. Zakładam, że jak przyjdzie 20-30 osób na raz, to wtedy to będzie prawdziwa weryfikacja.
1: Władze zapewniają, że wprowadzone zmiany mają służyć wyłącznie ochronie. Nowe zasady krytykuje jednak opozycja i społecznicy. Przedstawiciele tych grup uważają, że dodatkowe wymogi mogą utrudnić mieszkańcom dostęp do sesji i ograniczyć jawność obrad.
3: Na antenę wchodzi kultura.
1: Oscarowy twórca zawitał na festiwalu Animator w Poznaniu. Maciej Szczerbowski, tegoroczny laureat Oscara za krótkometrażową animację Dziewczynka, która płakała perłami, spotkał się z festiwalową publicznością. Urodzony w Poznaniu, a na co dzień tworzący w Kanadzie artysta, opowiedział o żmudnym procesie powstawania filmów. Trzeba zrobić pierwszy krok, to najlepsza rada, zaznaczał.
4: Wynajmij pracownię albo studio, wtedy będziesz musiał płacić za to czynsz, co oznacza, że będziesz musiał tworzyć różne rzeczy i nauczyć się, jak je sprzedawać, aby móc dalej działać.
1: Reżyser odniósł się również do sztucznej inteligencji w branży kinowej. Twórca uważa, że nie uciekniemy przed nowymi technologiami. Jego zdaniem warto mądrze wykorzystywać je do obniżania kosztów i przyspieszania produkcji.
3: Tematy, które nas łączą.
1: Wakacje w pełni, ale Caritas Poznań już myśli o nowym roku szkolnym. Trwa 18. edycja akcji Tornister pełen uśmiechów. Celem jest przygotowanie 500 wyprawek dla dzieci z uboższych rodzin. Organizatorzy zbierają wyłącznie nowe przybory, takie jak zeszyty, kredki, farby czy linijki. Zbiórka nie obejmuje plecaków ani używanych materiałów. Początek września dla wielu rodzin jest trudny, mówi Maria Książkiewicz z poznańskiej Caritas.
5: Nadal ten początek roku szkolnego jest takim punktem trudnym. Spotykamy wiele rodzin wielodzietnych, rodzin w kryzysach, dla których rzeczywiście ta forma jest bardzo takim okazaniem życzliwości, jest też dużą radością, odciążeniem finansowym.
1: Dary można przynosić do 3 sierpnia do centrali przy Rynku Wildeckim 4A. Akcję można też wesprzeć finansowo, wpłacając środki przez stronę internetową poznańskiej Caritas.
3: Zaglądamy do zoo.
1: Pingwiny Humboldta zamieszkają w Poznaniu. Nowe zoo szykuje się na przyjęcie tych wyjątkowych ptaków. Nowy wybieg powstanie w miejscu dawnego basenu dla fok i zyska południowoamerykański charakter. Ogród chce aktywnie ratować ten zagrożony gatunek. Początkowo stado utworzy ponad 20 osobników, a docelowo powiększy się do 50. Pierwsi lokatorzy przyjadą do stolicy Wielkopolski pod koniec przyszłego roku. I tą informacją kończymy serwis. Na kolejne wydanie zapraszam o 8.57.
6: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
7: A ja już wiem kto, a na pewno jak będzie mógł przywitać te pingwiny w nowym zoo.

0: Godzina ósma wybiła już prawie dwie minuty temu, moi drodzy. Mamy ósmy dzień lipca, czyli środę. Dwa dni do weekendu nam zostały.
1: To ta najważniejsza informacja oczywiście. Elżbieta, Adrian, Prokop, Adrianna, Piotr, Jan, Eugeniusz, Adriana, Adolf, Edgar, Kilian, Adolfa, Odeta, Hadrian, Teobald i Akwila. Im życzymy wszystkiego najlepszego.
0: No święta na dzisiaj nie ma, moi drodzy. To, co mówiłem wcześniej, te pół godziny temu. No to niestety był fake. Tak mi się złożyło, że na maj się spojrzało. No a święta nadal nie ma, więc o święto my nadal pytamy. aferanek@aferek.com.pl. Co by w kalendarz można było dzisiaj wpisać? Na pewno wpisane są przysłowia. Proszę
1: i
0: bardzo.
1: To aż trzy, więc tak w zamian chyba za to święto troszkę. No uwaga, jak deszcz na świętego Prokopa, to zgnije niejedna kopa.
0: Złe na Prokopa, jak zmoknie kopa.

0: 8.05 na naszych zegarach, a więc my już przeglądamy ten odfoliowany w tym tygodniu krążek.
1: A krążek, o którym mowa, moi drodzy, to płyta od Niemego Kina pod tytułem Niemy 5.0. Solowe wydawnictwo od lidera tego projektu, solowe wydawnictwo od Niemego właśnie.
0: Trzeci album jego studyjny, ale tak jak wiemy, tak jak wczoraj rozmawialiśmy, 5.0 prawdopodobnie jest inspirowane wiekiem lidera Niemego Kina. No, on jest odpowiedzialny tym
1: albo
0: razem...
1: Albo kolejną wersją samego siebie. Nie?
0: No, może być tak, już piąta to lepiej niż niejedno AI.
1: To prawda, to już nie jest na pewno wersja alfa, to już nie jest na pewno wersja beta, moi drodzy, to rozwinięta piąta wersja tego wszystkiego właśnie. Opowiada o emocjach, pęknięciach i zagubieniu między pamięcią a doświadczeniem. To stany, w których smutek i wewnętrzny krzyk przenikają się, a rzeczywistość rozmywa granice spójności i znaczeń. W tych szczelinach coś szuka kształtu, czegoś, co jeszcze nie ma nazwy. O! I jaki piękny opis płyty. Tak możemy przeczytać właśnie.
0: Można się rozmarzyć.
1: Można się rozmarzyć.
0: 10 kawałków na albumie. My proponujemy dzisiaj czwarty numer. No to Mary przed wami.
1: To nie my kino. To nie my 5.0.

znam da mi parano. Słodki sznyt, ciepły ścisk, krótka bra. Teraz ja. Leśny pień wokół chrust, lekki wiatr szumi, las śpiewa głos. Dajesz cios, cios, cios, cios. Mary Boy, Mary Boy, Mary Boy. Widzisz prysł, cisza brzmi, słaby ruch. Patrzę w twarz znaku, brak, glisty blask.

Merhaba, merhaba, merhaba. Mam ten rytm, znam ten mit, baranów.

0: Autopromocja.
1: Kuropatwy, bażanty, dzikie kaczki, gęsi, łyski, bekasy i cietrzewie.
2: To są właśnie zwierzęta Polski. Odkryj z nami dziką stronę Poznania. W każdą środę o 8:30.
3: Subiektywne podsumowanie tygodnia w świecie piłki nożnej. Od słonecznej Katalonii po zimne noce w Stoke. W każdą środę po 18:00.
0: Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS. Ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie. Autopromocja. Reklama.
4: Centrum Kultury Zamek w Poznaniu zaprasza na koncert. WW z materiałem z najnowszej płyty. Dźwięczność. WW na dziedzińcu zamkowym. Niedziela, 12 lipca. Start, godzina 20. Informacje i bilety na stronie www.ckzamek.pl. Patronat medialny Radio Afera.
0: Reklama. Radio Afera, studenckie radio Politechniki

0: I kolejna letnia piosenka dzisiaj nam się ułożyła, moi drodzy. No nie wiem dlaczego tak wychodzi, ale to chyba dlatego, że mamy naprawdę lato. Sonia pisze piosenki, do nas przyszła.
1: Faktycznie chyba ten lipiec jest niż maj.
0: A wiesz co, zaraz koniec lipca, potem znów zima i jak partyzan będziemy chodzili w tym smutnym mieście. Tak to wygląda potem, moi drodzy. Potem trzeba tylko Fryderyka dostać i do przodu. Kolejny rok.
1: Coś mi się wydaje, że jedno słowo pominąłeś. Tak? W tej linijce. Nie pamiętam jakie, ale...
0: Nawet nie wiem. Ja się nie orientuję, ja się nie znam. Ja tylko wiem to, że na 16 minut po godzinie 8 zaglądamy sobie na listę aferowych nowości.
1: I hej, stop, tak też powinienem ci przerwać, gdybyś powiedział to słowo. To nasza nowość.

0: Stary to fanatyk kultury.
1: Opera. Spotkania autorskie. Wernisaże.
2: Początek wakacji. Myślisz odpoczynek, ale pomysłów na spędzenie czasu brak? Ja nazywam się Maria Pińska i chętnie Ci w tym pomogę.
0: Przynęta kulturalna.
2: Akademia Muzyczna w Poznaniu po raz kolejny zaprasza na scenę letnią. Dzisiaj barwy i rytmy ilustrowane przez brzmienia saksofonu, perkusji, fortepianu i kontrabasu. Usłyszycie m.in. standardy muzyki latynoamerykańskiej w jazzowych aranżacjach. Spędźcie dzisiejsze popołudnie w dobrym, kulturalnym stylu. Akademia Muzyczna. Godzina 16 lub 18. Wybierasz sam. A może wolisz kino? Takie, które momentami mrozi krew w żyłach i sprawia, że spoglądasz na ekran schowany za poduszkę. Co jak co, ale horrory najlepiej oglądać wieczorem. Dzisiaj w plenerze zobaczysz klasyk, czyli Labirynt. Detektywi próbują schwytać seryjnego zabójcę, który morduje ofiary według 7 grzechów głównych. Myślę, że ta historia zainteresuje każdego bez wyjątku. Taras, scena letnia, godzina 21:30.
1: Radio Afera, rockowo i alternatywnie.

0: Ja pytałem was jakiś czas temu, godzinę temu, o wasze hobby związane z oszczędzaniem, nie byle dlaczego.
1: A to dlatego, bo mieszkamy w Poznaniu.
0: Tak, to jest jeden powód, a drugim powodem jest właśnie dlatego, ty jesteś moją inspiracją, tak naprawdę, Kamilu.
1: Tak. Naprawdę? No to proszę wytłumacz, bo ja nie rozumiem.
0: No oczywiście chodzi o twoją nową pasję dotyczącą glazurnictwa, czyli kładzenia płytek.
1: Ale daleko to wszystko poleciało. To żadna moja pasja, tylko smutny i przykry obowiązek niestety, który muszę wykonać. No cóż, nie wiem, jaki to ma związek z oszczędzaniem. Może taki, że po prostu wszyscy są drodzy, a ja tani, tak?
0: No tak, sam okay. Dla siebie jesteś na pewno tańszy.
1: Więc dlatego pytamy, moi drodzy, o te sposoby. Sposoby, tak? Dobrze pamiętam? Na oszczędzanie?
0: Hobby wynikające z oszczędzania.
1: A dlaczego o to pytamy? Pewnie się również zastanawiacie. No bo możecie wybrać się na przykład na poznański Golęcin już w najbliższy... nie najbliższy, w kolejny weekend, w kolejną niedzielę, moi drodzy. Tam PSZ Poznań i Polonia Bydgoszcz będą się mierzyć. Oczywiście o żużel nam chodzi. 7148 to jest numer, pod który musicie wysyłać swoje wiadomości, w treści wpisywać afera, wasze imię i nazwisko. No i odpowiedź na pytanie, które brzmi...
0: jakie hobby macie z racji oszczędzania? Bardzo proste. My czekamy do godziny 10 na wasze odpowiedzi, a koszt jednej wiadomości to złotówka i 23 grosze już z VAT-em.
1: 7148 to numer.

0: Czy ty lubisz ptaki?
1: Lubię, chociaż... no lubię, no powiedzmy, że lubię. No na pewno nie tak jak marszałek nasz lub profesor Trojanowski.
0: To prawda. Ja zawsze tak zastanawiając się i myśląc o ptakach, to myślałem, że jakie to musi być nudne, że ktoś idzie do lasu i patrzy sobie w górę. A potem, jak kilkukrotnie będąc w lesie, nagle zacząłem sobie patrzeć w górę i iść za dźwiękami ptaków i tak patrzeć i się bardziej przyglądać i zastanawiać się, no to stwierdziłem, że to jest naprawdę świetna rzecz.
1: Czy gdzieś to zaciekawiło?
0: Tak, bardzo. No to bardzo. Na tyle, że byłem w lesie potem kilka razy i dokładnie to samo robiłem, ale nic więcej z tego nie wynikło, moi drodzy, niestety. O ptakach będzie?
1: Będzie. Nawet o tych podlatujących.
0: O godzinie 8.31 w dzikiej stronie Poznania.
2: Kuropatwy, bażanty, dzikie kaczki, gęsi, łyski, bekasy i cietrzewie.
3: To są właśnie zwierzęta Polski. Odkryj z nami dziką stronę Poznania. W każdą środę o 8.30. Drodzy słuchacze, witamy Was po dzikiej stronie Poznania. Z tej strony Hania, a dzisiaj ze mną jest Patrycja, lekarz weterynarii, która na co dzień pracuje w Fundacji z Dzikiej Strony, czyli Ośrodku Rehabilitacji Dzikich Zwierząt.
4: Cześć, witam ponownie.
3: W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o podlotach, ponieważ to właśnie jest teraz czas, kiedy możemy zaobserwować podloty, pisklaki się wykluwają, no i muszą się mierzyć z wyzwaniami tego strasznego świata. Więc po pierwsze, teraz mamy okres lęgowy i co to znaczy tak naprawdę?
4: Okres lęgowy to jest cały ten okres, od którego ptaki, mówiąc krótko, siedzą w gniazdach, czyli składania jaj, przez wysiadywanie, wychowywanie piskląt i odchowywanie podlotów.
3: Właśnie te podloty i te pisklaki, o co chodzi? Jaka jest między nimi różnica?
4: To tych różnic jest całkiem sporo. Takie najbardziej rzucające się w oczy to są oczywiście te związane ich jakby z ich stopniem rozwoju, więc pisklęta to będą najczęściej osobniki młode, nagie, bądź tylko częściowo opierzone, mogą mieć zamknięte oczy jeszcze. No ale tutaj jakby najistotniejszą kwestią jest to, że one są całkowicie zależne od swoich rodziców, to znaczy nie są w stanie ani same

0: etap, który jest takim etapem pośrednim, który troszkę zamętu nam wprowadza w udzielaniu informacji, na przykład czy już zabierać, czy jeszcze zostawić, to jest taki etap, którym one co prawda już są poza gniazdem, ale jeszcze nie mają w pełni rozwiniętych piór i w związku z tym nie są w stanie po prostu latać. Nie to, że nie potrafią, tylko no nie są w stanie wzbić się w powietrze i taki etap jest dosyć tak krytycznym momentem i nastręczającym w sumie najwięcej problemów, można powiedzieć, w takim codziennym naszym ośrodkowym życiu.
1: Czyli posiadając te informacje, szybki kurs tego, jaki ptak wymaga pomocy, a jaki nie, jeśli zobaczymy małego pisklaka, takiego jeszcze troszeczkę łysego, co robimy?
0: No to zależy od sytuacji, więc generalnie najlepszą opcją dla wszystkich ptaków młodych jest to, żeby umożliwić jednak rodzicom po prostu odchowanie tych młodych. Więc jeśli jest możliwość, to należałoby takiego ptaszka po prostu z powrotem do gniazdka. Jeśli nie ma takiej możliwości, a na przykład bywają sytuacje, że spadło całe gniazdo, to możemy zrobić gniazdo zastępcze, na przykład z jakiegoś koszyka wiklinowego i podwiesić no, na tyle wysoko, na ile jesteśmy w stanie podwiesić i obserwować, czy rodzice wracają, żeby zajmować się tymi młodymi i często się to udaje faktycznie. No jeśli nie ma takiej możliwości, bądź piskle jest w jakiś widoczny sposób poszkodowany, no to wtedy chwytamy najczęściej za telefon i szukamy ośrodków, szukamy właśnie pomocy. Często straże miejskie, czy gminne, czy urząd miasta powinien właśnie móc udzielić takiej informacji, co zrobić w takiej sytuacji.
1: Musimy tutaj pamiętać, że jeśli jednak zabierzemy ptaka trochę na wyrost, który mógłby jeszcze sobie sam poradzić, no to też będziemy mu robić szkodę w jakiś sposób.
0: No tak, bo tak jak wspomniałam, no nikt lepiej tego ptaka nie odchowa niż jego rodzice, więc nie zabieramy ptaków na przykład profilaktycznie, bo nam się wydaje, że okolica jest nieciekawa. No on też musi się nauczyć żyć w takiej okolicy, bo w takiej okolicy się urodził, więc on musi też nauczyć się prawidłowych reakcji.
1: No właśnie, co jest często problemem dla takich ptaków?
0: No myślę, że koty to są w top 3, jeśli chodzi o śmiertelność, czy jakieś właśnie problemy takie no, bardzo poważne. Kolejną kwestią jest na pewno ruch uliczny. Potrącenia nie tylko przez auta, ale też coraz częściej mamy ptaki potrącone przez hulajnogi.
1: No to miało być top 3, to jeszcze jedno.
0: Kolizje z rybami. Tak.
1: Czy naklejanie naklejek ptaków jakoś pomaga unikać tych kolizji z rybami, czy one zawsze będą wlatywać?
0: Naklejki z ptakami nie, ale jest znacznie lepsze rozwiązanie i ono już jest sprawdzone, można powiedzieć, naukowo. To są takie kropeczki. Kropeczki, które są rozmieszczone w odległości 5 na 10 centymetrów od siebie i one naklejone na okna dużą robotę wykonują.
1: I jak już macie u siebie te skontuzjowane ptaszki małe, to no jednak nie mają przy sobie żadnego starszego osobnika, który by ich uczył i ich pilnował. Czy to nie jest dla nich jakiś problem?
0: No nie. Bo one na tym etapie takim gniazdowym, na którym one nie za bardzo jeszcze uczą się, powiedzmy, takiego zachowania normalnego, no one oczekują od nas tylko, że po prostu będą miały pełne brzuszki. I to im zapewniamy. Natomiast już na tym etapie takiego podlota one trafiają do woliery. I w wolierze mamy ptaki w różnym wieku, czyli takie, które dopiero status podlota uzyskały i takie, które są już starsze. Więc u nas w ten sposób to wygląda, że one po prostu później, będąc już w wolierze, uczą się same od siebie. Więc one po tym etapie takiego wolierowania też są zupełnie dzikie.
1: To jeszcze na zakończenie z takich tematów bieżących o ptakach. Dzisiaj na dworze jest 33 stopnie. Mi na przykład jest ciężko. A jak się czują takie ptaki? Czy na przykład rozstawianie poidełek na dworze to jest dobry pomysł?
0: Tak, tak i jeszcze raz tak. Przede wszystkim jak się mieszka w bloku na balkonie, bo wiadomo, że te wszystkie powierzchnie się po prostu dramatycznie nagrzewają. Więc jak najbardziej poidełko, miseczka, spodek z wodą, cokolwiek jest zawsze dobrym pomysłem dla wszystkich zwierząt.
1: Tym gorącym i upalnym akcentem zakończymy dzisiejszy odcinek. Pisklakom wykluwającym się życzymy powodzenia, bo wcale nie jest łatwo być młodym ptakiem. Tobie, Patrycja, dziękuję za tę rozmowę.
0: Ja również dziękuję.
2: Kuropatwy, bażanty, dzikie kaczki, gęsi, łyski, bekasy i cietrzewie.
1: To są właśnie zwierzęta Polski. Odkryj z nami dziką stronę Poznania. W każdą środę o 8:30.
3: Autopromocja. Doliczony czas. Trzymamy rękę na pulsie sportowego Poznania. W każdą środę o 9:30. Tylko w Radiu Afera.
4: Japfonia. Audycja o muzyce z kraju kwitnącej wiśni. W każdy wtorek o 22:00. w Radiu Afera.

0: Krautrock, Avantprog, Zöll. Kapusta w Canterbury, czyli inna strona rocka progresywnego i psychodelicznego. Czwartek, godzina 23. Autopromocja. Reklama.
1: Gadżety Politechniki Poznańskiej na co dzień, na prezent, na zawsze. Wpadnij do Brand Shopu. Odzież, elektronika, torby, plecaki, pojemniki na napoje, artykuły piśmiennicze, wszystko z logo Politechniki Poznańskiej. Wybierz coś dla siebie i pokaż, że jesteś częścią naszej społeczności. Znajdziesz nas na kampusie Piotrowo w budynku Biblioteki Technicznej Piotrowo 2. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 13. Wpadnij do Brand Shopu.
0: Reklama.
2: Radio Afera, studenckie radio Politechniki Poznańskiej.

0: A my z marca, moi drodzy, z powrotem przenosimy się na poznańskie drogi, no bo gdzie by to inaczej się trzeba było przenieść?
1: Powołujemy się na Radio Poznań Motosygnałów. Tam pisze Krzysiek, węzeł Poznań Zachód, zwężenie do jednego pasa na zjeździe na autostradę. A więc w ten sposób powstają korki na S5 i na S11.
0: I rzeczywiście, moi drodzy, spoglądam na mapy drogowe. Jest tragedia. Jeżeli jedziecie w kierunku południowym na S11 zachodniej, no to będziecie musieli czekać. To naprawdę będziecie musieli długo czekać. A jeżeli jedziecie z piątką w kierunku północnym, no to tutaj również delikatne czekanie, ale nie ma to zupełnie żadnego porównania z tym, co dzieje się na S11. No niestety, ten węzeł jest zapchany i prawdopodobnie jeszcze trochę mu zajmie, żeby się odepchać. Patrzę na bardzo ostatnio popularny węzeł Poznań-Krzesiny. No i tutaj również korki oczywiście w związku z remontami tego węzła. Nie są to tragiczne korki, jak czasami się zdarzają, ale tak czy tak będziecie musieli trochę więcej, trochę dłużej w tym miejscu postać.
1: To nasza nowość z kolei, Toxic Harmony, którą możecie już znać.

0: Tak, bo to Dorian Steam in Shadow, moi drodzy, bardzo przepraszam, na liście aferowych nowości. Toxic Harmony to za nami, a jeszcze tylko nawiązując do tych poznańskich dróg, to przypomnę 618750213. Pod ten numer możecie dzwonić do 10. No i możecie też pisać, moi drodzy, w sprawach konkursowych. 7248 pod tym numerem czekamy, jeżeli chcielibyście wybrać się na piątkowe męskie granie w Parku Cytadela.
1: Mm-hmm, tam tylko od nas na wstępna część piątkową. Piszecie SMS na 7248 o treści afera. Granie, podajecie swoje imię i nazwisko i odpowiadacie na pytanie, który hymn męskiego grania najbardziej przypadł ci do gustu i dlaczego.
0: Jeszcze warto dodać 2,46. To koszt takiej wiadomości. Czekamy do jutra.

0: No właśnie, ważnym w tym pytaniu jest ten dopisek. Dlaczego? No bo jeżeli po prostu nam napiszecie, jaki hymn męskiego grania był tym dla was najlepszym, no to wiecie, co to jest za odpowiedź. Taka odpowiedź typu żadna. Jak dopiszecie historię, opis, dlaczego właśnie ten hymn wybrany, no to zdecydowanie to będzie ładniejsze.
1: No na pewno doda to, no bo sama odpowiedź to będzie coś suchego. Czekamy na wasze soczyste uzasadnienia.
0: To ja to pytanie też tobie zadam. Czy ty masz jakiś taki ulubiony swój hymn? Już bez tego dlaczego, no bo to słuchaczom zostawimy.
1: Nie chcę chyba pomylić, ale z Darią Zawiałow jakiś był taki spoko dosyć.
0: A, że Vito Podsiadło.
1: Chyba tak,
0: i
1: no to trio. To już parę lat temu chyba było. To ale bardzo mi to siadło. Nie pamiętam teraz niestety.
0: I ciebie też bardzo chyba.
1: To tak było to? To było męskie granie?
0: To ja się cofam do roku chyba 2011, kiedy to Marek Dyjak i Katarzyna Nosowska swoje pierwsze piękne wydawnictwo hymnowe wydali. To było coś, moi drodzy. Teraz też jest coś, bo teraz dwa hymny są, z tego co słyszałem i z tego co widziałem. No na pewno będzie się działo. To już ten piątek. Zapraszamy serdecznie.

0: Pozostały 3 minuty do godziny 9, a więc serwis informacyjny.
1: Mateusz Markiewicz, zapraszam. Czy poznański rower miejski powróci? Temat miejskich jednośladów wywołał dyskusję podczas ostatniej sesji Rady Miasta. Radni odrzucili obywatelski projekt uchwały w tej sprawie, poparty przez 6 tysięcy mieszkańców. Powodem takiej decyzji miały być kwestie formalne.
2: Projekt obywatelski ze względów formalnych musieliśmy odrzucić. On niestety miał negatywną opinię prawną. Natomiast, żeby kontynuować tą dyskusję, żeby zobowiązać prezydenta do analiz, podjęliśmy inną uchwałę, która myślę, że co do treści jest podobna. Chcemy dyskusji na tym, czy w przyszłym roku przywrócimy poznański rower miejski.
1: Mówi radny Tomasz Wierzbicki z Koalicji Obywatelskiej. Wspomniana partia przegłosowała podobną propozycję. Nowy dokument zobowiązuje prezydenta Poznania do dokładnej analizy kosztów i modeli finansowania systemu. Ostateczna decyzja o ewentualnym powrocie rowerów zapadnie dopiero po przedstawieniu wyników tych badań oraz ocenie możliwości budżetowych miasta.
3: Kibicuj z Radiem Afera.
1: Już w najbliższym weekend 11 i 12 lipca Plac Wolności ponownie opanuje streetball. Przed nami druga edycja festiwalu Enea Basket na Wolności. W turnieju zagrają dzieci, młodzież oraz czołowe polskie zawodniczki i zawodnicy.
4: Przede wszystkim będzie więcej grania. Gramy na 4 boiskach. Jak pamiętamy, w zeszłym roku były 3 boiska. Łącznie w zeszłym roku wystąpiło w eliminacjach do Mistrzostw Polski Quest na 36 zespołów. W tym roku jest już ich 52. Nowość, po raz pierwszy w tym roku wystąpią też panie. Mam zgłoszenie 12 zespołów żeńskich.
1: Zaznaczał w audycji Sporting Club Afera współorganizator basketu na Wolności Jarosław Żabko. Zawody w formule Quest będą oficjalnymi eliminacjami do Mistrzostw Polski. Kibice mogą liczyć na niezwykle widowiskowe mecze w olimpijskiej odmianie 3x3 oraz specjalne miasteczko koszykarskie. Wstęp na wydarzenie jest wolny.
3: Coś się dzieje w twojej okolicy? Napisz. Redakcja @afera.com.pl.
1: Dziesiątki zużytych opon porzuconych przy ulicy Sowice wywołały stanowczą reakcję akcje radnego Przemysława Plewińskiego. Widoczne na oponach specjalne oznaczenia mogą sugerować nielegalne działania serwisu wulkanizacyjnego.
5: My to liczyliśmy. Przy przeliczeniu 200 opon przestaliśmy liczyć, a tam grubo jeszcze kolejna setka leżała tych opon. Ktoś po prostu podrzucił opony, nie wiem, likwidując swój biznes, minimalizując koszty, nie wiem, dla mnie coś skandalicznego.
1: Podkreślał Przemysław Plewiński. Samorządowiec opublikował w internecie nagranie, w którym prosi mieszkańców o pomoc w znalezieniu sprawcy. Autor interwencji gwarantuje informatorom pełną anonimowość.
3: Miasto mówi, my nadajemy na 98,6.
1: Szpital miejski imienia Józefa Strusia zmaga się z poważnymi kłopotami. Tegoroczna strata placówki przy ulicy Szwajcarskiej może wynieść nawet 15 milionów złotych. Wpływ na taki stan rzeczy mają między innymi obowiązkowe podwyżki dla personelu oraz niekorzystne zmiany w finansowaniu niektórych świadczeń medycznych. Poznańscy radni podczas wczorajszej sesji dyskutowali o przyszłości lecznicy. Większość odrzuciła wniosek opozycji o natychmiastową konsolidację miejskich placówek. Prezydent Poznania otrzymał jednak 3 miesiące na przygotowanie szczegółowej analizy takiego rozwiązania. I to wszystko w tym serwisie. Na ostatni dzisiaj zapraszam za niecałą godzinę.
3: Aferanek. Najlepsza pobudka w Poznaniu.
6: Godzina 8 na zegarku, 9 na zegarku wybiła, to oznacza, że zapraszamy kurę na antenę.

0: 8 dzień lipca, środa, imieniny obchodzi Elżbieta, Adrian, Prokop, Adrianna, Piotr, Jan i Eugeniusz. Życzę wszystkiego najlepszego.
1: Z informacji najważniejszych, no to trzeba dodać jedynie, że 2 dni do weekendu nam zostały i z tą myślą tak jakoś dotrwać trzeba będzie. Jak deszcz na świętego Prokopa, to zgnije nie jedna kopa, to jedno z przysłów. Na świętego Prokopa wyschnie młynarzowi przykopa, to drugie. I złe na Prokopa, jak zmoknie kopa, to trzecie. Zupełnie nic nie zrozumiałem, prawdopodobnie jak i wy, ale za chwilę będzie to wyjaśniane. W sensie nie przysłowia, a inne rzeczy.
0: Tak, o 9.05 porozmawiamy z radnym miasta Poznania, wiceprzewodniczącym Komisji Budżetu, Finansów, Przedsiębiorczości i Nadzoru Właścicielskiego. Marcin Ruta będzie naszym gościem. Porozmawiamy o interpelacji w sprawie rozwoju układu drogowego północnej części Poznania. To już za 4 minuty.

0: 9:05 na naszych zegarach. Ze mną w studiu jest Marcin Ruta. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Państwu.
0: Czyli radny miasta Poznania, wiceprzewodniczący Komisji Budżetu, Finansów, Przedsiębiorczości i Nadzoru Właścicielskiego oraz inicjator interpelacji, o której wspomniałem, w sprawie rozwoju układu drogowego północnej części Poznania. Kilkunastu radnych miasta Poznania złożyło interpelację. Na wczorajszej sesji Rady Miasta oczywiście było wiele innych spraw do poruszenia, chociażby rower, o którym mogliście też słyszeć w naszym serwisie informacyjnym. On na razie w grę nie wchodzi. No, ja może na początek zadam pytanie, z jaką nadzieją pan wyczekuje odpowiedzi prezydenta?
1: Ja się tutaj nie kieruję takimi uczuciami. Prezydent ma obowiązek odpowiedzieć na interpelację, udzielając odpowiedzi na zadane tam pytania, więc oczekujemy po prostu informacji na temat wszystkich tych inwestycji, które zostały tam wymienione. Chcemy wiedzieć, na jakim etapie jest projektowanie tej części Nowej Obornickiej, która rzeczywiście gdzieś tam w porozumieniu z gminą Suchy Las jest realizowana. Chcemy wiedzieć, jaki jest status pozostałej części tej Nowej Obornickiej. No i chcemy wiedzieć, co ze starą trasą ulicy Obornickiej, no, której stan pozostawia wiele do życzenia.
0: Mhm. Zacznijmy może od tej ulicy Obornickiej, która ma zostać przebudowana przez prywatnego inwestora. Pojawiły się niepokojące informacje dotyczące osiedla przy ulicy Wojciechowskiego właśnie i interwencji ministra kultury i dziedzictwa narodowego Marty Cienkowskiej, która ma powstrzymać procedury odbiorowe na ten moment.
1: Znaczy, to może taki duży skrót tego, co się dzieje. Czy to wpłynie na procedury odbiorowe, to tego nie wiemy. O to właśnie pytamy w interpelacji. Natomiast no, mamy świadomość tego, że rzeczywiście Ministerstwo Kultury wydało kilka decyzji, które spowodowały konieczność pochylenia się pani konserwator nad wydanymi przez siebie zgodami konserwatorskimi. Jeśli one się nie utrzymają, to może doprowadzić do uchylenia pozwolenia na budowę, a to już jest duży problem.
0: I to już jest opóźnienie. Wtedy mieszkańcy na pewno będą musieli poczekać jeszcze dłużej na rozpoczęcie lub zakończenie w ogóle też tych prac budowlanych.
1: No tak, pytamy też, czy to w ogóle nie uchyli tej partycypacji dewelopera właśnie w budowę czy przebudowę tego fragmentu od ronda Obornickiego do Kurpińskiej.
0: Mhm. Brak gruntownej modernizacji starej Obornickiej od ulicy Kurpińskiego do wiaduktu imienia Gabriela Narutowicza, która obecnie przechodzi jedynie bieżące na prawy utrzymaniowe. No właśnie, stan tej nawierzchni nie jest zbyt dobry. Radni w interpelacji wyrazili rozgoryczenie, można powiedzieć, odcinkiem starej Obornickiej. Ona doczekała się odnowienia nawierzchni po pracach sieciowych Aquanetu, co nie rozwiązuje braku odpowiedniej infrastruktury pieszo-rowerowej.
1: No tak, to rzeczywiście mamy tutaj do czynienia jedynie z asfaltem wylanym pod ruch samochodowy. Nie ma pobocza zagospodarowanego, także no, nie jest to droga spełniająca standardy XXI wieku. No i coś z tym faktem trzeba zrobić. No, zawsze było takie przekonanie, że nie ma sensu na razie wydawać pieniędzy na jakieś większe remonty, czy w zasadzie przebudowę tej drogi, bo zaraz będziemy się zajmować Nową Obornicką, no to zaraz, obawiam się, jest bardzo dużym uogólnieniem tej...
0: Mijają lata.
1: Tak, dokładnie. Także no, musimy w końcu pochylić się nad tym tematem.
0: Czy Stara Obornicka to jest taki główny punkt radnych i też mieszkańców?
1: Tam jest kilka punktów. No, Obornicka na tej starej trasie rzeczywiście jest ważna, no bo jest tam dosyć duży ruch samochodowy w godzinach szczytu. No, nie można mówić o płynnym ruchu. Zarówno z Podolan, jak i z Piątkowa włącza się tam dosyć dużo samochodów do ruchu w ciągu tej trasy, zarówno w kierunku wyjazdowym, jak i do centrum. Także no, na pewno jest to ważne, natomiast no, też są w tej interpelacji wskazane rzeczy dotyczące rozbudowy no, dróg niższego rzędu, że tak powiem. No, dla mnie szczególnie ważne jest rondo w ciągu ulicy Umultowskiej Opieńskiego.
0: Mhm. A dlaczego?
1: No, jest to taki element generujący no, jakieś zatory. Mhm. Tam samochody, które skręcają, powodują, że ruch jest blokowany. Zbudowanie tam ronda zdecydowanie wpłynęłoby na poprawę płynności ruchu.
0: Rondo ma też powstać przy skrzyżowaniu Obornickiej z Matyckiego i Omańkowskiej, prawda? Tak. Tam miałoby to też ułatwić sprawę. Tam też z obu tych ulic samochodów potrafią trochę stać, żeby się włączyć do ruchu. Czy ona ma już, czy to rondo ma zapewnione już finansowanie, czy na ten moment też gdzieś tam tkwi w fazie koncepcyjnej?
1: Nic mi nie wiadomo, żeby takie finansowanie było zapewnione. No, na chwilę obecną wprowadzono tam korektę organizacji ruchu polegającą na zakazie skrętu w lewo, no co z jednej strony rzeczywiście upłynniło ten ruch, no, z drugiej utrudniło mieszkańcom poruszanie się, bo trzeba się troszeczkę napracować, żeby wjechać w odpowiednim kierunku w Obornicką.
0: No właśnie, realizacja kompleksowej koncepcji z 2021 roku, czyli wyprowadzenie ruchu z wierzchni zakorkowanej starej Obornickiej. No i mowa też o powstaniu właśnie nowej Obornickiej, nowej Szymankowskiej i nowej Kurpińskiego.
1: No, taki układ drogowy był konsultowany z mieszkańcami. W oparciu o te konsultacje powstała jakaś propozycja. No, na chwilę obecną ona nie jest w dużym stopniu realizowana, poza tym fragmentem właśnie, który jest projektowany w ramach dostosowania układu do węzłów kolejowych, które są tam budowane pod no, ruch osobowy, czyli Poznańską Kolej Metropolitarną, która ma tamtędy jeździć.
0: Prace projektowe dla węzłów na północnej obwodnicy towarowej miały być gotowe w 2024 roku, a teraz mówi się no, o czwartym kwartale tego roku. Czy wiemy, z czego dokładnie wynika to opóźnienie?
1: Na razie nie wiemy, właśnie o to pytamy.
0: Cały czas czekamy. Czy ten nowy termin wydaje się być realny w ogóle w takim razie?
1: Nie słyszałem, żeby były tam jeszcze jakieś dodatkowe opóźnienia, więc liczę, że rzeczywiście w tym czwartym kwartale doczekamy się tego projektu, no ale projekt to dopiero pierwszy etap realizacji inwestycji i to w sumie, można powiedzieć, najtańszy, no i najłatwiejszy, tak?
0: No, to wiemy, jak to się zapowiada może na przyszłość. Niezbyt optymistycznie. W wieloletniej prognozie finansowej nadal nie zabezpieczono środków na budowę węzłów, w tym nowej Szymanowskiego, która miałaby przenieść ruch z Podolan prosto do trasy właśnie PST i parkingu Park and Ride chociażby, czy nowej Kurpińskiego. W takim razie ta skala finansowania ma być ogromna. Tak się wydaje przynajmniej. Jakie kroki może podjąć miasto, by pozyskać dofinansowanie zewnętrzne na ten cel?
1: No, na pewno musi szukać źródeł finansowania na poziomie państwowym. Myślę, że trudno tutaj o dofinansowanie z poziomu funduszy europejskich, bo Unia Europejska raczej nie finansuje już dróg, stawia raczej na inne formy transportu publicznego. Także no, tu duża rola urzędników miejskich, by rzeczywiście rozważyć wszystkie możliwości. No, Poznań oczywiście nie jest miastem w tragicznej sytuacji finansowej. Stać nas na realizację dużych inwestycji, ale no, nie wszystkich naraz, więc no, jest kwestia też ustawienia pewnych priorytetów i zaplanowania, gdzie w tych priorytetach mieści się ten układ drogowy dla północnych osiedli Poznania.
0: Północne osiedla i w ogóle północ Poznania jest w trakcie rozbudowy. Ten ruch powoli rośnie. Czy jeśli nie mamy jakichś optymistycznych wizji tego, jak to ma w ogóle być zaplanowane na ten moment? Czy mieszkańcy mogą się spodziewać jakiejś innej drogi, jakiegoś innego wyjścia od tych korków?
1: Znaczy, no tutaj nie spodziewałbym się jakichś drastycznych paraliży ruchu. Natomiast no, oprócz inwestycji drogowych mamy jeszcze transport publiczny. Jeśli chodzi o trasę PST, no to miasto jakiś czas temu już informowało, że są tam jeszcze wolne moce przerobowe, więc można zwiększyć tam ruch tramwajowy. No, dużą zmianą dla północy Poznania będzie właśnie zakończenie przebudowy obwodnicy kolejowej i puszczenie tamtędy ruchu osobowego. No, będzie to taki troszeczkę game changer, jeśli chodzi o transport transport publiczny, bo no, kolej zawiezie nas nie tylko do miejscowości poza Poznaniem, ale także no, w różne inne miejsca Poznania. Także no, na pewno ten ruch się w jakiś sposób rozłoży, ale no, ja jako radny mieszkający na Piątkowie, bo mieszkam na Batorego, no, będę walczył o to, żeby te inwestycje drogowe jednak w jakiejś formie zostały zrealizowane. Oczywiście no, nie łudzę się, że uda się wszystko zrobić od razu. No, to jest niemożliwe. Natomiast no, trzeba, tak jak powiedziałem, ustalić priorytety i zacząć realizować to, co jest możliwe na szybko.
0: Krok po kroku, jak najbardziej. Ta kolej faktycznie może odkorkować za sprawą chociażby tego, że trochę tych samochodów może się przesiąść faktycznie do pociągu. Na to też, za to też trzymamy kciuki. Jeśli chodzi o kwestię wykupu gruntów i rezerw terenowych, mówimy o planach i projektach dla węzłów na północnej obwodnicy towarowej, ale co z samymi działkami? Jak to wygląda na ten moment?
1: O to pytamy też w interpelacji, więc teraz na to nie odpowiem. Natomiast no, to nie jest tak, że te plany są tylko na papierze. Jak się spojrzy na mapę satelitarną i pokryje się ją planami chociażby z planu ogólnego, no to te trasy widać są zabezpieczone w taki sposób, że w większości nie są zabudowane, także nie ma tutaj ryzyka takiego, że zaczniemy burzyć jakieś budynki masowo po to, żeby tworzyć nowe drogi. Także no, dowiemy się z interpelacji i mam nadzieję, że jak wygląda zabezpieczenie tych działek.
0: Ona została wysłana 30 czerwca, także jeszcze niecały tydzień prezydent ma czas na odpowiedź, prawda?
1: Tak, to ma, ma na odpowiedź 14 dni, natomiast no, dopuszcza się wydłużenie tego terminu z uwagi na właśnie no, skomplikowalność sprawy chociażby, więc tutaj spodziewam się, że rzeczywiście w te 2 tygodnie odpowiedzi nie dostaniemy, zwłaszcza, że no, odpowiedź pewnie udzieli nie sam prezydent Jaśkowiak, a podległy mu nowy wiceprezydent odpowiadający za ZDM, czyli Bartosz Derech. Także no, raczej nie spodziewam się, że w 2 tygodnie wyrobią się z odpowiedzią.
0: Poza tą interpelacją odnośnie północnej części Poznania, czy wychodzimy gdzieś w przód też, co takie jest najważniejsze, jeśli chodzi o budżetowanie też przez Poznań?
1: Jeśli chodzi o budżet na przyszły rok, to dopiero zaczynamy rozmowy. Gdzieś tam na wrzesień umówiliśmy się z władzami miasta na szerszą dyskusję i omówienie propozycji radnych, więc nie chciałbym tutaj zdradzać naszych pomysłów.
0: A pan od siebie jakby miał coś wyszczególnić może jeszcze?
1: Znaczy no, ja na pewno będę walczył o to, żeby w projekcie pojawiły się pieniądze na projekty dróg, o których pytamy w interpelacji, więc to jakby...
0: Tu jest dużo do zrobienia.
1: Nie jest to przypadek, że składamy teraz tą interpelację. No jest parę innych mniejszych rzeczy, jak chociażby skrzyżowanie Strużyńskiego z marka Aviano, tam nie wiem, czy pan kojarzy, przy garażach stojących wzdłuż trasy kolejowej. No ono też generuje tam korki w godzinach szczytu. Być może trzeba tam przeorganizować ruch, albo pomyśleć też o jakimś mniejszym rondzie.
0: Marcin Ruta, czyli radny miasta Poznania, wiceprzewodniczący Komisji Budżetu, Finansów, Przedsiębiorczości i Nadzoru Właścicielskiego, był moim i państwa gościem oraz jest inicjatorem właśnie interpelacji, o której rozmawialiśmy w sprawie rozwoju układu drogowego północnej części Poznania. Serdecznie dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo, do widzenia.
2: W głowie słyszę głos, który ciągle chciałby więcej. Dlatego ciągle biegnę, znów nie mam mnie, choć jestem.

0: Autopromocja.
1: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12. Chcę powiedzieć je. Notowanie w piątek o 20.
2: Jezu, gdzie jestem?
3: Sabotaż kulturalny. Kino, teatr, galerie, imprezy, festiwale. Audycja poświęcona kulturze. Wtorki i czwartki, 18, niedzielę 17. Sabotaż i wiesz.
4: Artystyczne podróże międzygeneracyjne. Audycja o tym, czy zamiast czekać, żeby jabłko spadło obok jabłoni, może lepiej je wcześniej zerwać. Pomiędzy mną a mną. Czyli dwa różne pokolenia i dwie nie tak różne historie. W każdy czwartek o 21.
0: Autopromocja.
5: Radio Afera, rockowo i alternatywnie.

0: Czy ty pamiętasz sytuację z rondem Caponiera na Euro 2012?
1: Nie pamiętam.
0: No to sytuacja...
1: Ale wiem, że było dużo się działo.
0: Bo ty niepoznański jesteś, zapomniałem o tym.
1: Tak.
0: Sytuacja z rondem Caponiera była taka, że na Euro 2012 miało zostać wyremontowane rondo Caponiera. Problem był jedynie taki, że na Euro 2012 rondo Caponiera nie zostało wyremontowane, bo zajęło zdecydowanie za dużo czasu. Ale na pewno pamiętasz sytuację ze Starym Rynkiem Poznańskim.
1: No to tak, pamiętam zdecydowanie. To mnie już nie ominęło.
0: Bardzo mnie zastanawia, czy w takim razie, jeżeli S11 w ogóle będzie w jakichś planach bliskich, no to czy będzie sytuacja bardzo podobna? Chociaż to już nie miasto Poznań, tylko okolice miasta Poznania.
1: Słuchaj,
0: więc może coś się
1: zmienić. Będzie tak, że na jakieś polskie euro się wyrobimy też z tym.
0: A, to prawda, za 10 lat?
1: No,
0: minimum?
1: Na przykład.
0: 15, 20?
1: Zobaczymy, czas pokaże.
0: Już wiem, my musimy zadzwonić teraz do Donalda Trumpa, Trump musi zadzwonić do Łysego z FIFA i z tego powodu w pewnym momencie może nam się wszystko to uda zrobić.
1: Dopóki nie zasną na plaży, jak nasza nowość od Tydeusza, to jest, myślę, dobra droga do załatwienia spraw.

0: I znowu lato, moi drodzy, tak to się jakoś układa. Pytanie do szefa muzycznego Radia Afera. Dlaczego mamy tyle utworów na naszych playlistach, które odnoszą się stricte do lata i albo do tego, że będzie lato, albo do tego, że było lato, albo że jest lato, albo że są wakacje.
1: Tym, jak mam bardzo kwaśną minę, no ja się spodziewam pewnie dlatego,
0: to
1: że
0: Mateusz Powęzowski właśnie pisze nam odpowiedź i odpowiedź została napisana, bo jest lato.
1: Takiej oczekiwałem właśnie.
0: Tak, moi drodzy.
1: Od takiego szefa muzycznego nic nie robiłem. I może też jest,
0: tak, jak się pojedzie na północ na przykład Polski. Moi drodzy, nie o morzu teraz, a o tym, co w sporcie się działo, no bo przez to, że my mamy studio mundialowe, no to tak średnio możemy mówić o innych dyscyplinach sportowych.
1: Nie można.
0: A jest zakaz.
1: Tak.
0: A tutaj? Tutaj można. Więc tutaj sobie trochę o tym posłuchamy. O godzinie 9.30 to podsumowanie tygodnia.
2: Doliczony czas. Trzymamy rękę na pulsie sportowego Poznania. W każdą środę o 9.30. Tylko w Radiu Afera.
3: Kilka minut dla sportu w eterze. Szymon Kamuda, zapraszam na podsumowanie tygodnia. Zmiany organizacyjne w Warcie Poznań. W wyniku porozumienia zawartego 1 lipca po 8 latach Bartosz Fariaszewski przestaje pełnić funkcję właściciela, a jego miejsce zajmie dr Jacek Roszyk. Nabywca odkupił pakiet kontrolny wspólnie z Krzysztofem Wawrzyniakiem, prezesem Good Taste Production. Flagowy produkt tej firmy, Festival Bittersweet, będzie również głównym sponsorem na koszulkach Dumy Wildy. Okres panowania Fariaszewskiego to nie tylko czas sukcesów sportowych. To przede wszystkim rozwój infrastruktury, który umożliwił powrót Warcie do poznańskiego ogródka, o czym więcej sam były właściciel.
4: Nie będę sobie złodził, ale wróciliśmy do Poznania tylko dlatego, że kupiłem trybuny, czy kupiłem kontenery, a wiadomo, że to nie tak powinno wyglądać, bo różne są jakby instytucje, że tak powiem, które dostają dużo więcej wsparcia, ale tu jesteśmy na bardzo dobrej drodze, żeby właśnie ta infrastruktura była odbudowana, jest duże wsparcie Rady Miasta i z tego bardzo się cieszę.
3: Przed nowym zarządem z kolei stoi zarówno wiele wyzwań, jak i możliwości. Tak, Jacek Roszyk wypowiada się o powodach swojej decyzji.
5: Przede wszystkim pojawiła się sytuacja, może nie biznesowa, ale życiowa, tak, że pan prezes Fariaszewski zdecydował się sprzedać swoje udziały. Ja będąc w klubie od jakiegoś czasu doskonale znam sytuację i sportową, i finansową, więc mogłem z czystym sumieniem powiedzieć, że warto zaangażować się po stronie akcjonariatu.
3: Na ocenę wyników finansowych czas przyjdzie w przyszłości. Te sportowe można śledzić już teraz, trwa bowiem okres przygotowawczy Warty Poznań. Start sezonu zasadniczego już 24 lipca. Pierwsze koty za płoty. W sobotę Lech Poznań rozpoczął nowy sezon od zwycięstwa w sparingowym meczu z Żelezjarne Podrezowa 3-1. Kolejosz formę na start nadchodzącego sezonu szlifuje w centrum szkolno-treningowym we Wronkach. Tam też odbyło się pierwsze spotkanie kontrolne. Słowacka drużyna uległa mistrzom Polski po golach Tymoteusza Gmura, Samiego Dudka i Pablo Rodriguez'a. Oczywiście w meczach testowych nie wynik jest najważniejszy, a przebieg całego planu treningowego. Ten ma sprawić, że poznańska Lokomotywa od pierwszych spotkań wjedzie na dobre tory. O ewaluację tego procesu w wywiadzie dla Lech TV pokusił się pomocnik niebiesko-białych Radosław Murawski.
6: Wszystkie założenia, które sobie zakładaliśmy przez ten tydzień, nad którymi mocno pracowaliśmy, każdego dnia staraliśmy się realizować i to był jakby główny punkt pierwszy tego sparingu. Wiadomo, wynik zawsze cieszy, bo to też idzie w świat, to też buduje drużynę i stan. Natomiast na pierwszym miejscu, jak mówię, jest to, co trenujemy, to, co chcemy przełożyć na boisko i wydaje mi się, że w większości fragmentów nam się udawało to zrobić.
3: Przed kolejorzem jeszcze jeden sparing z Bohemian z Praga. Pierwszy mecz o stawkę już za tydzień. W czwartek Lech podejmie Górnika Zabrze w meczu o Super Puchar Polski. Wsiadamy za kółka. Marek Maciejewski oraz Kamila Mróz wygrali niedzielne zawody kolarskie Gran Fondo w Poznaniu. Ten największy amatorski wyścig kolarski w Polsce i tym razem przyciągnął spore zainteresowanie. Na starcie głównej rywalizacji stanęło ponad 1000 osób, a doliczyć trzeba również zawody na średnim dystansie, wyścig w kategorii rodzin czy odbywający się dzień wcześniej rajd dla dzieci. Niedzielne starcie dorosłych na najdłuższym dystansie było bardzo rwane. To wszystko z powodu zmiennych, deszczowych i wietrznych warunków pogodowych. Zwycięzca na pokonanie całej trasy, która mierzyła 104 km, potrzebował 2 godzin, 26 minut i 23 sekund. Triumfatorka z kolei ledwie o 3 sekundy więcej. Kolarze docenili warunki na finiszu. Bardzo szeroko

0: Czali delikatną przewagę. Nie pomagał również fakt nie najlepszej postawy juniorów czy brak jednoznacznego lidera wobec słabszej formy Ryana Douglasa. Gdy w drugiej połowie zawodów nadeszły mocniejsze opady deszczu, Skorpiony straciły kontakt z rywalem, a w biegu 12 szanse na zwycięstwo. O tym, dlaczego tak zmienna pogoda nie namieszała w szykach gospodarzy, a gości owszem, opowiada menadżer PSŻ-tu Jacek Kannenberg.
1: Drużyna z Łodzi jadąc też ostatni mecz z Rzeszowem miała już podobne warunki, więc no można to w ten sposób wytłumaczyć, że byli już bardziej przygotowani na taką sytuację, ale no tak naprawdę warunki były równe dla wszystkich, więc cóż mi pozostaje, po prostu gratuluję drużynie z Łodzi, pojechali dobre zawody, my mieliśmy gorszy dzień.
0: Po tym spotkaniu Skorpiony spadły z drugiej na trzecią lokatę w tabeli za sprawą łódzkiego Orła właśnie. Następne zawody w niedzielę 19 lipca z Polonią Bydgoszcz u siebie. Brązowe medale dla studenckiej halówki. Reprezentacje kobiet i mężczyzn wygrały wtorkowe mecze o trzecie miejsce akademickich mistrzostw świata w futsalu. Po poniedziałkowych porażkach obu kadr z Brazylią, biało-czerwonym pozostało rozegrać spotkania o najniższy stopień podium. Najpierw mierzyły się panie, które pokonały Niemki 2-0. Tak sukces ten opisywała reprezentantka Polski Zuzanna Maronde.
2: Niesamowite, niesamowite. Aż ciarki mnie przeszły po prostu, jak usłyszałyśmy tą ostatnią syrenę, na którą tyle czekałyśmy. Mecz pod kontrolą, co nas cieszy. Wyszłyśmy z pełną determinacją, zrealizowałyśmy nasz plan. Cieszy mnie to, że drużyna się podniosła po tej porażce w półfinale. Zapomniałyśmy od razu, jak tylko się skończył mecz, o tym, co było. Skupiłyśmy się na tym, co będzie.
0: Później na boisko wyszli panowie. Ci musieli sprostać z kolei naszym sąsiadom z południa. Nie padła tu żadna bramka, a Czesi i Polacy musieli zawalczyć w konkursie rzutów karnych. Rywale byli od włos od triumfu, prowadząc już 4-2, jednak pomyłki sprawiły, że to biało-czerwoni zwyciężyli 5-4. Ten niewątpliwy sukces tak opisywał trener reprezentacji Polski Piotr Wysoczański.
3: Czuliśmy, że to może być spotkanie do pierwszej bramki, która generalnie nie padła w regulaminowym czasie gry. I mimo, że mieliśmy przewagę optyczną, to jest futsal. Tutaj dosłownie jedna akcja może przesądzić. Na szczęście nie straciliśmy żadnej bramki, a na nieszczęście nie straciliśmy żadnej. A na szczęście kolejny raz te rzuty karne poszły pod naszej myśli.
0: Reprezentacyjna odsłona piłki halowej przyniosła masę pozytywnych emocji. Po wakacjach pora na rozgrywki krajowe. Start na przełomie sierpnia i września. Uliczna koszykówka wraca do Poznania. Już w ten weekend odbędzie się druga edycja Basketu na Wolności. Festiwal koszykówki w wydaniu 3x3 po raz kolejny zostanie zorganizowany w formułach dla dzieci, kategorii Open dla kobiet oraz mężczyzn. Co więcej, tegoroczna edycja turnieju Quest zostanie rozegrana zarówno dla pań, jak i dla panów. Stanowić będzie eliminację do Mistrzostw Polski w koszykówce 3x3. Enea Basket na Wolności to plenerowe święto koszykówki, które już w minionym roku zawładnęło sercami poznaniaków, gromadząc tysiące widzów na tytułowym Placu Wolności. Tak z kolei tegoroczne emocje zapowiada współorganizator imprezy Jarosław Żabko.
4: Przede wszystkim będzie więcej grania. Gramy na 4 boiskach. Jak pamiętamy, w zeszłym roku były 3 boiska. Łącznie w zeszłym roku wystąpiło w eliminacjach do Mistrzostw Polski Quest 3x3 36 zespołów. W tym roku jest już ich 52. Nowość po raz pierwszy w tym roku wystąpią też panie. Mam zgłoszenia 12 zespołów żeńskich.
0: Emocji warto szukać nie tylko podczas finałowych niedzielnych spotkań. Dla kibiców przez cały czas trwania weekendu czekać będą również atrakcje zaplanowane w koszykarskiej wiosce. To wszystko na dziś. Doliczony czas powróci do Was w przyszłą środę o 9.30. Więcej sportu w eterze jeszcze dziś po godzinie 18 w programie Gramy na Aferę. Zapraszam również na audycję Sporting Klub Afera w piątek i poniedziałek także o 18. Dziś był z Wami Szymon Kamuda. Do usłyszenia.
5: Doliczony czas. Trzymamy rękę na pulsie sportowego Poznania. W każdą środę o 9.30. Tylko w Radiu Afera.
6: Autopromocja.
7: Zainteresował Cię wywiad z naszym gościem? Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
8: Połamana lekkość bitu. Lekcja historii jungle i drum and bass. Muzyka z przyszłości, sety DJ-skie, ciekawostki dla laików i pasjonatów. W każdą środę o 21 w Radio Afera.
9: Time to wake up.
10: Od północy przemówi do Was 7 języków Boga.
11: Rok psychodeliczny, stoner i inne transgresje umysłu. Modlitwy psychodeliczne w Radio Afera.
6: Autopromocja. Reklama.
12: AI. Algorytmy iluzji. Wystawa czasowa w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu. Krytyczna refleksja nad sztuczną inteligencją jako zjawiskiem kulturowym, społecznym i politycznym. Opowieść nie tylko o technologii, ale również o tym, co znaczy być człowiekiem.

0: Człowiekiem w świecie algorytmów, danych i połączeń. AI, algorytmy iluzji, sztuka obnażająca złudzenia cyfrowego świata od 21 marca do 12 lipca. Od 12 do 20 w sali wystaw Centrum Kultury Zamek. Patronat medialny Radio Afera.
1: Reklama.

0: Ja tak zaglądam sobie do sieci typu internet, moi drodzy, no i okazuje się, że nie tylko wyniki testu ósmoklasistów są już dostępne, ale również wyniki maturalne już są nam wiadome.
1: Od 8.30 dokładnie można sprawdzić swoje wyniki, jeśli się pisało w tym roku oczywiście maturę. Można ją też dzisiaj odebrać od swojej szkoły. Łącznie maturę zdało dzisiaj, czy ty się dowiedziałeś tej informacji, czy będziesz zgadywał?
0: Bo jestem ciekaw, właśnie
1: przeczytałem. No niestety, 81,1% tegorocznych absolwentów szkół ponadpodstawowych.
0: Tak, moi drodzy, 321 314 osób podchodziło w roku 2026 do matury właśnie. No i tak, czy my mamy dostęp w ogóle do jakichkolwiek uśrednionych wyników? Bo ja tak szukam. No i mamy z tego, co widzę. To możemy nawet podać, bo i ocenić, czy społeczeństwo głupieje, czy społeczeństwo jest coraz mądrzejsze.
1: Jest stabilnie, bym powiedział. Od 2023 roku ten wynik wygląda dość podobnie, chociaż jest mniejszy niż chociażby te 3 lata temu. No najgorszy był w pandemii faktycznie. Wtedy chyba też mniej więcej wchodziła ta nowa matura, o ile się nie mylę.
0: No ale co się stało w roku 2024?
1: A nie, przepraszam, w 2020 nie. To byłoby...
0: No w roku 2020 to była matura pandemiczna.
1: Tak.
0: Potem już nie pamiętam, bo mnie tylko interesowała ta z roku 2020. Ale rok 2023, rok 2024, no to tutaj te słupki takie zdecydowanie wyższe niż poprzednie. Chociaż jakby spojrzeć na taki cykl wyników matur, no to ewidentnie ta sytuacja kołem się toczy, bo są takie 2 lata niższe, potem 3 lata wyższe, 2 lata niższe, 3 lata wyższe. Jeżeli chodzi oczywiście o zdawalność matur i o procentaż osób, które matury zdały.
1: A jak ty w ogóle wspominasz swoją maturę?
0: O, jako wielki stres to jedna rzecz. Druga rzecz była taka, że przenieśli nam maturę miesiąc do przodu, no bo pandemia była, więc ja maturę zdawałem w czerwcu.
1: To tym samym zdawaliśmy.
0: Tak?
1: W 2020 właśnie.
0: O, nie pamiętam.
1: To właśnie było za sprawą pandemii, to faktycznie...
0: No, a dodatkowo nie było matur ustnych, co
1: tak, to było
0: wielkim plusem.
1: Tak. No ja szczerze mówiąc się cieszyłem z tego opóźnienia, no bo jednak miesiąc więcej miałem na przygotowania i jakoś ogólnie się nie stresowałem.
0: Tak czy tak, tydzień przed dopiero się siadało i robiło.
1: Nie pochwalamy takich zachowań, ale no co tu kłamać.
0: Możecie nam napisać również afera@afera.com.pl. Czekamy do godziny 10, a jak po godzinie 10, moi drodzy, no to spokojnie też to przeczytamy i też się odezwiemy.

0: stary dziad.
1: No i to jeszcze na listę aferowych nowości sobie zerknęliśmy. Kamil Piwot o świętym Janie i o czerwcu śpiewał. Idealnie się złożyło z tym czerwcem.
2: No tak, no bo my wtedy pisaliśmy maturę, jak się okazało, 6 lat temu, słuchaj. Już.
1: O, nie przypominaj mi tego. Spoglądam na wyniki, moi drodzy, bo o tym trochę zapomnieliśmy. Uśrednione wyniki, no to jeżeli chodzi o poziom podstawowy, na poziomie 59% język polski zdawalny, matematyka na poziomie 59%, no a język angielski na 78%. To uśrednione wyniki z części pisemnej z poziomu podstawowego. Tak wyglądają. Spodziewałem się, że matematyka będzie zdecydowanie niżej niż wszystko inne. Tutaj to bardzo podobnie. Dokładnie tak samo jak język polski.
2: To jest chyba akurat powtarzalne, mi się wydaje.
1: Z roku na rok tak samo.
2: Nie? Tak raczej to wygląda. No 50% to jest już dobry wynik na studiach, chociaż nie, 51% to będzie zdawalny na studiach.
1: No i o tym się dopiero wszyscy jeszcze w przyszłości przekonacie. Powodzenia wam życzę. Trzymamy kciuki.

0: prosto z drzew. My z kolei wiemy, jak pojawić się na męskim graniu w ten piątek na Cytadeli. Na tą piątkową cześć wystarczy wysłać do nas SMS-a na numer 7248 o treści afera.granie. Podajecie swoje imię i nazwisko, no i odpowiadacie na nasze pytanie.
1: Tak, moi drodzy, musicie nam napisać, jaki singiel, jaki hymn męskiego grania podobał wam się najbardziej i dlaczego. Uwaga, czekamy na te wiadomości do jutra, do końca poranka. Do jutrzejszego końca poranka, więc jeszcze chwilę czasu na zastanowienie macie. 2 zł i 46 groszy to jest koszt takiej wiadomości.

0: Już tylko 3 minuty zostały do godziny 10, moi drodzy. To czas na ostatni serwis.
1: Mateusz Markiewicz, zapraszam. Ponad 1200 mieszkańców i mieszkanek wzięło udział w konsultacjach społecznych dotyczących zasad nocnej sprzedaży alkoholu w stolicy Wielkopolski. Opublikowany właśnie raport podsumowuje opinie poznaniaków oraz przedsiębiorców. Wyniki konsultacji będą podstawą do przygotowania projektu uchwały Rady Miasta w sprawie ewentualnego ograniczenia godzin nocnej sprzedaży napojów alkoholowych. Jak się okazuje, większość respondentów poparła ograniczenie sprzedaży.
2: Nie będzie możliwości zakupu alkoholu w sklepach spożywczych czy na stacjach benzynowych w godzinach od 22 do 6 rano. Tutaj powiem też, że w trakcie konsultacji podkreślano, że ludzie chcieli, żeby ten zakaz obowiązywał nieco dłużej, na przykład do 8 rano. Niestety tutaj jesteśmy zatrzymywani pewnymi rygorami wynikającymi z ustawy.
1: Zaznacza radny Przemysław Plewiński, na podstawie wyników konsultacji oraz obowiązujących przepisów przygotowany zostanie projekt uchwały dotyczącej ograniczenia godzin nocnej sprzedaży alkoholu. Następnie dokument trafi do zaopiniowania przez Komisję Rady Miasta Poznania i pod obrady Rady, która podejmie ostateczną decyzję.
3: Informacje z powiatu poznańskiego.
1: W Czapurach w gminie Mosina ruszył projekt, który ma szansę zmienić sposób, w jaki mieszkańcy postrzegają swoją lokalną historię. Celem inicjatywy jest stworzenie pierwszego ogólnodostępnego cyfrowego archiwum wsi, w którym znajdą się zdjęcia, dokumenty, wspomnienia i ślady przeszłości tej wyjątkowej społeczności.
4: Najbardziej elektryzującym tematem w historii Czapur są na pewno młyny wodne, jakie istniały tutaj na przestrzeni kilkuset lat. Obecnie po nich nie ma śladu. Może jakoś uda się ująć je w naszej grze terenowej, choćby pod postacią nazwy ulicy Młyńskiej.
1: Podkreśla pomysłodawczyni oraz koordynatorka projektu Monika Lis. Cyfrowe archiwum Czapur ma być repozytorium oraz mostem łączącym młodszych i starszych mieszkańców. Finał projektu zaplanowano na październik. Cała biblioteka będzie dostępna na stronie internetowej Zbiory Społeczne.
3: O sporcie na 98,6.
1: Wielki sukces reprezentantów Polski na akademickich mistrzostwach świata w futsalu. Polskie futsalistki oraz futsaliści wywalczyli brązowe medale przed własną publicznością w Warszawie i Pruszkowie.
5: Niesamowite, niesamowite. Aż ciarki mnie przeszły po prostu, jak usłyszałyśmy tą ostatnią syrenę, na którą tyle czekałyśmy. Mecz pod kontrolą, co nas cieszy. Wyszłyśmy z pełną determinacją, zrealizowałyśmy nasz plan. Cieszy mnie to, że drużyna się podniosła po tej porażce w półfinale. Zapomniałyśmy od razu, jak tylko się skończył mecz, o tym, co było. Skupiłyśmy się na tym, co będzie.
1: Podkreśla reprezentantka Polski Zuzanna Maronde. Zawodniczki pewnie pokonały reprezentację Niemiec 2-0 po golach Weroniki Góreckiej i Mai Fal. Z kolei panowie stoczyli niezwykle zacięty bój z Czechami. Regulaminowy czas gry nie przyniósł bramek, dlatego o medalu zdecydowały rzuty karne. Polacy wygrali je 5-4, przypieczętowując podwójny sukces biało-czerwonych.
3: O inwestycjach Poznania w Radiu Afera.
1: Hala Arena wraca do miasta. Poznańscy radni zgodzili się na umorzenie miejskich udziałów w międzynarodowych targach poznańskich w zamian za zwrot obiektu. Targi nie zdołały sfinansować planowanej wielkiej rozbudowy. Wartość nieruchomości wyceniono na ponad 91 milionów złotych. Wyższa w stosunku do ubiegłych lat wycena to wynik niedawnej zmiany przeznaczenia terenu. Teraz miasto będzie szukać środków na nieco skromniejszy remont tej słynnej hali. I to wszystko w dzisiejszych serwisach. Życzę miłego dnia.
3: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
6: Skoro już wiemy, że dzisiaj nie obchodzimy żadnego święta, to ja proponuję

0: No a dodatkowo wybiła godzina 10 już minutę temu. Moi drodzy, 8 dzień lipca w kalendarzu mamy, to środa. 2 dni do weekendu nam zostały.
1: Elżbieta, Adrian, Prokop i my życzymy wszystkiego najlepszego dzisiaj z okazji ich imienin. Do zwycięzcy konkursu tego żużlowego odezwiemy się drogą SMS-ową. No i co, dziękujemy bardzo serdecznie.
0: A to jeszcze ten konkurs męsko-graniowy, no to przypominam, że ten będziemy rozwiązywać jutro po poranku.
1: Tak. Także macie czas jeszcze na wymyślanie waszych odpowiedzi. Natalia Król, jej dziękujemy bardzo za realizację dzisiaj. Mateusz Markiewicz, który jest odpowiedzialny za serwisy informacyjne, a przed mikrofonami
0: Kamil Strużyński
1: i Mikołaj Pokorzyński. My dzisiaj gramy z racji urodzin 8 lipca 1961 roku. Andrew Fletcher się wtedy urodził, czyli współtwórca grupy Depeche Mode. I gramy z tej okazji bardzo dobrze znany wam na pewno kawałek Enjoy the Silence.
0: Dobrego dnia życzymy. Do usłyszenia. Siema.
1: Ależ jego klawisze tutaj wybrzmiewają. Posłuchajmy.

0: Autopromocja.
1: Interesowaliśmy się, więc dostaliśmy kociej mordy.
2: Zaaferowani. Czwartki o 20.
3: Afera. Lubię to.
4: Rap Stacja. Nowości i klasyki najnowszej szkoły rapu. Świeże brzmienia, premiery, rozmowy z artystami i przegląd poznańskiego świata rapu. W każdą środę o północy.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Gadżety Politechniki Poznańskiej na co dzień, na prezent, na zawsze. Wpadnij do Brand Shopu. Odzież, elektronika, torby, plecaki, pojemniki na napoje, artykuły piśmiennicze, wszystko z logo Politechniki Poznańskiej. Wybierz coś dla siebie i pokaż, że jesteś częścią naszej społeczności. Znajdziesz nas na kampusie Piotrowo w budynku Biblioteki Technicznej Piotrowo 2. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 13. Wpadnij do Brand Shopu.
0: Reklama. Alter Mixer.

przeglądam drugą rzeczywistość na smartfonie. Nie ma ciszy. Relacje dodam, hashtag piekło. Z nieba żar się leje, wszyscy

0: Autopromocja. Aferankowe studio na Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Raport z Kanady, USA i Meksyku. Od poniedziałku do piątku o 7.50. W weekendy o 9.50.
1: Aferowe pogotowie językowe. Pomagamy w razie zderzenia z polszczyzną. Językowe dylematy rozwiązuje członkini Rady Języka Polskiego profesor Halina Zgółkowa. Napisz do nas. pogotowie@afera.com.pl. Środa, godzina 17.30. Tylko w Radiu Afera.
2: Audycja Warehouse.

0: Autopromocja. Japfonia. Audycja o muzyce z kraju kwitnącej wiśni. W każdy wtorek o 22:00 w Radio Afera.
1: Radio Afera. www.afera.com.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Rekrutacja trwa. Politechnika Poznańska zaprasza na studia stacjonarne pierwszego stopnia. Do 11 lipca możesz wybrać spośród 43 kierunków. 10 w języku angielskim, w tym 3 nowych. Mechanical Engineering, Microelectronics and Digital Communication, Quantum Technologies. Nie czekaj! Rozpocznij naukę na uczelni przyszłości. Zarejestruj się już dziś.
0: Reklama.
3: Radio Afera. 98,6 MHz.

0: Autopromocja.
1: Jezu, gdzie jestem?
2: Sabotaż kulturalny. Kino, teatr, galerie, imprezy, festiwale. Audycja poświęcona kulturze. Wtorki i czwartki, 18. Niedzielę, 17. Sabotaż i wiesz.
0: Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie. Autopromocja. Reklama.
3: Uwaga, uwaga, pani na materacu. Reklama w Radiu Afera. Skontaktuj się z nami. Promocja@afera.com.pl.
0: Reklama.
4: Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.

0: Stary to fanatyk kultury.
1: Opera. Spotkania autorskie. Wernisaże.
2: Początek wakacji. Myślisz odpoczynek, ale pomysłów na spędzenie czasu brak? Ja nazywam się Maria Pińska i chętnie Ci w tym pomogę.
0: Przynęta kulturalna.
2: Akademia Muzyczna w Poznaniu po raz kolejny zaprasza na scenę letnią. Dzisiaj barwy i rytmy ilustrowane przez brzmienia saksofonu, perkusji, fortepianu i kontrabasu. Usłyszycie m.in. standardy muzyki latynoamerykańskiej w jazzowych aranżacjach. Spędźcie dzisiejsze popołudnie w dobrym, kulturalnym stylu. Akademia Muzyczna. Godzina 16 lub 18. Wybierasz sam. A może wolisz kino? Takie, które momentami mrozi krew w żyłach i sprawia, że spoglądasz na ekran schowany za poduszkę. Co jak co, ale horrory najlepiej oglądać wieczorem. Dzisiaj w plenerze zobaczysz klasyk, czyli Labirynt. Detektywi próbują schwytać seryjnego zabójcę, który morduje ofiary według 7 grzechów głównych. Myślę, że ta historia zainteresuje każdego bez wyjątku. Taras, scena letnia, godzina 21.30.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
2: Aferytm pod palmami. Letni magazyn muzyczny Radia Afera. Wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady i zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku o 19. Time to wake up.
3: W czwartek od północy przemówi do Was 7 języków Boga.
4: Rok psychodeliczny, stoner i inne transgresje umysłu. Modlitwy psychodeliczne w Radio Afera. I could die.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Gadżety Politechniki Poznańskiej na co dzień, na prezent, na zawsze. Wpadnij do Brand Shopu. Odzież, elektronika, torby, plecaki, pojemniki na napoje, artykuły piśmiennicze, wszystko z logo Politechniki Poznańskiej. Wybierz coś dla siebie i pokaż, że jesteś częścią naszej społeczności. Znajdziesz nas na kampusie Piotrowo w budynku Biblioteki Technicznej Piotrowo 2. Zapraszam.

W mgnieniu oka dobroć przez nas przeleciała jak strzała. Ciemno w nocy to księżyca nów. Jak chcesz coś powiedzieć.

0: Autopromocja.
1: Trap Stacja. Nowości i klasyki najnowszej szkoły rapu. Świeże brzmienia, premiery, rozmowy z artystami i przegląd poznańskiego świata rapu. W każdą środę o północy.
0: Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera. Autopromocja. Reklama.
2: Centrum Kultury Zamek w Poznaniu zaprasza na koncert. WW z materiałem z najnowszej płyty. Dźwięczność. WW na dziedzińcu zamkowym. Niedziela, 12 lipca. Start, godzina 20. Informacje i bilety na stronie www.ckzamek.pl. Patronat medialny, Radio Afera.
0: Reklama. Radio Afera, 98,6 MHz.

0: Nowość w eterze. W eterze.
1: Czy może kiedyś w końcu wszystkie kabelki tak jak trzeba? Jak już będziesz robił swoją robotę,
2: panowie, spokojnie, bez presji. Bez

0: Autopromocja.
1: Aferowe pogotowie językowe. Pomagamy w razie zderzenia z polszczyzną. Językowe dylematy rozwiązuje członkini Rady Języka Polskiego profesor Halina Zgółkowa. Napisz do nas pogotowie@afera.com.pl. Środa, godzina 17.30. Tylko w Radiu Afera.
2: Krautrock, Avantprog, Zöll. Kapusta w Canterbury, czyli inna strona rocka progresywnego i psychodelicznego. Czwartek, godzina 23.
0: Radio Afera. Słuchaj nas też w internecie. www.afera.com.pl/player.
2: Autopromocja.
0: Radio Afera. 98,6 MHz.

0: Autopromocja.
1: Jak naprawdę działają firmy? Skąd biorą się chaos, marnotrawstwo i niepotrzebne problemy? Sparing procesowy to konkretna rozmowa o organizacjach, procesach i decyzjach, które wpływają na codzienną pracę tysięcy ludzi. Czwartek, godzina 17:30.
2: Artystyczne podróże międzygeneracyjne. Audycja o tym, czy zamiast czekać, żeby jabłko spadło obok jabłoni, może lepiej je wcześniej zerwać. Pomiędzy mną a mną. Czyli dwa różne pokolenia i dwie nie tak różne historie. W każdy czwartek o 21:00.
0: Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie. Autopromocja. Reklama.
3: Gadżety Politechniki Poznańskiej na co dzień, na prezent, na zawsze. Wpadnij do Brand Shopu. Odzież, elektronika, torby, plecaki, pojemniki na napoje, artykuły piśmiennicze, wszystko z logo Politechniki Poznańskiej. Wybierz coś dla siebie i pokaż, że jesteś częścią naszej społeczności. Znajdziesz nas na kampusie Piotrowo w budynku Biblioteki Technicznej Piotrowo 2. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 13. Wpadnij do Brand Shopu.
0: Reklama.

Mariguana.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: Połamana lekkość bitu. Lekcja historii jungle i drum and bass. Muzyka z przyszłości, sety DJ-skie, ciekawostki dla laików i pasjonatów. W każdą środę o 21:00 w Radio Afera.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Uwaga, uwaga, pani na materacu. Reklama w Radio Afera. Skontaktuj się z nami. Promocja @afera.com.pl.
0: Reklama.

0: Autopromocja. Aferankowe studio na Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Raport z Kanady, USA i Meksyku. Od poniedziałku do piątku o 7.50. W weekendy o 9.50.
1: Hej! Jara! Gramy na aferę!
2: Subiektywne podsumowanie tygodnia w świecie piłki nożnej. Od słonecznej Katalonii po zimne noce w Stoke. W każdą środę po 18.00.
0: Radio Afera. www.afera.com.pl. Autopromocja. Reklama.
3: Rekrutacja trwa. Politechnika Poznańska zaprasza na studia stacjonarne pierwszego stopnia. Do 11 lipca możesz wybrać spośród 43 kierunków. 10 w języku angielskim, w tym 3 nowych. Mechanical Engineering, Microelectronics and Digital Communication, Quantum Technologies. Nie czekaj! Rozpocznij naukę na uczelni przyszłości. Zarejestruj się już dziś.
0: Reklama.

0: Stary to fanatyk kultury.
1: Opera. Spotkania autorskie. Wernisaże.
2: Początek wakacji. Myślisz odpoczynek, ale pomysłów na spędzenie czasu brak? Ja nazywam się Maria Pińska i chętnie Ci w tym pomogę.
0: Przynęta kulturalna.
2: Akademia Muzyczna w Poznaniu po raz kolejny zaprasza na scenę letnią. Dzisiaj barwy i rytmy ilustrowane przez brzmienia saksofonu, perkusji, fortepianu i kontrabasu. Usłyszycie m.in. standardy muzyki latynoamerykańskiej w jazzowych aranżacjach. Spędźcie dzisiejsze popołudnie w dobrym, kulturalnym stylu. Akademia Muzyczna. Godzina 16 lub 18. Wybierasz sam. A może wolisz kino? Takie, które momentami mrozi krew w żyłach i sprawia, że spoglądasz na ekran schowany za poduszkę. Co jak co, ale horrory najlepiej oglądać wieczorem. Dzisiaj w plenerze zobaczysz klasyk, czyli Labirynt. Detektywi próbują schwytać seryjnego zabójcę, który morduje ofiary według 7 grzechów głównych. Myślę, że ta historia zainteresuje każdego bez wyjątku. Taras, scena letnia, godzina 21.30.
3: Radio Afera, studenckie radio Politechniki Poznańskiej.

0: Autopromocja.
1: Audycja Warehouse, czyli powrót do korzeni muzyki elektronicznej. W środy o godzinie

0: I've named this one
1: Post Office.
2: Postironiczny wieczór z muzyką alternatywną i eksperymentalną.
1: Każdy czwartek o godzinie 22.
3: Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie. Autopromocja. Reklama.
4: AI. Algorytmy iluzji. Wystawa czasowa w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu. Krytyczna refleksja nad sztuczną inteligencją jako zjawiskiem kulturowym, społecznym i politycznym. Opowieść nie tylko o technologii, ale również o tym, co znaczy być człowiekiem w świecie algorytmów, danych i połączeń. AI. Algorytmy iluzji. Sztuka obnażająca złudzenia cyfrowego świata od 21 marca do 12 lipca. Od 12 do 20 w sali wystaw Centrum Kultury Zamek. Patronat medialny Radio Afera.
3: Reklama. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.

0: Goodbye Angels przed chwilą prezentował zespół Red Hot Chili Peppers, a my właśnie wręcz przeciwnie. Dzień dobry, aniołki.
1: Hurtownia w Radiu Afera.
2: Aniołki to dzisiaj bardziej intensywnie latać będą, o może w ten sposób to ujmę, dlatego że przy takim wietrze, jaki jest na zewnątrz, to nie wydaje mi się, żeby to był taki piękny lot jak na obrazach.
0: A no rzeczywiście, będą miały problem, żeby wylądować, ale zobacz, jaki dystans w ten sposób mogą pokonać i to bez większego wysiłku.
2: Szybowce.
0: Szybowce, tak?
2: Czyli aniołki szybowce.
0: Aniołki i szybowce to chyba nie jest do końca to samo.
2: Nie jest to samo, ale można połączyć i wtedy będzie aniołek, który będzie bardziej przystosowany do warunków, które są obecnie na dworze.
0: Okej, i takie rzeczy robi się 8 lipca, właśnie takie rozkminy, bo 8 dzień lipca dzisiaj mamy. Elżbieta, Adrian i Prokop obchodzą swoje imieniny.
2: Rzucamy nazwiskami, tak?
0: No możemy, proszę.
2: No okej, Michał Rogoziński, Kalina Guziczki.
0: Kalina Kończak także jest w tym studiu i będzie do godziny 18. Świąt nie mamy dzisiaj, nie świętujemy, w związku z czym takimi rzeczami musimy się właśnie zajmować, jak tory lotów aniołków.
2: Rozkminianie dziwnych konfiguracji aniołków z samolotami. Być może z tego można zrobić jakieś święto?
0: Na razie to święto będzie w naszym worku z konkursami, ale to za chwilę. A wy zostańcie z nami do 18:00.

0: Liquid i Swing in a Dream na 4 minuty po godzinie 16 na antenie Afery. My teraz zaglądamy sobie do worka z nagrodami. Tam mam nadzieję, że żadnych squidów i innych podobnych zwierzątek z mackami nie będzie.
1: Tam trzeba będzie bardzo daleko w alfabet umieć, żeby się dokopać do tego, co my wam dzisiaj rozdajemy, bo trzeba znać literkę W i literkę W.
0: W sensie, że literkę W i literkę W, o to ci chodzi?
1: Tak, bo wtedy wychodzi nam WW, a właśnie to WW zaprezentuje się w niedzielę o godzinie 20 na dziedzińcu zamkowym. Chodzi oczywiście o Zamek Cesarski, Centrum Kultury Zamek. My mamy dla was podwójną wejściówkę.
0: Jeżeli chcecie o nią zawalczyć, to piszcie do nas na 7148, w SMS-a wpiszcie afera, potem wasze imię i nazwisko i odpowiedzcie nam na pytanie, ono nie z alfabetem związane będzie.
1: Tak jest, ponieważ koncert promuje album zatytułowany Dźwięczność, to i my o najprzyjemniejszy dźwięk was dzisiaj pytamy.
0: I to jeszcze daleko, ten alfabet trzeba znać, bo tam V jest, to w ogóle.
1: No właśnie, złotówka 23. Jak

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
0: Aferytm pod palmami. Letni magazyn muzyczny Radia Afera. Wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady i zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku o 19.
2: Panowie!
3: To jest!
2: Idziemy na ryby.
4: A miałobyś na grzyby.
2: A! Dobra! To na grzyby.
3: Grzybogranie. Na ryby, grzyby i działkę. Zagrzybiamy co czwartek o 9.30. Tylko w Radio Afera.
0: Autopromocja.
5: Radio Afera. Studenckie Radio Politechniki Poznańskiej.

0: A co jeśli te aniołki, co tak latają, bo za bardzo je zwiewa, to są już tak wysoko zwiane, o, takie słowa mi potrzeba, zwiane, że po prostu zostały satelitami i latają tak nad Ziemią w kosmosie?
1: Ja wiem, że teraz satelity to za inne rzeczy odpowiadają i rzeczywiście jest taki satelita, który mógłby spowodować, że te aniołki będą mogły się na przykład zgubić i nie za bardzo będą wiedziały, gdzie będą latać.
0: A to z czego to wynika?
1: A no to z zakłócenia sygnału GPS w Europie.
0: A, no podobno są też takie rzeczy, rzeczywiście podobno satelity takie robią, ale my chyba nie o tym, co tak w popołudniowym paśmie?
1: Nie,
0: tak?
1: nie, my o takich przyjemniejszych satelitach. Także... A teraz to w ogóle o Monice Kowalczyk będzie.
0: No, także stop. Hej, stop z tym tematem.
1: O, zdecydowanie, stop. To już dość. No i hej, stop, też Monika Kowalczyk z Bieranem nam pośpiewają. Tak zatytułowali swój nowy utwór. Się

0: skoro lato, to i wakacje, a skoro wakacje, no to atrakcje takie związane z wodą muszą być. Tylko nie wiem, czy o takie chodziło poznaniakom.
1: W Parku Kasprowicza rzeczywiście znajduje się pływalnia i na tej pływalni różne atrakcje nieprzewidziane, może w ten sposób dla osób, które chciałyby się tam wykąpać. Rzeczywiście były atrakcje, które spowodowały, że basen trzeba było zamknąć. Natomiast nie są to takie incydenty, o jakich teraz najprawdopodobniej pomyśleliście.
0: Nie, to jest po prostu uzdatnianie wody w Nieckach. To po prostu się zasypiło, ponieważ się zasypiło, do żadnego incydentu tam nie doszło. Od godziny 14 można już korzystać normalnie w każdym razie. I to jest takie, nie wiem, czy to jest fajne, bo to jest takie zwykłe, tak wiesz, nic się nie dzieje, po prostu wchodzisz do
1: ale
0: wody.
1: Ale możesz w czystym basenie przynajmniej sobie popływać.
0: No możesz, ale można poszukać jakichś atrakcji. No zobacz, jakaś na przykład, nie wiem, wielka zjeżdżalnia wodna by się przydała.
1: To wtedy trzeba do Malezji polecieć.
0: Okej. Okay.
1: I tam jest rzeczywiście zjeżdżalnia wodna, która ma 1 metra długości.
0: Czyli ponad kilometr.
1: Ponad pewnie... kilometr generalnie, tak, ale te jedynki się tak pięknie układają, że to trzeba zwrócić na to uwagę.
0: Tak, to jest takie wielkie, że tam się podobno już wyciągiem narciarskim takim wjeżdża. No, jak patrzę na mapę, na to, gdzie jest Malezja, to rzeczywiście, jak Malezyjczycy dostali wyciąg narciarski, to co innego mogli z nim zrobić?
1: No i to jest taka zjeżdżalnia wodna, która wygląda jak nasze zjeżdżalnie wodne, taka kolorowa, plastikowa, a jeszcze w Chinach istnieje zjeżdżalnia wodna, która jest szklana i ma podobno 3 mile.
0: Tak, i tam się już takie 40 na godzinę wyciąga z tego, co się orientuje. Także jeśli chcecie mniej nudny basen niż basen Kasprowicza, to wybierzcie się do Chin, ale na pewno nie uprawiajcie w tym naszym żadnych incydentów.

0: tym wie.
1: No właśnie, jest bliżej, a nawet bardzo blisko. 8 lipca 1986 roku, bo zaglądamy sobie teraz do kalendarium, ja tak może jeszcze sprostuję, jakbyście się nie zorientowali, urodził się Kamil Adrian Tumulec, czyli właściciel chyba najbardziej znanego dowodu osobistego w Polsce, w polskim internecie na pewno, dowodu, który krąży tam od 2007 roku, także za rok będziemy świętować 20. rocznicę pojawienia się dowodu Kamila Tumulca w internecie. Dlaczego dowód jest znany? Może ty wyjaśnisz.
2: No, syn Romualda i Ewy, Kamil Tumulec, jest wiernym kibicem Legii Warszawa i nawet sobie to L w kółeczku, takie legijne, w podpisie w dowodzie zainstalował, tak to nazwijmy. My panu Kamilowi oczywiście wszystkiego najlepszego na urodziny życzymy. Może nowych doznań dla Legii, bo tego chyba by najbardziej było teraz, mam wrażenie, potrzeba. No, a Legia to wiadomo, na szczycie to już była, to może gdzieś tam w dolne rejony tabeli. Dobrze, ja jeszcze zaglądam do innych dat z kalendarium. Tu na przykład 2010 rok. Wówczas mieliśmy trzech prezydentów jednego dnia. Prezydentów Polski oczywiście, bo najpierw był Bronisław Komorowski, który zrezygnował z mandatu poselskiego, funkcji marszałka Sejmu, bo został wybrany prezydentem. Potem jego obowiązki przejął Bogdan Borusewicz na parę godzin, a wieczorem wybrano nowego marszałka, którym był Grzegorz Schetyna i on też pełnił funkcję prezydenta wtedy. Także trzech prezydentów jeden dzień.
1: Jest to niewątpliwie ciekawe doświadczenie być prezydentem przez kilka godzin. Można też być na przykład znanym muzykiem przez całe życie, jak Wanda Kwietniewska, która w 1957 się urodziła. Znana z Wanda i Banda, ich teraz posłuchamy.

0: Pani Wandzie wszystkiego najlepszego na kolejne 18 urodziny i życzymy mniej korków niż na poznańskich drogach i mniej takich przykrych wydarzeń, które się tam dzieją.
1: Na poznańskich możemy też sobie na około poznańskie zajrzeć, no bo właśnie jak o tych wypadkach, to na drodze wojewódzkiej numer 434 do takiego właśnie doszło. Tam kierowcy przed Czmoniem, to na trasie Kurnik-Śrem, muszą się liczyć z utrudnieniami. Oprócz tego na drodze krajowej numer 11 w Obornikach również z korkami jak najbardziej trzeba się liczyć, no i doliczyć sobie troszeczkę czasu, jeżeli chcecie tamtędy jechać.
0: No ja z kolei zaglądam na mapy miasta z Poznania. Tutaj też wypadki. Wypadek na moście Mieszka I. Jeśli jedziecie w stronę Garbar, także tam trzeba uważać zjeżdżając ze środki. No ale gdybyście wpadli na to, żeby może ominąć tę sytuację przez skrzyżowanie bałtyckiej, lechickiej, serbskiej, to nie, bo tam też jest wypadek.
1: Ja nie polecam wam również próbować omijać jakoś dookoła miasta przez Swarzędz, dlatego że tam, no właśnie, 92 wygląda tak, jak zwykle wygląda 92 o 16, czyli jest po prostu zapchana i rzeczywiście troszeczkę czasu tam stracicie. Ja pozwolę sobie jeszcze spojrzeć na drugą stronę miasta, tam na przykład na Hetmańską. Również, jak możecie się spodziewać, trzeba poczekać na skrzyżowaniu Głogowska-Hetmańska-Korki. Na skrzyżowaniu Bukowskiej ze Przybyszewskiego również korki, także tamtędy również do miasta i z miasta się szybko nie dostaniecie.
0: Podobnie jak jeśli chodzi o węzeł Poznań-Krzesiny, bo tam i w jedną, i w drugą stronę także wszystko stoi. To ja może coś pozytywnego mogę? Bo była taka duża dziura na Piłsudskiego od jakiegoś czasu w stronę Zamenhofa. Ona była naprawiona tym, że tam stał słupek i w ten sposób nie było dziury, tylko był słupek, ale dzisiaj panowie przyjechali i naprawili. Znaczy
1: tak,
0: naprawiali. Widziałem, że
1: naprawiają. No właśnie, oni chyba naprawiają te dziury jeszcze.
0: Także tam nie będzie dziury, ale za to wypadki są. Także uważajcie na siebie, bo sporo się na poznańskich drogach dzieje, a niby są wakacje i niby tak ładnie powinno być.
1: No ale dziury są. Dziury wakacji sobie nie robią, więc na dziury trzeba uważać.
0: No jednak drogi są toksyczne. Toksyczna też piosenka najbliższa od Pauliny Przybysz. Toksyk właśnie.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
2: Get yourself locked in to bump and grind.
3: Od połamanych elektronicznych rytmów do hip-hopowej ulicy i klimatycznego R&B. Bump and Grind. Każda środa, godzina 22 na 98.6.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Kiedyś była tam wieś, a dziś to jedna z największych dzielnic mieszkaniowych Poznania. Witamy na Ratajach. Co wpłynęło na kształt nowej dzielnicy? Jak przebiegał proces budowy? Poznaj historię jednej z największych realizacji urbanistycznych Poznania. Zapraszamy na wystawę Wszystko było w zasięgu. Historia ratajskich osiedli. Wernisaż już 10 lipca o 18.30. Galeria Śluza, ulica Dziekańska 2. Wstęp wolny. Sponsorem wystawy jest PKO Bank Polski. Patronat medialny Radio Afera.
0: Reklama. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.

Te znów bawią się suto i wszystko im miesza się grubo, jak kaczor Pluto. Przez ścianę słyszę imprezę, potem ciszę i leżę i czekam, aż wrócą. I tyle ze wspomnień z dzieciństwa, mam filtr tak autoimmunologiczna na świństwa różne, blokada w kablówce, kod 4.0, a myśli wciąż puste. Weź koc i poduszkę, do lasu cię wezmę, poś

Niczego nie złożysz tu tak jak w instrukcji na zdjęciu. Brak elementów zabawek. Trzeba oddawać 5 klocków z 10 i to się nazywa podatek. A klocki są teraz z pieniędzy. Wszystko ma swoją atrapę. Gubię je na dodatek jak kiedyś, więc chyba znów muszę odsunąć kanapę. Mam teraz pracę, parę nowych koleżanek. Brakuje kolegów starych, ciut inaczej. Dzisiaj już patrzę, przyznaję na bawienie się z dziewczynami. I chociaż wciąż jestem mały, kiedyś urosnę. Chodź, pokażę ci skały, można z nich skakać parami. Chyba że ty już urosłaś i nie chcesz.

0: Godzina 16.39, a więc my zaglądamy sobie do worka z nagrodami. Przypominamy wam o naszym konkursie. No właśnie, tak przed chwilą troszeczkę dziecięco się zrobiło, małe WW było, ale my was na duże WW będziemy zapraszać.
1: Jak urosnę, to wybiorę się z osobą towarzyszącą na koncert WW.
0: Jakie piękne marzenie. No i rzeczywiście wy możecie, bo wyjściówka podwójna na koncert, który 12 lipca, czyli w tę niedzielę już o godzinie 20 na Dziedzińcu Zamkowym się odbędzie.
1: A koncert promuje album Dźwięczność, promuje też Szybkie Dorastanie, bo to 4 dni oznacza tylko, że macie, żeby dorosnąć w takiej sytuacji, na jakieś półtorej godziny, nawet godzinę 20, bardziej, żeby SMS-a do nas wysłać pod numer 7148.
0: A w tego SMS-a wpisać afera, potem wasze imię i nazwisko i odpowiedzieć nam na nasze pytanie konkursowe.
1: Ja pytamy was o jakiś ulubiony, najprzyjemniejszy, najfajniejszy dźwięk, no bo skoro dźwięczność, no to te dźwięki ewidentnie przejawiać się w tym wszystkim muszą.
0: Złotówka i 23 grosze to jest koszt takiego SMS-a i tak jak już Michał powiedział, jeszcze godzinę 20 na ich wysyłanie macie.

0: Totalnie takie dźwięki się dzieją w momencie, kiedy w zoo pojawia się nowe zwierzątko.
1: Bo to zwierzątko wydaje takie dźwięki.
0: Nie, zwierzątko akurat to chyba nie wydaje takich dźwięków. To znaczy, ja nie wiem, jakie dźwięki wydają te zwierzątka. Może powiedzmy, jakie zwierzątko chodzi, to może słuchacze będą wiedzieli.
1: Chodzi o żyrafę. Żyrafę, która nazywa się Ewa przez V. To jest, wydaje mi się, że ważne. Żyrafa by się mogła obrazić.

0: jakbyście inaczej napisali. Ma 10 dni i waży ponad 60 kg już podobno. Jak się urodziła, to miała 51 kg, 170 cm wzrostu.
1: Czyli tam więcej od ciebie po 20 latach życia.
0: Tak.
1: No dobrze, w każdym razie tak, żyrafa szybko dorasta. My wiemy, jak ty brzmisz. W sensie, no mówisz do ludzi w radiu,
0: no coś tam,
1: i tak dalej,
0: tak,
1: do słuchaczy. Ale nie wiemy, bo w sumie tak się zaczęliśmy zastanawiać, jakie dźwięki wydaje żyrafa. I mam kilka propozycji. Myślisz, że to jest ten dźwięk?
0: Totalnie.
1: Okay.
0: Jak byłam w Austrii kiedyś, słyszałam takie dźwięki, myślę, że to totalnie były austriackie żyrafy.
1: Ja myślę, że to albo było, nie wiem, żyrafka z Czarnobyla, albo z Australii co najwyżej.
0: Raz w Australii, to wydaje mi się, że żyrafki mogą różne dziwne rzeczy robić, dziwne dźwięki wydawać, szczególnie jak się spotkają z innymi sympatycznymi zwierzątkami z Australii.
1: Może takie dźwięki wydają.
0: To jest ten inny gatunek australijskiej żyrafy, może ta jest nowozelandzka?
1: Może, a ta?
0: Ta jest totalnie europejska i jeszcze przy klimatyzacji, bo ten szum z tła to pewnie klima.
1: No być może. W każdym razie żyrafka już na was w poznańskim zoo czeka.

0: Remember, you're a gift to yourself and a gift to your environment. Continue to be that beautiful gift. Share that gift in your food and all your gastronomic mastery.
1: Takie zwycięskie trąbki to rzeczywiście dzisiaj mogły grać dla wielu uczniów z Wielkopolski, dla 81,1% konkretnie absolwentów tak naprawdę, bo już chyba nie można o nich mówić jako o uczniach, bo do matury. No właśnie, do tego strasznego egzaminu, którym straszą przez całą szkołę średnią i właściwie przez 7-8 klasę, ja pamiętam, że mnie też straszyli... Przystąpili, no i zdali. Tak, 81,1% zdających to w skali kraju. Taki wynik mamy, pozytywny albo niepozytywny, no właśnie, trudno powiedzieć, bo w Wielkopolsce, więc bardziej dla nas, wygląda to nieco gorzej.
2: No właśnie, 78,5% zdających, jeśli chodzi o Wielkopolskę, czyli gorzej, poniżej średniej. Pamiętam, mówiliśmy chyba w ubiegłym tygodniu o wynikach egzaminu ósmoklasisty, tam też było poniżej średniej. Coś w takim razie nie funkcjonuje z tymi poznańskimi szkołami, albo po prostu my się uczymy życia, a nie takiego wkuwania do egzaminów.
1: No, szczególnie jak się na Łazarz pójdzie, to można się życia nauczyć, albo inne dęby. Jeżeli chodzi o wyniki z konkretnych egzaminów i to, jakie tam średnie były, to rzeczywiście uczniowie z Wielkopolski no, też wychodzą na tym gorzej. Jeżeli chodzi o język polski, no to tutaj w Polsce średnio 59%, z matematyki 59%, no i angielski 78%, to jest średnia, jeżeli chodzi o kraj. Natomiast jeżeli chodzi o Wielkopolskę, no właśnie, z polskiego 59%, ale z matematyki to już tylko 56%, no a z angielskiego 70%.
2: A jeśli chodzi o tych, którzy mieli poniżej 30, bo to jest próg zdawalności, no to 12 mniej więcej procent osób ma szansę na poprawkę jeszcze w sierpniu i jeszcze być może pójście na studia w październiku, a 6,6% może co najwyżej sobie poklikać w komputer, bo już ma ten temat na rok załatwiony, bo dopiero za rok będzie mogło do poprawki przystąpić.

0: Pogoda dzisiaj rzeczywiście taka, że może warto zostać w domu i pograć w ten konkutak, bo 21 stopni, no jak na lipcowe standardy, powiedzmy, nie jest to jakoś przesadnie gorąco, ale też chyba jeszcze w normie, ale odczuwalna 14,5, no to już taki mocny wrzesień.
1: Ale możemy się cieszyć, że nie jesteśmy na przykład w Suwałkach, bo oni tam mają 11,7 stopni na termometrach.
0: Ale po prostu, a nie odczuwalną.
1: Tak, a odczuwalną 6 stopni. Moi drodzy, lipiec, wakacje.
0: Ale wydaje mi się, że jak jesteś człowiekiem z Suwałk, to też masz inne odczuwanie temperatury. Oni tak przy minus 8 to swetek zakładają dopiero.
1: Twierdzisz, że w Suwałkach naprawdę jest aż tak zimno przez cały rok?
0: No, popatrz na mapę.
1: No tak, tak. Nie, no niewątpliwie jest to tendencja, tak. Im bardziej na południowy zachód Polski sobie pojedziemy, tam cieplej będzie.
0: No właśnie, a na północny wschód będzie z kolei zimniej. Jak patrzę na temperaturę dzisiaj, to ona spadnie taka już nieodczuwalna, tylko taka prawdziwa do 13 stopni w środku nocy, a jeśli chodzi o to, co na niebie, to generalnie raczej chmur nie powinno być w dużych ilościach, nawet jeśli teraz coś się jeszcze przewija.
1: No to całkiem sympatycznie. Słoneczko dogrzeje, nie ma co się przejmować.

Słuchasz hurtowni Radia Afera na 98,6.

0: Nasz kanał komunikacji zostaje za to niezmiennie cały czas otwarty.
1: Hurtownia na 98,6.
2: To dlatego, że godzina 17 wybiła, także jeszcze godzina hurtowni w Radiu Afera przed nami. Hurtowni w 8 dniu lipca, to jest środa.
0: Imieniny Elżbiety, Adriana i Prokopa, ale też Adrianny, Piotra, Jana czy Eugeniusza. Także wam wszystkiego, wszystkiego najlepszego.
2: Tak jest. Święta wszystkie wymieniliśmy, bo okazuje się, że dzisiaj nie ma absolutnie żadnego. Także jak nie ma powodu do świętowania, to skupmy się może na muzyce, bo ta akurat bardzo dobra w Radiu Afera, zwłaszcza w tej godzinie będzie.
0: Soundgarden i Rusty Cage. To już teraz możecie powoli słyszeć, jak się rozkręca. Michał Rogoziński, Kalina Kończak, my z wami i z tą muzyką zostaniemy do godziny 18.

0: Ale tutaj krzyk. No, my byśmy bardzo chętnie was na Soundgarden wysłali, ale akurat tak wyszło, że w tym tygodniu w Poznaniu chłopaki nie grają. No, cóż poradzić?
1: Graję w WW. To jest równie dobra propozycja, myślę.
0: Okej, to w takim razie na WW bardzo chętnie. To znaczy, ja nie mogę wziąć udziału w tym konkursie, ale wy możecie, bo podwójna wejściówka na koncert promujący album Dźwięczność rzeczywiście na kogoś z was czeka. Ten koncert już w niedzielę o 20 na dziedzińcu Zamku Cesarskiego w Poznaniu.
1: Także jeżeli niedzielę wieczór chcecie spędzić sympatycznie, no to piszcie do nas na 7148, w SMS-a wpiszcie afera, potem wasze imię i nazwisko i odpowiedzcie nam na pytanie, które z tym albumem Dźwięczność jest właśnie związane.
0: O najprzyjemniejszy dźwięk was pytamy w naszym dzisiejszym konkursie. Do godziny 18 czekamy, złotówka i 23 to koszt takiego SMS-a.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś włączyć radia? Nic straconego. Sprawdź nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: Zapraszam na Rumbę de Barcelona. Wakacyjne obrazki i słówka prosto ze stolicy Katalonii. Wtorki i czwartki, 8:30.
3: Japfonia. Audycja o muzyce z kraju kwitnącej wiśni. W każdy wtorek o 22:00 w Radiu Afera.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Dzień dobry. Ulotki.
5: Po co chodzić, skoro można latać? Zareklamuj się na naszej antenie i niech twój przekaz poleci. Napisz do nas promocja@afera.com.pl lub zadzwoń 61 665 25 15.
0: Reklama. Hurtownia na 98,6.

0: No to jak mamy się nie zatrzymywać, to się nie zatrzymujemy w takim razie.
1: No i trzeba zajrzeć na listę nowości albo do worka z nowościami. Możemy tak, jak mamy worek z nagrodami, to i worek z nowościami może być, o.
0: No i właśnie ja teraz nie wiem, o co odchodzi. No bo zobacz, niby nowości, no to te nowości, żeby one były cały czas świeże, nowe i tak dalej, to tak jak, nie wiem, owoce na ryneczku albo jakieś rzeczy w lodówce, to wypadałoby wymieniać, tak? Co jakiś czas.
1: No trzeba, tak.
0: A Szymon Markowski nam sugeruje, żeby tu nic nie zmieniać. Czyli jak on już się dostał na listę aferowych nowości, to jemu teraz zależy, żeby być w niej na zawsze. I tak sobie wyobraź, przychodzimy na hurtownię 7 lat później i mamy zapowiadać dalej Szymona Markowskiego z 2026 roku.
1: Myślę, że sposoby na zapowiadanie tej piosenki mogłyby się nam skończyć. Być może nowy nurt Szymon Markowski właśnie wymyślił, niekonserwatywny konserwatyzm.
0: Okej, no coś takiego, czegoś takiego jeszcze nie znam, rzeczywiście.
1: No pewnie dlatego, że jedno i drugie się wyklucza, ale być może Szymon nam wytłumaczy w swoim utworze, o co mu tak naprawdę chodzi.

0: Do Poli Chobot, jak was zaprasza, to rzeczywiście pewnie będzie łatwo przyjść, no ale na sesję Rady Miasta Poznania, jakbyście sobie chcieli przyjść, to już może być troszeczkę trudniej. No bo właśnie, po incydencie cukierniczym, nazwijmy to, z 16 czerwca, kiedy podczas sesji doszło do ataku na prezydenta Poznania, to myślę, że wiecie, o co chodzi, myślę, że słyszeliście. Zostały przygotowane zmiany. We współpracy ze Strażą Miejską i Policją Urząd Miasta konkretnie te zmiany przygotował po prostu przepisach bezpieczeństwa.
1: Tak jest. O nich nieco więcej przewodniczący Rady Miasta Poznania Grzegorz Ganowicz.
2: To polegać ma na tym, że jest wyraźnie oddzielony sektor dla publiczności i przy wejściu każdy, kto wchodzi, otrzymuje identyfikator, nie imienny, tylko identyfikator, który mówi, że taka osoba jest gościem dzisiejszej sesji.
0: No i dobra, mamy już ten identyfikator i możemy wejść, czy jeszcze coś?
1: No jeszcze powoli, najpierw trzeba się przyjrzeć identyfikatorowi. Jeden z kolegów naszych radiowych mi go pokazywał, taki bardzo ładny, taki po prostu wydrukowany na kartce napis gość z datą i numerkiem dopisanym, także jest to bardzo...
0: Jest profesjonalnie.
1: Profesjonalny, prosty design, nie wiem czy profesjonalny, na pewno prosty. W każdym razie tak, mamy identyfikator, ale trzeba jeszcze sprawdzić, czy nie wnosicie ciasta przypadkiem na sesję, bo prezydent Jacek ostatnio nie lubi za bardzo, jak jakieś ciasto w okolicy się pojawia, no więc jeśli takie coś przy sobie macie, no to raczej tego nie wniesiecie na salę, ale w tym celu stworzono specjalny depozyt.
2: Prosimy o niewnoszenie dużych bagaży. Jeśli ktoś ma duży bagaż, to powinien zostać w depozycie, który tu jest przygotowany i będzie chroniony też. Ewentualnie Straż Miejska chce poprosić o sprawdzenie niektórych bagaży, czy nie ma tam w środku jakichś niebezpiecznych rzeczy.
0: No to tak trochę jak w przypadku imprez masowych, po prostu was przeszukają, czy przypadkiem nie wnosicie czegoś, czego na sesję Rady Miasta wnieść nie można. No i tutaj jeszcze w miarę okej, ale możecie się zacząć zastanawiać, jeżeli musicie się wpisać na jakąś listę, podać nam swoje imię i nazwisko, to czy przypadkiem nie łamie to zasad RODO?
1: No nie wiem, czy łamie zasady RODO, ale wiem, że ta lista później jest taka łamana, podarta. Generalnie to ona jest bardzo tymczasowa.
2: Każda osoba, która wchodzi, a nie jest pracownikiem urzędu, a nie jest radnym miejskim, proszona jest o to, żeby wpisać się imiennie na listę, która jest tylko sporządzona na okoliczność tej sesji, po to, żeby móc identyfikować osoby, które są obecne. I nic więcej, potem zdaje się, ta lista ma być niszczona. W związku z tym ona nie służy niczemu więcej, tylko bieżącej identyfikacji.
0: No czyli wychodzi na to, że nie ma się czego bać.
1: Nie ma się czego bać, no chyba, że ktoś nie lubi barierek, to takie barierki jeszcze tam na sali się pojawiły, żeby przypadkiem nikt do radnych czy do władz miasta więcej nie podchodził. Takie jak, nie wiem, możecie kojarzyć w Hollywood na przykład, jak jest czerwony dywan, to wzdłuż niej są słupki, takie czerwone taśmy porozwieszane. To mniej więcej tak to wygląda.
0: Czyli można poczuć się jak gwiazda idąc na sesję Rady Miasta?
1: No albo można uznać, że ci wszyscy radni to tylko grają i tak naprawdę to oni tam nic nie ustalają.

0: Jak dzisiaj wsiadłem w 174 na ulicy Zamenhofa, to zorientowałem się, po co na ulicy Zamenhofa są tramwaje tak generalnie. W tej chwili ich nie ma, dlatego jeżdżą tylko autobusy, no i one tak bardzo wypchane są, ale to tylko do Ronda Rataje. Potem, gdzie już pojawiają się tramwaje, to rzeczywiście tych ludzi ubywa.
1: No bo mamy remont. To, co poznaniacy lubią najbardziej. Jest remont, udało się, kolejny remont torowiska na ulicy Zamenhofa. Tak jak już powiedziałeś, o tej ulicy cały czas mówimy. Rzeczywiście tamto torowisko było w stanie złym i to można było spojrzeć okiem i popatrzeć, jak te tory były powyginane, więc to, że ten remont był potrzebny, to tego absolutnie podważać nie można, no ale fakt faktem, z remontami łączą się utrudnienia.
0: Tak jest i te utrudnienia ewoluują z czasem i na przykład od piątku do niedzieli zamknięta będzie część Ronda Starołęka. To też ze względu na ten remont, bo tam rozjazd będzie wymieniany tramwajowy. No i osoby jadące od Żegrza w kierunku Wildy, czyli generalnie takie jadące przez północną część, nazwijmy to Ronda Starołęka, no nie będą mogły przejechać tak, jakby się chciało przejechać przez Ronda Starołęka, tylko będzie objazd.
1: No, czyli też bardzo ważna część remontów. Objazdy, tak żeby się zgubić w mieście i pozwiedzać sobie nowe części miasta, bo to wiesz, też no, jakieś plusy ma.
0: Tak jest. Tutaj do ulicy Kruczej trzeba będzie dojechać. Ulicy Kruczej, która teraz jest... Inaczej, ten przejazd, którym trzeba będzie przejechać, teraz jest zamknięty, bo
1: ale
0: jest remontowany. Ale od piątku on będzie otwarty, a
1: bo
0: zamknięty
1: inny
0: będzie...
1: Tak, inny przejazd będzie remontowany.
0: Dokładnie tak. Jeszcze w połowie lipca podobno ma być zakończony ten remont na Zamenhofa. Tak przynajmniej MPK twierdziło jakiś czas temu, czy ZTM tak twierdził. No zobaczymy, bo na razie to mamy kolejne atrakcje.

0: 17.30 w luźną, wakacyjną środę, to myślę, że to jest idealny czas, żeby się czegoś doedukować.
1: I to takich rzeczy szkolnych. Czym się różni topos od motywu?
0: O tym posłuchamy w dzisiejszym Pogotowiu Językowym.
2: Aferowe Pogotowie Językowe. Pomagamy w razie zderzenia z polszczyzną. Językowe dylematy rozwiązuje członkini Rady Programowej Programu Społecznego Mistrz Mowy Polskiej, profesor Halina Zgółkowa. Środa, godzina 17.30.
3: To pytanie, ono może się przydać uczniom, jest bardzo szkolne, więc jeżeli ktoś nas taki słucha, kto jeszcze uczy się w podstawówce, w liceum, no to jak znalazł to pytanie? Pani profesor, czy topos i motyw oznaczają to samo?
4: Nie. To znaczy, motyw wchodzi w topos, ale może zacznijmy od początku. Zacznę od motywu. Znowu, motyw pochodzi z łaciny, bo tak ja lubię zawsze wyprowadzać z czego, bo to nie jest polski wyraz. Pochodzi z łaciny motivum, przez francuski motif, bądź niemiecki motif przez V. Jest to pewien element świata przedstawionego w utworze. Może być to przedstawione jakiś przedmiot, uczucie, zdarzenie. Kilka znaczeń ma, może ja w ten sposób podejdę do tego, ma kilka znaczeń. Po pierwsze, jest to taki czynnik natury psychicznej, fizjologicznej, uświadamiany lub nieuświadamiany, który skłania nas do działania. Może być motyw zbrodni, motyw postępowania, kierować się jakimś motywem, czy jakimiś motywami się kierujemy. Dalej, drugie znaczenie to jest takie czysto już literackie, to jest element jakiś pierwiastek, składnik świata przedstawionego w literaturze, który daje na przykład w baśniach arabskich, mówimy, że jest kilka, zawarte są motywy starsze, takie jak hinduskie, perskie czy rzymskie, czyli te baśnie arabskie czerpią. Dalej jest znaczenie muzyczne w motywie. To jest najmniejsza cząstka utworu muzycznego, na którą składają się co najmniej dwa dźwięki. Mówimy wtedy o motywie przewodnim. I plastyczny to jest taki powtarzający się element kompozycji plastycznej albo architektonicznej. Na przykład mamy motyw macierzyństwa. Zawsze jest w tym motywie macierzyństwa przedstawiana jest matka. Począwszy od Matki Boskiej trzymającej dzieciątko i potem to taki ten motyw powtarza się w wielu utworach i literackich, i aż przede wszystkim plastycznych. Motyw

studium każdej pęciny końskiej i ten koń pojawia się, to jest bardzo często, nie tylko konia, ale tam są inne, ale ten koń mnie urzekł niejako u Chełmońskiego. Jest motyw deszczu, ulubiony mój motyw, mianowicie deszcz Staffa, o szyby deszcz dzwoni jesienny, ale to samo, ten motyw deszczu jest u Chopina w preludium deszczowym. I do tego jeszcze dodaję, bo mam taki bardzo ładny obraz japoński, motyw deszczu padającego, to jest przepięknie przedstawiony ten deszcz. Czyli te motywy mogą występować w różnej formie. Natomiast topos, wracamy do pierwszej części tego pytania, co to jest topos, pochodzi z greki, to jest miejsce, topos. Tak brzmi to słowo, czyli jest to pewien utrwalony motyw, czy wątek, obraz lub stereotyp, który powtarza się w dziełach kultury. I w literaturze, i w muzyce, i w malarstwie. To jest właściwie motyw wchodzi niejako do toposu niekiedy. Ten motyw macierzyństwa jest powtarzany wielokrotnie. Topos jest bardziej utrwalony, jest powtarzany element kultury. Motyw może wystąpić raz i więcej się już nie powtórzyć. Topos jest powtarzany. Jest to pewna ciągłość kultury i dziedzictwa kulturowego. W kolejnych epokach artyści wykorzystują

Śmierć, ten topos tej śmierci, to jest piękna kobieta. No więc to jest właśnie topos powtarzający się w wielu tekstach, nie tylko tekstach, w wielu tekstach kultury, o tak to można by powiedzieć, jak to, jeżeli w szkole będziemy o tym mówić, w różnej formie modyfikowanym. Ale topos występuje też w retoryce antycznej, kiedy

oddziaływać na słuchacza i one zdają relacje. No i literackie to jest ten konwencjonalny taki motyw, właśnie wplatam do toposu. Motyw, wchodzi topos obejmujący obrazy, symbole, metafory, różnego rodzaju alegorie. U Balzaka jest taki topos miłości ojcowskiej. Takie zdanie pamiętam z ojca Goriot, że za pieniądze można kupić wszystko, nawet miłość dzieci. No więc to jest taki topos miłości ojcowskiej, czy biblijny syn marnotrawny. No dziś też

0: Tak.
1: Czyli topos jest takim pojęciem szerszym.
0: Topos jest pojęciem szerszym i w topos wchodzą właśnie motywy. Motyw macierzyństwa, motyw matki.
1: I topos odznacza się taką większą ciągłością kulturową, bardziej tak. Powtarza się na przestrzeni wieków niż motyw.
0: Tak, tak. Czyli motyw jest wykorzystywany w toposie.
2: Aferowe pogotowie językowe.

0: do innego świata, to będziecie mogli się przenieść z muzyką, z dźwiękami na koncercie WW, który, no właśnie, już w tę niedzielę na dziedzińcu zamkowym będzie. Wybrać się można, a z nami wybrać się jeszcze można z osobą towarzyszącą.
1: Tak jest. W niedzielę o godzinie 20, to dodajmy, bo to chyba nie padło. Ostatnich mniej więcej 15 minut macie na to, żeby do nas napisać, bo chwilę przed godziną 18 będziemy ten konkurs rozwiązywać. 7148 pod ten numer trzeba do nas napisać, żeby na koncert WW móc się wybrać i posłuchać koncertu promującego album Dźwięczność.
0: A w SMS-a wpisać afera, potem wasze imię i nazwisko i odpowiedzieć nam na pytanie konkursowe. Pytamy was o najprzyjemniejszy dźwięk, waszym zdaniem. No bo jak dźwięczność, to i o dźwięki zapytać wypada.
1: Złotówka i 23 to koszt takiego SMS-a. Pokażcie nam, jak to u was wygląda, czy w zasadzie opiszcie, bo to w SMS-ie ciężko pokazać. Show Michał też teraz na antenie zespół Foo Fighters, może na nich kiedyś też was zaprosimy, jak będą akurat na dziedzińcu zamkowym przychodzić.

0: emocje sportowe na naszej antenie już za kwadrans w audycji Gramy na Aferę, ale okazuje się, że emocji sportowych czasem oczekują też ci, którzy na ogół zapewniają nam dojazd w różne miejsca. I tak jakiś czas temu był na przykład konkurs motorniczych w Poznaniu.
1: Dokładnie, tylko że no tak jak w zeszłym roku Poznań rzeczywiście wygrał, no bo logiczne jest, że skoro konkurs jest w Poznaniu w tym roku, no to w zeszłym roku Poznań wygrać te zawody musiał. Tak w tym roku najlepiej poradził sobie Gorzów Wielkopolski, na drugim miejscu Tramwaje Śląskie, na trzecim miejscu Wrocław, no a Poznań dopiero na czwartym.
0: No ja nic dziwnego, nie dziwię się może w ten sposób, że MPK Wrocław jest wyżej od MPK Poznań, no bo naucz się jeździć, wiesz, jak nauczysz się jeździć w tych wymagających wrocławskich warunkach przy tramwajach wykolejających się na każdym łuku, no to potem umiesz w takie dziwne konkurencje jak jakieś kręgle tramwajowe.
1: A, no tak, no niewątpliwie. To kręgle tramwajowe, bilet tramwajowy, tam generalnie ciekawe rzeczy były. Chyba można jeszcze zapis obejrzeć w internecie. Naprawdę, naprawdę interesujące. Okazuje się, że tramwaje mogą służyć do innych rzeczy niż tylko do przewożenia ludzi.
0: Tak jest. Tramwaje to jedno, ale teraz podobny konkurs, chociaż trochę inny, będą mieli taksówkarze.
1: Dlatego, że do 27 sierpnia można zgłaszać się kandydatów do konkursu Poznański Taksówkarz Roku 2026. Tutaj, jak sama nazwa wskazuje, mierzyć się będą taksówkarze z Poznania. Ten konkurs ma generalnie promować jakość usług taksówkarskich, no i wyróżnić tych taksówkarzy, którzy wykazują się profesjonalizmem, znajomością miasta, ale też znajomością na przykład pierwszej pomocy, bo rzeczywiście test z pierwszej pomocy również w skład tego konkursu wchodzi.
0: A później jeszcze technika jazdy i umiejętności praktyczne kierowców, ale to już ci najlepsi, którzy przejdą przez te podstawy, jak na przykład niezawiezienie ludzi gdzieś na Dębiec, jak się ich poprosi o kurs na Poznań Główny.
1: To jest niewątpliwie ważna rzecz, dlatego że... Ale nie, czekaj. Z Dębca jeżdżą pociągi. To no jest wszystko okej.
0: To zależy dokąd i zależy jakie, ale no, na przykład takim dalekobieżnym nie pojedziesz.
1: No to prawda. Jeżeli my już tak serialowo o 40-latku, dzisiaj to jeszcze zmienników przy taksówkarzach można by było puścić.
2: Jedno życie ma sprawdzenie, ugryźć sam nie jesteś w stanie. Któż zastąpi cię na chwilę?

wśród trosk twych utarg dzienne lekko, łatwo i przyjemnie. Zaufania godny zmiennik i na odwrót i wzajemnie. Świat się kręci, czas nie stoi, czas ucieka. Pędzi życie niema lekko, dobrze wiemy. A w słuchawce radio taksi proszę czekać.

zapasowe to kochany, wierny zmiennik. Te zakręty skrzyżowania dobrze znamy. Pamiętamy, szanujemy swe wspomnienia. Radio taksi, proszę czekać, zaczekamy.

0: I coś być musi też w byłym Fokarium w Nowym Zoo w Poznaniu. No i rzeczywiście będzie, tylko nie będą to te zwierzątka, które możecie się spodziewać, że będą.
1: No właśnie, okazuje się, że tym zakrętem, jak jest Fokarium, to w tym Fokarium będą pingwiny.
0: I to pingwiny Humboldta konkretnie.
1: To one się różnią od innych pingwinów?
0: No właśnie, okazuje się, że tak.
1: Kim jest Humboldt i dlaczego trzyma tyle pingwinów, że dzieli się nimi z zoo na całym świecie?
0: No właśnie, tych pingwinów nie jest wcale tak dużo, tak? I poznańskie zoo chce się włączyć w ratowanie tego gatunku, mhm. I to w sumie dlatego między innymi one tam będą. Okazuje się, że tak 20 do 25 ptaków na początku, potem zoo celuje, żeby do 50 osobników dojść, no i kompletują ten zestaw ptaków, który ma do poznańskiego zoo trafić, no bo pula genetyczna musi być mieszana, żeby tam nagle jakieś inne pingwiny jeszcze nie powstały z tego.
1: No właśnie, jakby wymieszać cały czas te same genety, chyba powstały cały czas te same pingwiny, to właśnie wręcz przeciwnie, mam wrażenie.
0: Tylko one byłyby za bardzo te same
1: i by się zepsuły w końcu. No rozumiem. Tak samo zepsuło się Fokarium, które po prostu przecieka i dlatego ono będzie przebudowywane i z tej przebudowy wyjdzie, że zawartością nie będą już foki, tylko pingwiny.
0: To jest ciekawy sposób na remonty i to jeszcze pingwiny, nie jakieś tam z zimnych, inaczej, takich zakątków świata, które kojarzymy z pingwinami, które kojarzymy z zimnem.
1: Dlatego, Madagaskar?
0: Na przykład. Aha. 80% tych pingwinów podobno zamieszkuje wybrzeża Chile, a pozostała część żyje w Peru.
1: No to wcale nie tak daleko względem Madagaskaru, jeśli chodzi o wysokość geograficzną, tak?
0: No to prawda, tak.
1: No więc szerokość czy wysokość, bo już teraz
0: wątpię. Czekaj. Ja kończyłam podstawówkę, nie geografię.
1: Nie, no kończyłaś już maturę, to wiesz. To
0: dobra. Ja już nie muszę tego wiedzieć, bo już mam napisaną.
1: No dobrze, w każdym razie pingwiny mają się pojawić albo pod koniec przyszłego roku, albo w 2028. Także na to jeszcze poczekamy. To ta nasza żyrafa to już dorosła. Co całkiem będzie ta, która się urodziła niedawno.
0: To będzie mogła je oglądać. Będzie tak wysoko, oglądać. To będzie widziała.
1: Będzie widziała z wysoka.
2: Buduję z paru kart. Dla mnie mały strych. Nakreślę na tablicy.

0: 5 minut do godziny 18 pozostało, także hurtownia dobiega końca. Jeden punkt programu nam pozostał i to jest rozwiązanie naszego konkursu.
1: Zapraszaliśmy was dzisiaj na koncert WW, którzy zagrają na Dziedzińcu Zamkowym już w tę niedzielę o godzinie 20. Także całkiem niezły sposób na to, żeby niedzielę wieczór spędzić przyjemnie. No i tę niedzielę wieczór przyjemnie spędzi Dorota.
0: Tak jest, Dorota do nas napisała. Doroto, do ciebie już SMS z informacją zwrotną popłynął. No i mamy nadzieję, że rzeczywiście w niedzielę wieczór Wojciech Waglewski humoru ci nie popsuje. Patrzyliśmy na prognozę pogody?
1: Nie patrzyliśmy.
0: To zostawimy to jako niespodziankę. Być może to już we własnym zakresie polecamy. W każdym razie tak, podwójna wejściówka jest twoja, także ty się wybierzesz. Twoja osoba towarzysząca też się na ten koncert wybierze.
1: Ja właśnie patrzę na prognozę pogody. 24 stopnie mają być, słońce, małe chmurki. Chyba okej. Okay.
0: Ale to o 20-24 stopnie, aż tak?
1: No.
0: A, czyli pogoda nam się zmieni do końca tygodnia. No dobrze, to też jest ważna informacja, z którą was w takim razie my zostawiamy, ale wy nie odchodźcie za daleko od radio odbiorników, bo już za moment audycja Gramy na aferę się rozpocznie. Tam Filip i Kamil już czekają i na pewno cała masa ciekawych piłkarskich tematów też będzie na was czekała.
1: Michał Rogoziński.
0: Kalina Kończak.
1: To my byliśmy z wami przez ostatnie 2 godziny. No i właśnie, jeszcze o klimatyzacji sobie chwilę posłuchamy. Bo jak ta niedziela ma być taka gorąca, to może klimatyzacja się wam jeszcze na do widzenia przyda.
0: Tylko jak chcecie ją przedmuchać, to najpierw odkuszcie, żeby tam żaden kurz nie poleciał przypadkiem.
1: No właśnie, żeby dbać jeszcze dodatkowo o swoje zdrowie. My się żegnamy w takim razie. Do usłyszenia.
0: Siema. Cześć.

0: Autopromocja.
1: Połamana lekkość bitu. Lekcja historii jungle i drum and bass. Muzyka z przyszłości, sety DJ-skie, ciekawostki dla laików i pasjonatów. W każdą środę o 21:00 w Radio Afera.
2: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12. Notowanie w piątek o 20.
0: Autopromocja. Reklama.
3: AI. Algorytmy iluzji. Wystawa czasowa w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu. Krytyczna refleksja nad sztuczną inteligencją jako zjawiskiem kulturowym, społecznym i politycznym. Opowieść nie tylko o technologii, ale również o tym, co znaczy być człowiekiem w świecie algorytmów, danych i połączeń. AI. Algorytmy iluzji. Sztuka obnażająca złudzenia cyfrowego świata od 21 marca do 12 lipca. Od 12 do 20 w sali wystaw Centrum Kultury Zamek. Patronat medialny Radio Afera.
4: Gadżety Politechniki Poznańskiej na co dzień, na prezent, na zawsze. Wpadnij do Brand Shopu. Odzież, elektronika, torby, plecaki, pojemniki na napoje, artykuły piśmiennicze, wszystko z logo Politechniki Poznańskiej. Wybierz coś dla siebie i pokaż, że jesteś częścią naszej społeczności. Znajdziesz nas na kampusie Piotrowo w budynku Biblioteki Technicznej Piotrowo 2. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 13. Wpadnij do Brand Shopu.
0: Reklama. Radio Afera, Studenckie Radio Politechniki Poznańskiej.
5: Hej! Jara! Gramy na aferę!
6: Subiektywne podsumowanie tygodnia w świecie piłki nożnej. Od słonecznej Katalonii po zimne noce w Stoke. W każdą środę po 18:00.
7: Środa, godzina 18:01. My tutaj w audycji Gramy na Aferę będziemy sprawdzać, co słychać u sąsiada. Dzisiaj za mikrofonem Filip Szymkowiak, a ze mną...
8: Kamil Malicki.
7: Jak tam, Kamilu? Śledzisz mistrzostwa na bieżąco?
8: Śledzę. Miałem tego nie robić, a miałem sobie odpuścić, ale no jak tylko się zaczęło, to ten mundialowy wir mnie wciągnął. I nawet mimo tego, że mamy dzisiaj w końcu po raz pierwszy od rozpoczęcia mistrzostw dzień bez meczów, no to i tak od tematu mundialu nie odpoczywamy.
7: Nie odpoczniemy na pewno, bo wgramy na aferę, jesteśmy na bieżąco ze sprawami, które dzieją się w światowej piłce i wir, o którym wspomniałeś, na pewno wciągnął, a potem wypluł Juliana Nagelsmana, który z reprezentacją Niemiec nie osiągnął nic i nie osiągnął. Cała reprezentacja nie osiąga w zasadzie nic od 10 lat.
8: Tak, być może jakaś klątwa wisi nad Die Mannschaft od triumfu w 2014, bo od tamtej pory na żadnym z turniejów wielkiej rangi nie są w stanie nawet zbliżyć się do strefy medalowej. Trzeci mundial z rzędu, kiedy nie wchodzą nawet do top 16 zespołów na świecie. No i właśnie, wobec Nagelsmana wiele sobie obiecywano, złote dziecko niemieckiej myśli szkoleniowej, który na początku wydawał się elegancki, młody, rozgadany, taki otwarty, ale im dalej w las, tym niestety dla naszych sąsiadów coraz gorzej.
7: Teraz poszło here we go od Fabrizio Romano, to znaczy padło już kilka dni temu. Reprezentację Niemiec obejmie Jurgen Klopp, natomiast Oliver Kahn mówi, że problemy leżą reprezentacji zdecydowanie głębiej. O tym wszystkim zostańcie z nami, bo porozmawiamy po krótkiej chwili.

0: Przypominam, gramy na aferę już po godzinie 18 za mikrofonami Filip Szymkowiak i Kamil Malicki. Realizuje nas Tymoteusz Powęzowski, a dzisiaj naszym gościem...
1: Adrian Malanowski.
0: Tak, ekspert od Bundesligi i od niemieckiej piłki, dlatego idealnie nadaje się do dzisiejszego tematu.
2: No bo tematem jest to, co się stało, jak do tego doszło, że Niemcy, trzeci turniej z rzędu rangi Mistrzostw Świata, kończą w tak słaby sposób i nawet nie patrząc nawet na sam rezultat, ale też na to, co działo się podczas każdego z tych występów. No i właśnie, co się działo w 2026. Zaczynamy od 7-1 z Curaçao, no ale właśnie 7-1 i tu już pierwszy zarzut wobec Die Mannschaft można postawić, bo nawet po takim meczu jest się do czego przyczepić.
1: Oczywiście, że no tutaj brak takiego klasowego szefa w formacji defensywnej jest tutaj, myślę, że problemem. No, to jest taki mecz, w którym, tak jak mówiliśmy na
2: poza
1: ofie.
2: Anteniu.
1: No, tak, na poza anteniu, że to jest taki mecz, w którym nie cieszy się z tego, że 7 bramek strzeliłeś, tylko że straciłeś jedną. No, to jest naprawdę katastrofa, bo ostatni raz czyste konto reprezentacja Niemiec zachowała w finale Mistrzostw Świata 2014. I to jest szokujące, jak to się sobie to uzmysłowisz, nie?
2: No i szokujące też patrząc na to, z kim się mierzyły Niemcy. Tak naprawdę później zrewanżowały się Curaçao i sprały tych chłopaków, bo tak trzeba nazwać jednak 7-1, ale Livano Komenencja do końca życia zapamięta ten moment, kiedy wyrównał w pierwszym meczu dla swojego narodu, w pierwszym meczu na Mistrzostwach Świata, wyrównał i to nie z byle kim, tylko z Niemcami, tylko właśnie.
1: Dick Advokat się popłakał po tym golu, tak?
2: Mi się wydaje, że pierwsze łzy też mogły się zacząć pojawiać u niektórych niemieckich sympatyków, bo to był przecież pierwszy sygnał, że wcale tak pięknie, mimo tego, jakie mogły być oczekiwania, na tym turnieju dla Niemców nie będzie.
1: No ale patrzysz sobie na powołania i gdzie miałbyś tych pozytywów szukać? Tak naprawdę nie masz prawego obrońcy. W tej kadrze nie ma prawego obrońcy. Niech mi nikt nie wmówi, że Joshua Kimmich w 2026 roku jest prawym obrońcą w momencie, w którym w Bayernie miał świetnie porozumiewał się w środku pola, nie na prawej obronie, z Pawłowiciem. I dlaczego nie można było otworzyć tego środka pola w reprezentacji Niemiec? Ja tego naprawdę totalnie nie rozumiem. I nie rozumiem na przykład tego, że Julian Nagelsmann 2-3 miesiące przed imprezą docelową wskazuje, ty będziesz grał w pierwszym składzie, ty będziesz na rezerwie, ty będziesz 16-17. Jak? Dlaczego 2-3 miesiące przed imprezą docelową, tak? Przed mistrzostwami świata. Kolejna sprawa. Lennart Karl. Dostawał kontuzji. Kto wchodzi za niego? Said Elmala? Perełka z Kolonii? Nie. Nawet Karim Adeyemi. Ja wiem, że on ma tragiczny sezon, ale okej.
2: Okay,
1: Chris Filiś. Odbudował się w Lipsku Brangruda. Jeszcze mi jednego miałem w głowie, ale no nieważne. I bierzesz ósemkę? Ja rozumiem, że Asad Uedraogo. Dokładnie, dziękuję bardzo. To jest perełka Schalke. To jest świetny piłkarz. Ale ty potrzebujesz zmiany 1-1, a nie jeszcze zagęszczenia środka pola. Tam nie było skrzydeł.
2: O tym bardziej, że Asen zagrał tylko jeden mecz dla reprezentacji Niemiec. To było w zeszłym roku ze Słowacją. Tak, fajnie, strzelił gola chwilę po tym, jak pojawił się na boisku, ale czy to jest w tym momencie zawodnik, którego ty naprawdę potrzebujesz, patrząc na to, jakie masz problemy na bokach boiska i nie tylko z przodu po tym, jak wypada ci kara, ale właśnie też ten problem z Kimmichem i z prawą obroną. No i czy to... Właśnie dużo zarzutów pada w stronę Nagelsmana, że przyspawał właśnie Kimmicha do prawej obrony, ale czy miał jakiekolwiek lepsze wyjście?
1: I Waldemar Anton na prawej obronie? Nie grywał w BVB? No grywał.
2: Pół prawego? Tylko
1: nie pół prawego, tylko na prawej obronie. No to właśnie, dokładnie. To jest słowo klucz. Grasz czwórką obrońców w momencie, w którym masz materiał na trójkę. Mm.
2: Ale stara dyskusja na tego, czym w Polsce się powinno trójką, czy czwórką, czy mamy kim grać. I tu faktycznie pojawił się problem, czy jest materiał, czy jest kim grać.
1: Tylko, że w Polsce nie było tego materiału, nigdy nie było tego materiału na trójkę środkowych obrońców. A tutaj patrzysz na reprezentację Niemiec, Nico Schotterbeck grał w trójce środkowych. Anton tak samo, tak samo. Niepowołanie Biseka? W ogóle...
0: Warto też zahaczyć o Rudigera, który też grywał w trójce. Dokładnie. Na przykład chociażby w Chelsea Tomasa Tuchela albo później w Realu Madryt, kiedy występowały jakieś kontuzje na konkretnych pozycjach. Ale wróciłbym tutaj do tego systemowego podejścia Juliana Nagelsmana, bo przyznam się szczerze, przesłuchałem kilka jego konferencji prasowych i to jest dość ciekawe. Trener, który nigdy nie przyzna się do tego, że popełnił błąd, ponieważ komputer mówi mu, że powinni wygrać. To jest trener, który naznaczył trochę falę nowych trenerów, trenerów tak zwanych komputerowców. I jeżeli w symulacji w 99 przypadkach na 100 wychodzi mu, że takim składem, takim ustawieniem i taką taktyką powinni wygrać, no czemu akurat jemu trafia się, że ten jeden raz na 100 oni przegrywają?
1: I to jest właśnie też... podstawowy kłopot z Julianem Nagelsmannem. On nie jest trenerem reprezentacyjnym. Dla mnie selekcjoner... Ja może mam staroświeckie takie patrzenie na selekcjonera. Selekcjoner selekcjonuje. Nie? Wybiera sobie takich piłkarzy, który im pasuje, ale nie do systemu, tylko do drużyny. I dopiero pod to podstawia jakieś tam ustawienie. A Nagelsmann zrobił tak, że najpierw wybrał sobie ustawienie, a potem wybrał sobie wykonawców. Przez co wydaje mi się, że Leroy Sané to ma jakieś taśmy na Nagelsmana. Bo nie dość, że grał w reprezentacji, przecież w Bayernie też masę meczów Nagelsmann grał właśnie na prawej stronie Leroyem Sané.
2: Teraz pytanie, czy przypadkiem Nagelsmannowi się ten komputer nie zaciął w pewnym momencie, bo tak jak od 2023, kiedy wchodził i szukał w zasadzie co zgrupowanie, były jakieś nowe pomysły, pamiętam z samego początku Kai Havertz na lewym wahadle, to było dzikie, ale im dalej w las, im bliżej było zwłaszcza tego mundialu, tym bardziej przewidywalne było to, jak zagrają Niemcy, co zagrają Niemcy, w jakim składzie zagrają Niemcy. I tego elementu zaskoczenia nie było. Chyba najbardziej zaskoczeni byli sami zawodnicy, kiedy wychodzili na boisko i okazywało się, że ej, to nie działa.
1: A wiesz, co jest najlepsze? Że jak tak oglądałem mecze reprezentacji Niemiec, to ja musiałem sprawdzać, jaką ja dyscyplinę oglądam. Bo dla mnie to było granie na obwodzie, jakbyś grał w piłkę ręczną. Tylko nie było kołowego, bo tam był Kai Havertz. Na przykład, nie? I to jest też problem, że nie ma takiej klasowej dziewiątki reprezentacji Niemiec. Od wielu, wielu lat. Jest Kai Havertz, jest Dennis Undaf.
0: No nie ma tych piłkarzy. No, bo, znaczy oni są fizycznie, ale Dennis w praktyce...
1: Dennis Undaf byłby dobry, gdyby miał dziewiątkę obok siebie. Ja oglądałem Dennisa Undafa w Stuttgarcie w momencie, w którym podstawową dziewiątką był Serhu Girassi. Ja pamiętam taką bramkę chyba na 2-0 właśnie z Kolonią, gdzie ktoś tam dośrodkowy, chyba Chris Führich, dośrodkowywał w pole karne. Girassi chyba skupił na siebie trzech zawodników, dzięki temu Undaf miał czystą pozycję. I w takich sytuacjach Dennis Undaf się odnajduje. Zresztą to, co w niecałe 60 minut strzelił dwa gole i zaliczył asysty na tych mistrzostwach, tak?
2: Dwie bramki z Wybrzeżem Kości Słoniowej, później jeszcze bramka...
1: Wcześniej z Curaçao
2: strzelił również gola. Tylko właśnie później, kiedy przyszły te kluczowe mecze, czy te jakby te główne elementy porażki Niemców na tym mundialu, czyli mecz z Ekwadorem i mecz z Paragwajem, Denisa już nie było. Jakby wydawało się, że jakby już go nie było. Dostał, co prawda, w końcu szansę. To podobna sytuacja jak z Ancelottim i z Endrickiem, czyli to, jak bardzo Ancelotti nie chciał wystawiać Endricka, to podobnie to już wyglądało w tym momencie z Nagelsmannem i Davem.
1: Dostał szansę
2: z Paragwajem, tylko że no nie został w żaden sposób, nie dotrzymał żadnej pomocy w tym
1: meczu. Ja mam wrażenie, że w pewnym momencie Dennis Undaf był bardziej ciemiężony przez Nagelsmannem niż Endrick przez Ancelottiego. Tylko to wszystko było przykryte właśnie tym, że to jest Endrick i to jest Carletto. A tak naprawdę...
2: No jednak bardziej medialne nazwiska.
1: Tak, no, oczywiście medialne nazwiska. No Denis Undaw, no...
2: Łatwiej kto,
1: ktoś, ktoś spoza poletka bundesligowego może nawet nie kojarzyć takiego zawodnika.
0: Znaczy on grywał chyba w Premier League w Brighton. Tak, tak. No, też pamiętam tego piłkarza z Brighton, ale moim zdaniem Denis Undaw jest piłkarzem pokroju Daniego Olmo. On zagrał dobre pół godziny w meczu. Więc takiego piłkarza raczej wykorzystujesz właśnie jako jokera, który wchodzi z ławki rezerwowych. Widać było w meczu z Paragwajem, że on się nie odnajduje od początku. Widać było, że on potrzebuje być może tej chwili na analizę, tej pierwszej połowy, kiedy wie, jak ma się ustawić, jak ma współpracować z zawodnikami. Być może gdyby to wyglądało trochę inaczej, tak jak mówisz, był taki typowa rasowa dziewiątka obok niego, wyglądałoby to trochę płynniej, lepiej, ale Denis Undaw zniknął w meczu z Paragwajem. Chcę się cofnąć tutaj do już niepersonalnych wyborów Nagelsmana, ale do takiego ogólnego podejścia do drużyny, no bo sprawdzałem, co prawda nie porównywałem Niemiec z każdą reprezentacją, która jest na tych mistrzostwach, ale Niemcy biegają w porównaniu z takimi drużynami jak Hiszpania, Anglia, zwłaszcza Argentyna, biegają naprawdę dużo. To jest 110 kilometrów, większość przebiegnięta w sprincie na tych mistrzostwach, gdzie u Argentyny to jest 88-90 kilometrów przebiegniętych na mecz, jako cało drużynowo. Tylko że w Argentynie kwestia taka, że tam trzeba wyjąć Messiego, te kilometry podzielić na 10, ponieważ Messi nie biega. Chcę wypiję do tego, że cały czas die Mannschaft biegają, próbują zabiegać przeciwnika i to nie wychodzi. Od 10 lat ci piłkarze posiadają piłkę, dużo biegają na ogromnej intensywności sprintów i to nie działa.
1: No typowa niemiecka intensywność, tak? Która została zaszczepiona w reprezentacji Niemiec. Ale też zobaczcie, że po tym mistrzostwach świata w 2014 tam nie ma tak naprawdę zastępców. Na przykład Thomasa Müllera. Oczywiście. Zobaczysz sobie na podstawową jedenastkę. No kurde, Musiala i Wild w jednym składzie, no to powinno się kleić. Ale w momencie, w którym ani jeden, ani drugi nie ma formy, nie masz kogo wprowadzić za nich tak naprawdę.
2: No właśnie tutaj dramatyczny wręcz problem z formą, bo trzeba powiedzieć, jak się spojrzy na zawodników reprezentacji Niemiec, oni już jadąc na mundial, już pojawiały się takie dyskusje na temat tego, ale kto faktycznie te ostatnie miesiąc, dwa w klubie zaliczył naprawdę dobre. I teraz pytanie, kto po tych czterech meczach na mundialu może powiedzieć, że wspiął się z tą formą nieco wyżej niż z tą, którą przyjechał na turniej, bo prawda jest taka,
1: jeden piłkarz.
0: Nathaniel
1: Brown. Dziękuję.
0: Dokładnie. Tutaj warto wspomnieć o tym lewym obrońcy, który nie wiem, czy zasłużył tym turniejem na transfer do Bayernu, czy ten transfer był już przyklepany przed turniejem, aczkolwiek to jest bardzo dobre uzupełnienie składu Bayernu Monachium i moim zdaniem to jest zawodnik, który na dużej intensywności też pokazał się w tym turnieju. To było widać na... No tutaj chciałem dać sobie jakiś bufor, no bo dobrze wyglądał na przykładzie Curaçao, ale na stronie, kiedy grał z Wybrzeżem Kości Słoniowej, miał tam bodaj że Nathaniela Diallo, tego skrzydłowego...
2: Amada Diallo.
0: Albo... Kurczę,
1: a
0: wypadło
1: nie miał
0: mi nazwisko.
1: Diomande tam?
0: Diomande, dokładnie. Nie dosyć, że Brown wyglądał dobrze w ofensywie, to jeszcze w defensywie dobrze wyglądał, kryjąc skrzydłowego Wybrzeża Kości Słoniowej. Dlatego moim zdaniem to jest zawodnik, który jako jedyny wyszedł na... Tutaj można go jakoś wynosić.
1: Dla mnie to było dość zaskakujące, że w ogóle Brown wyszedł w podstawowym składzie, ponieważ no, mamy Dawida... Tam zazwyczaj na lewej stronie grał Dawid Raum, nie?
2: A grał ten zespół, może przechodząc już nieco dalej do meczu z Paragwajem, a grał, jak już mówiliśmy, intensywnie, ale bez konkretów, dużo biegania, ale mało faktycznie zagrożenia. Filip Lam, choć mógł w swoim felietonie dla New York Times troszeczkę postaropiłkarzować, że jak kiedyś to było, teraz nie ma, ale zwrócił uwagę na duży problem braku tożsamości tej drużyny na boisku, braku liderów i braku takiego szkieletu, wokół którego Nagelsmann mógłby faktycznie budować ten zespół i do niego jakby dokładać jakieś poprawki. Tak naprawdę tego nie ma. Ci piłkarze wychodząc na boisko po prostu są, biegają, mają 15 założeń taktycznych, ale nie są w stanie wszystkich spamiętać.
1: Nie biorą odpowiedzialności.
2: Tutaj, I odpowiedzialność to też przy nie biorą serii rzutów karnych, to jeszcze kolejny
1: problem. No to, co zrobił Leon Goretzka, no to jest... to jest niewyobrażalne dla mnie.
2: Tak, tutaj według doniesień Bilda Kimmich dwukrotnie zapytał Leona Goreckę, czy podejdzie do rzutu karnego, a Gorecka, zawodnik bardzo doświadczony, ponad 500 meczów w piłce klubowej, reprezentacyjnej, mówi, że nie zrobi tego. I podchodzi do jedenastki Jonathan Tah, który nigdy w życiu nie strzelał karnego, no i kończy się to tak, jak można się domyślić.
1: No ja bym nie winił tutaj Jonathana Taha przede wszystkim, żeby nie było, no bo no, okej, zmarnował jedenastkę, no ale tak jak mówiłeś, on nigdy tego nie strzelał.
0: Ale tam tych zawodników odmówiło więcej niż tylko Leon Goretzka. Bodajże Joshua Kimmich pytał aż trzech piłkarzy o to, czy strzelą rzut karny. Niewyobrażalne jest to dla mnie, że jesteś reprezentacją Niemiec, reprezentacją, która czterokrotnie sięgała po Mistrzostwo Świata i boisz się strzelić rzut karny w 1/16 finału Mistrzostw Świata.
2: Być może Kimmich powinien sobie cofnąć się do wspomnień, no, może nie z dzieciństwa, ale z młodości. Finał Ligi Mistrzów w 2012, Bayern-Chelsea, kiedy w Bayernie była podobna sytuacja podczas rzutów karnych, nikt nie chciał podejść do jedenastki i podszedł jako trzeci Manuel Neuer. Był wpisany Manuel Neuer, żeby uderzać, tylko no, trochę było dystansu pomiędzy Joshuą a Manuelem, bo wydaje mi się, że Manu, który nie miał jechać na ten turniej, ostatecznie pojechał. Manu mógłby wziąć na siebie odpowiedzialność, no, ale nie wzięli na siebie odpowiedzialności właśnie Goretzka, ale też Malik Thiaw, Anton, Brown, no też, czy można po tych zawodnikach, jakby nie aż tak doświadczonych jak Goretzka, oczekiwać wzięcia tej odpowiedzialności? Na pewno nie aż tak jak po Leonie, który teraz naprawdę zbiera ciężkie ciosy za to, i że zasłużone. Nie był w stanie wziąć na swoje barki odpowiedzialności za to, jak będzie wyglądała inna kwestia awansu.
1: To jest... No nie wiem, co ja mogę powiedzieć o tej sytuacji, bo to jest po prostu kuriozalne. To jest po prostu kuriozalne, że w reprezentacji Niemiec w środku pola jest zawodnik w podstawowym składzie lub no, jeden z pierwszych schodzących, który, przepraszam za kolokwializm, nie ma jaj.
2: No i właśnie to jest coś, na co Filip Lam zwraca uwagę. Czy ten zespół faktycznie ma cojones? Czy ma tych liderów, którzy są w stanie to pociągnąć, jakby nawet kiedy jest gorsza forma, są w stanie tych zawodników zmotywować, jakby podpalić ten ogień pod ich tyłkami? No a jeżeli nie sami zawodnicy, no to trener. No ale już teraz, co prawda teraz oczywiście otworzyły się szafy, wypadają trupy po tym, jak Federacja Niemiecka zdecydowała się na zakończenie współpracy z Julianem Nagelsmannem, no, ale padały też wobec niego zarzuty, że on w kontakcie z piłkarzami jest chłodny jak lód. To też mnie na pewno by nie pomogło.
1: I dlatego teraz przychodzi Jurgen Klopp, żeby to troszkę rozbudzić te emocje w kibicach. Spokojnie, nie. Wody tam nie było. Żeby rozbudzić właśnie i w kibicach, no i w samych reprezentantach. Ja już patrzę sobie na nie wiem, jakąś taką potencjalną kadrę. Kto by mógłby być żołnierzem takim żołnierzem właśnie Jurgena Kloppa? I tak sobie myślę, może Angelo Stiller, może Nico Schlotterbeck, taki właśnie osoba, która potrafi wziąć wszystkich do kupy i
0: Angelo Stiller jest wciąż bardzo młody, a do Jurgena Kloppa wrócimy tutaj w następnym wejściu. Chciałbym jeszcze zahaczyć o pozycję bramkarza i możemy udać się na przerwę, ponieważ to jest dosyć ważna kwestia. Quo Vadis, bramkarzu reprezentacji Niemiec, jest od wielu lat tą jedynką Manuel Neuer. Dawno w odstawkę już odpadł Marc-Andre Ter Stegen. Tam nie ma w rezerwie żadnego bramkarza, który mógłby chociażby wziąć na barki całą reprezentację, tak jak robił to Manuel Neuer przez lata. Czy ty, jako, można powiedzieć, znawca Bundesligi, widzisz bramkarza, który mógłby wejść w buty Manuela Neuera?
1: Może najpierw powiem jedno. Bardzo mi żal Olivera Baumana.
0: Bramkarz Hoffenheim.
1: Bramkarz Hoffenheim. Gdybym powiedział, taki typowy, solidny ligowiec, jeżeli chodzi o bramkę w Bundeslidze, to właśnie bym powiedział właśnie taki Oliver Baumann, czy nie wiem, no, Robin Zentner właśnie z Mainz. Ale bronił przez całą eliminację. Czyli przyczynił się do tego, że Niemcy awansowały. Swoją drogą, z jakiej grupy śmiechu musieli wyjść i musieli wyrwali to dopiero w ostatniej kolejce, to już jest w ogóle kuriozalne. Ale broni przestały
2: eliminować. Chłodne noce na Tehelnym polu są, wiesz,
1: no ja wiem, ja wiem, ja wiem, ja wiem, to jest ważna kwestia, ale broni przestały eliminację 36-letni bramkarz, który przyczynił się do tego, że awansowałeś do tych mistrzostw świata. I pojawia się Manuel Neuer. To jak z tą starą miłością, po prostu rzucasz wszystko i bierzesz tego Neuera. Ja szanuję Manuela Neuera. Moim zdaniem to jest bramkarz, który najbardziej zrewolucjonizował pozycję bramkarza w ogóle na świecie. Natomiast no powinien bronić Baumann i może jeszcze odpowiadając na to pytanie, jest zmiennikiem teraz Manuela Neuera, czyli Jonas Urbis chociażby. Jest Noah Atubolu, taki z Freiburga, fajny talenciak, teraz bronił bardzo długo w U21 Niemiec. I moim zdaniem też powinien już wchodzić w te buty, co najmniej tej dwójki, ale myślę, że Urbis może zaraz zabetonować znowu tę bramkę.
2: I w tej sytuacji myślę, cofam się myślami do kogoś, kto już kiedyś miał zastąpić Neuera i w Bayernie, i domyślnie w reprezentacji Niemiec. Tylko że Neuer tak przedłużał, no i nadal był w dobrej formie, czyli Alex Nubel, który tak długo się zasiedział już na tych wypożyczeniach, że do Bayernu już w zasadzie nie ma po co wracać. Ale też nie wiem, czy to jest taka półka, żeby faktycznie do tej kadry Niemiec, żeby tam wejść i się zadomowić.
1: No nie wiem, czy będą chcieli jako jedynkę bramkarza Besiktasu. Nie? Ja wiem, że to
2: masz
1: jest...
2: Masz do wyboru bramkarza w jedynkę Freiburga, tak? Albo teraz
1: no,
2: miałeś
1: w sumie tak,
2: jako
1: no,
2: Baumann, czyli Hoffenheim.
1: No tak. Rozumiem to. Szkoda trochę, że na przykład taki Kevin Trapp aż tak mocno się nie...
0: Można się cofnąć do Lorisa Kariusa chociażby, ale to temu zawodnikowi kariera została pokrzyżowana przez jeden konkretny mecz. Też szkoda tego
1: ale
0: bramkarza.
1: Też będzie w Bundeslidze.
0: My teraz po krótkiej chwili przerwy, my udajemy się na przerwę, a teraz chwila muzyki.

0: Gramy na aferę, wracamy, lądujemy. No i pytanie, kiedy wyląduje orzeł, czyli Jurgen Klopp? Rozmawiamy dzisiaj o piłce niemieckiej, o reprezentacji Niemiec, o tym, co się wydarzyło jeszcze przed tygodniem oraz podczas tego całego mundialu, ale musimy też patrzeć w przyszłość. Tak samo jak w DFB muszą patrzeć w przyszłość i tak jak jeszcze tydzień temu ona mogła się wydawać, mogli nam patrzeć w odcieniach szarości i to mocniej może się skłaniając ku tym ciemniejszym, tak teraz ma pojawić się ktoś, kto właśnie zreformuje niemiecką piłkę, czy po prostu spróbuje ją trochę przywrócić do tych czasów chwały, czyli gość, którego w Niemczech lubi chyba każdy, poza może Julianem Nagelsmannem obecnie, Jurgen Klopp. Co z nim? Kiedy? Co? Jak? Gdzie?
1: No myślę, że kwestią dni będzie oficjalka, że będzie nowym trenerem pierwszej reprezentacji Niemiec. To raczej jest taka jedyna właściwa kandydatura. Raczej nie pójdą w zagranicznego trenera. Swoją drogą no nie pamiętam, kiedy był zagraniczny trener w reprezentacji Niemiec. Chyba, że liczymy Jurgena Klinsmana, no to wtedy 2006. Natomiast no, innej kandydatury nie widzę. No i myślę, że każdy w Niemczech nie wyobraża sobie innego trenera jak Jurgen Klopp, który trochę teraz niby jest właśnie w tych strukturach Red Bulla, ale to jest raczej spokojniejsza robota niż chociażby BVB czy Liverpool.
2: On był generalnie zmęczony już pracą trenera, dlatego musiał zrobić sobie przerwę na te 2 lata, podróżował wiele, pracował jako dyrektor do spraw piłki nożnej w Red Bullu tak naprawdę. Nie wiem, na czym polegała ta praca, ale wygląda na wyluzowanego człowieka naprawdę. Może popijał właśnie energetyki i sobie podróżował po całym świecie. Na pewno, kiedy widać go w mediach, to jest uśmiechnięty, rzuca żartami, jak typowy Jurgen Klopp z najlepszych lat, ale dobrze, że nawiązałeś tutaj do Klinsmana, bo patrząc na to, co powiedział, co napisał Fabrizio Romano, Jurgen Klopp ma dostać taką władzę w drużynie, jaką ostatni raz dostał Jurgen Klinsmann. To znaczy, Klopp ma zarówno mieć pod sobą drużyny młodzieżowe, ma mieć duży wpływ na to, jak wygląda kadra U21 Niemiec, ma też swoją drogą mocno rozbudowany ten sztab, który dawno nie był tak rozbudowany, jak teraz będzie planował to robić Jurgen Klopp. Dlatego ta ręka jest, można powiedzieć, ma wolną rękę w dokonywaniu decyzji. Czy to będzie akurat dobre dla reprezentacji Niemiec?
1: No myślę, że na to pytanie odpowiem Ralfem Rangnickiem, czyli tym trenerem właśnie reprezentacji Austrii, który ma teraz podobną funkcję właśnie w austriackiej federacji. Zarówno właśnie ta pierwsza reprezentacja, oczywiście, że jest priorytetem, no ale też troszkę zrewolucjonizował tą piłkę młodzieżową, tak? Więc być może jest to droga, którą powinien właśnie kroczyć, powinno kroczyć DFB.
0: Właśnie teraz ta większa władza Kloppa po raz pierwszy od, jak wspominasz, czasów Jurgena Klinsmana. Jeszcze kilka dni temu te doniesienia właśnie o tym, że jak duży zakres obowiązków oraz jakie możliwości będzie miał Klopp jako selekcjoner, będą związane z odejściem Rudiego Fellera, który do tej pory pełnił właśnie funkcję dyrektora sportowego. A tu nagle 2 dni temu sam Feller ogłosił, że Jurgen do mnie dzwonił, poprosił mnie, żebyśmy wzięli to razem, razem szli z tym projektem, ale właśnie teraz pytanie, czy to na ile faktycznie Feller będzie miał coś do powiedzenia, a na ile Klopp po prostu chce mieć kogoś...
1: Kto mu będzie przytakiwał?
0: Znaczy, jeżeli będzie chciał kogoś, żeby mu przytakiwał, to może skończyć jak poprzedni selekcjoner.
1: No właśnie, bo no
0: z dużym zarzutem wobec Nagelsmana było to, że po odejściu Sandro Wagnera, asystenta, otoczył się po prostu yes-manami. Ale też zastanawiam się, czy właśnie to, kiedy Klopp poszedł na emeryturę, a po jakimś czasie został tym szefem soccera, bo funkcja oficjalnie nazywa się Global Head of Soccer w Red Bullu. Czy to już nie było takie przygotowywanie się pod objęcie tej reprezentacji Niemiec? Nie tylko dlatego, że tak jak wspomniałeś, no fucha dosyć łatwa, Pewnie nie dowiemy się do końca, czym się zajmował.
2: Zarządzasz globalnym konglomeratem. To jednak.
0: Tam easy, wiesz, tam są niektórzy prezesi, właściciele trzech różnych spółek i tak dalej, ale czy Jurgen Klopp już wtedy nie przygotowywał się do roli selekcjonera, też będąc otwartym pewnie na to, żeby łatwo odejść z tej funkcji z powrotem do trenerki, ale też czy nie uczył się tego, jak to się robi za kulisami w Red Bullu, żeby teraz to wprowadzać w DFB.
1: A to ciekawe spojrzenie. Nigdy na ten temat właśnie nie spojrzałem właśnie w ten sposób, aczkolwiek faktycznie coś może w tym być. Natomiast ważna kwestia. Klopp już powiedział, zanim jeszcze, od razu chyba po meczu z Paragwajem, jeżeli ktoś to weźmie, to nie oczekujcie od razu efektów. Bo nie ma nawet do tego narzędzi.
2: Do pierwszego meczu Ligi Narodów jest 80 dni. Ligę Narodów można traktować jako takie mecze towarzyskie, chociaż jedyną osobą, która traktuje tą ligę poważnie, jest Cristiano Ronaldo, ponieważ wygrał ją dwukrotnie i cały czas chełpi się tym. Już ostatnio powiedział też, trochę dygresja o Cristiano Ronaldo, ale mówił, że wygranie Euro traktuje tak samo jak wygranie Mistrzostw Świata. Brakuje już tylko powiedzenia tego, że wygranie Ligi Narodów traktuje tak jak wygranie Euro, no są jednak poziomy w tej grze. Wracając do Jurgena Kloppa, ty powiedziałeś, że reprezentacja potrzebuje selekcjonera, nie trenera, a tym bardziej menadżera. Jurgen Klopp jest raczej osobą menadżera, osobą, która potrzebuje mieć władzę nad wszystkim, co dzieje się w swojej drużynie. Taką władzę teoretycznie dostanie teraz w reprezentacji Niemiec, ale czy w Niemczech jako narodzie jest materiał, z którego można selekcjonować piłkarzy pod Jurgena Kloppa.
1: I to jest właśnie kwestia tej...

0: porównaniu z naszą reprezentacją jest polem do eksperymentacji.
1: Poligonem doświadczalnym, nie?
0: Dokładnie. No i kto może przewidzieć, jak za rok czy za dwa będzie wyglądała właśnie ta pula zawodników, których Jurgen Klopp będzie miał do swojej dyspozycji. Właśnie teraz pytanie, czy co będzie łatwiejsze w tym momencie, wyszukanie czy oczekiwanie, że jakieś talenty młode pojawią się w tej niemieckiej lidze, czy Jurgen Klopp powinien się może skupić trochę na odgruzowaniu tych, którzy już w tej kadrze są?
1: Przede wszystkim on musi zbudować kręgosłup. Czy teraz sobie zobaczmy, czy w ogóle ta reprezentacja ma jakiś kręgosłup? Czy ma jakiś takich, nie wiem, 4-5 pewniaków do podstawowej jedenastki reprezentacji Niemiec? Czy ta reprezentacja w ogóle takie coś ma? Moim zdaniem można to budować na Kimmichu, tak? Jako takim właśnie centralną postacią właśnie ze względu też na pozycję.
2: No i charakterem trochę też stare granie.
1: Dokładnie.
2: To jest u Joshua Kimmicha.
1: No ale kogo jeszcze możesz dać? Schlotterbecka, o ile się wyleczy.
2: To jest środkowy obrońca na światowym poziomie. No nic dziwnego, że chce go Barcelona i Real Madryt, a Borussia Dortmund wycenia go na setki milionów.
1: Ja jestem dumny, że w sezonie 21-22 go wyszukałem właśnie we Freiburgu i powiedziałem wtedy, o, chcę go w Borussii. No i po jakichś 2-3 miesiącach poszedł do Borussii, więc no.
2: No to mamy tych dwóch piłkarzy.
1: Mamy tych dwóch piłkarzy. No nie wiem, czy chcemy budować reprezentację na Jonathanie Tachu? No właśnie.
0: Czasami może być tak, że trzeba będzie.
1: No właśnie.
2: To jest trochę elektryczny piłkarz, a tej elektryki nie potrzebuje reprezentacja Niemiec.
0: No chyba, że być może w inny sposób.
1: Być może trzeba teraz zbudować Musiale i Wilca. Bo ja patrzę na razie na ten szkielet, tak? No bramkarza nie ma. No na ten moment...
0: Znajdzie się.
1: Jak Janusz Wójcik kiedyś powiedział, my gramy bez bramkarza. No, siatkówkę. Nie ma napastnika. No to jest ogromny problem. Bo jeżeli tak sobie popatrzymy na pozycję numer 9 w ogóle w Bundeslidze, no to kogo tam wyszukasz?
0: No to może nie Jonathan w Bundeslidze. Burkhardt? To może nie w Bundeslidze, ale też jak Janusz Wójcik i Jurgen Klopp powie, dajcie mi tego Włocha, Tersoldi, który zaliczył świetny sezon w Belgii. No, tylko właśnie, czy reprezentacja Niemiec powinna, kiedy spojrzysz na skład i zobaczysz w podstawowym składzie właśnie Nicolò Tresoldiego, to czy to nie skrzywisz się lekko na ten widok? No bo wiadomo, w tym momencie jest ogromny problem, no ale czymś trzeba te pozycje z przodu jednak...
1: Czymś trzeba lepić, nie?
0: Dokładnie.
1: No tylko... I to jest właśnie taka nieprzewidywalność piłki nożnej. My nie wiemy, kto odpali na przykład na początku sezonu. I być może on stanie się jakąś gwiazdą właśnie reprezentacji. O, teraz sobie pomyślałem, no Lennart Karl. Być może. No właśnie jako ten właśnie skrzydłowy, który troszkę może zmienić oblicze reprezentacji Niemiec, jakby to powiedział Jerzy Brzęczek.
2: Tak naprawdę myślałem, że Angelo Stiller jest trochę młodszy, ale to jest 25 lat. To jest nadal młody wiek, ale nie jak na piłkarza, którego trzeba budować. Bo ten zawodnik wciąż gra w Stuttgarcie. Już przed rokiem mówiło się, że odejdzie do Realu Madryt, że będzie drugim Tonim Krosem, a w Stuttgarcie już tego nie widzę. Nie widzę tego błysku. Być może no, potrzeba kolejnego kroku.
1: No ale pamiętaj, że potrzebujesz też ludzi od czarnej roboty. Nie? I Angelo Stiller trochę od takiej roboty jest. I to też jest, myślę, że kluczowe, no bo Kimmich, czy traktujesz go jako szóstkę? Traktujesz go jako ósemkę? Możesz go traktować jako ósemkę, jeżeli za nim masz Stillera.
0: Albo prawego obrońcę, jeżeli jesteś Nagelsmannem.
1: Nie będę tego komentował.
2: Pamiętam też, że w zeszłym roku rozmawialiśmy o Maksymilianie Bajerze, który przechodził akurat do Borussii Dortmund. Czy to jest zawodnik, czy to jest dziewiątka, na której reprezentacja Niemiec się może oprzeć, bo no, zapłacono za niego dużo, jak na warunki Borussii Dortmund naprawdę dużo i no, raczej się nie spłaca.
1: Zapytajmy najpierw, czy Maksymilian Bajer jest dziewiątką. Bo jak dla mnie to jest bardziej skrzydłowy, troszkę dziesiątka. Dla mnie to nie jest napastnik. Bardziej go widzę jako tego, który operuje w bocznych strefach boiska. Moim w ogóle zdaniem za wcześnie ruszył się z Hoffenheim. Moim zdaniem. I ja też patrzę na transfery z Hoffenheim bardzo tak z dystansem, odkąd przeszedł do Borussii Nicole Schulz, chociażby, albo jakby to ktoś powiedział Nico S. No właśnie, tutaj

0: kolega się skrzywił. No, no właśnie, no właśnie. Ale na przykład...
1: Żeś Dawid... musiał go przypomnieć, kurde.
2: Humor popsuty.
0: Ale na przykład Dawid Raum też przychodził właśnie z Hoffenheim do Lipska, ale on musiał i tak rok się troszkę zbudować właśnie, właśnie w tym koncernie Red Bulla, więc no... No ciężko w ogóle, no... czegokolwiek lepić, nie? Na przykład na prawym skrzydle. No kogo masz na prawym skrzydle? Zaproponujcie mi kogoś na prawym skrzydło. Kevina Szadę? O właśnie, zapomniałem. O Kevinie Szadzie. Szadę. Mhm.
1: Który podobno w ogóle nie znajdował się w obiekcie zainteresowań Nagelsmana i został już bardzo wcześnie przed mundialem odrzucony jako potencjalna opcja, co jest tym bardziej zabawne, kiedy później wypada ci ktoś, kto miałby grać na prawym skrzydle, zresztą chłop, który...
0: We Freiburgu on w ogóle grał na prawym skrzydle i on dopiero w Brentford został troszkę przeniesiony na lewe skrzydło, ale on by na prawej stronie sobie poradził, bo grał tak przez całą szkółkę Freiburga, no to... Ja nie rozumiem.
1: No właśnie, gdy jeżeli spojrzysz sobie na tę ligę niemiecką i w tym momencie w porównaniu na przykład z tym, co ta liga niemiecka potrafiła produkować w ostatnich latach do reprezentacji Niemiec, zauważasz jakiś problem? Czy to właśnie, że w tym Niemcy na tym turnieju osiągnęli taki, a nie inny rezultat i rozmawiamy tutaj o wyborach personalnych, o tym, no ale kto by miał tam grać, ale kto miałby tam wejść? Czy to jest poważniejszy problem ligi niemieckiej w tym momencie i w ogóle niemieckiej piłki, że faktycznie nie produkuje takich talentów, bądź później już nawet takich starszych zawodników, już bardziej gotowych jak Stillerów, którzy mogliby faktycznie te luki w reprezentacji Niemiec zapełnić?
0: No przede wszystkim trzeba powiedzieć jedną rzecz. Poziom ligi niemieckiej z roku na rok moim zdaniem spada. To, że ja oglądałem, nie wiem, chociażby sezon 21-22 cały, 22-23 cały, 22-23 to był jeden z najlepszych w ogóle sezonów w moim zdaniem w XXI wieku w Niemczech. Bo tam tylko chyba 4 czy tam 5 drużyn grało o nic, a reszta o coś się biła, więc to był fenomenalny sezon. Ale no widzę, że ten poziom no naprawdę spada, no ta klasa...
1: Z czego to wynika?
0: No właśnie, właśnie tak się zastanawiam, czy to nie jest kwestia tego, że czołówka jest... spada poziom właśnie tej czołówki, bo można powiedzieć, że to teraz zacznie się 11 sezon Lipska w Red Bullu i ja jestem tymi 10 latami rozczarowany, bo ten zespół... ostatni raz. Nigdy nie osiągnął nawet 2 punktów na mecz w ciągu całego sezonu. Nigdy nie potrafił zagrozić. No, może w tym pierwszym sezonie, tak? W 16-17. Faktycznie tak mocno naciskał na Bayern. Ale potem totalnie. No jedynie. Kwestia jest taka też, że. No nie ma tak naprawdę konkurencji na ten moment dla Bayernu Monachium też, nie? No
2: to bo prawda. Jesteś kibicem Lecha Poznań i Lech Poznań grał w Lidze Konferencji w tym roku, gdzie miał szansę zmierzyć się z wieloma trenerami myśli niemieckiej, szkoleniowej myśli, to chociażby Urs Fischer czy Peter Stiger, albo jeszcze jest w Luzanie był niemiecki trener, niestety nie pomnę nazwiska teraz, ale pewnie oglądałeś te mecze. I jak twoim zdaniem Lech Poznań obecnie wygląda na tle niemieckich drużyn, niemieckiej myśli szkoleniowej, bo to są trenerzy, którzy jeszcze kilka lat temu byli właśnie w Bundeslidze, układają drużyny swoje pod to granie i te drużyny wyglądają moim zdaniem właśnie bardzo intensywnie, tak jak powinna wyglądać reprezentacja Niemiec.
0: No niestety Mainz nie dostało od Lecha w trąbę, jak to powiedział Tymoteusz Puchacz kiedyś, chyba to był w sezonie 2021, kiedy faktycznie Mainz było w strefie spadkowej.
2: Warto wspomnieć, że Tymoteusz Puchacz wali teraz w trąbę inne drużyny w Sabach Baku.
0: O i miał asystę wczoraj. Miał asystę w meczu eliminacji do Ligi Mistrzów właśnie chyba z TNS, Dyniu Science tak, bodajże. Tak. Ale dobra, wracajmy. Ale zobacz, mówisz Peter Stiger, mówisz Urs Fischer, ale to są trenerzy reakcyjni. To nie są drużyny, które potrafią wziąć na siebie odpowiedzialność rozgrywania od tyłu, ataku pozycyjnego. Jest tylko tak naprawdę, no nie wiem, 2 trenerów, który potrafi przyjąć inicjatywę i no, chociażby rzucić ręcznik nawet w jednym meczu Bayernowi, to jest Sebastian Hennes w Stuttgarcie I Ilcel w Hoffenheim. Nie mówcie mi o Niko Kovaczu, bo się zdenerwuj.
1: Niko Kovacz to jest trener, który tak... To trochę taka bańka wstańka dla mnie, jeżeli chodzi o właśnie to, co się dzieje w Bundeslidze, czyli właśnie był Bayern, odbił się, Wolfsburg odbił się, teraz jest później Dortmund. I czy też problemem nie jest to, że ci ciekawi niemieccy szkoleniowcy, którzy mogliby faktycznie pracować i może objąć jakiś klub w Niemczech, czy podbudować go, jak właśnie tak Hennes. No przykład chociażby obecnego szkoleniowca Brighton, który po dobrym sezonie St. Pauli po awansie i po byciu nazywanym potencjalnie nowym Nagelsmannem, bądź nową nadzieją.
0: Mówisz o Hylcylerze, tak?
1: Dokładnie. On wyjechał do Brighton, w którym no też trzeba powiedzieć, Brighton dla mnie trochę podobnie jak Red Bull w Niemczech. Miałem po nich, wiadomo, że oni zaczynali z innego pułapu, z innego miejsca, ale po tym, co się działo w tym klubie w ostatnich latach, jak budowano bazę, no to też trochę zawodzą i nie wydaje mi się, żeby Fabian tam faktycznie robił aż taką robotę, jak się po nim spodziewano.
0: No dla mnie Brighton to jest taki typowy Premier League'owy dżemik. Taki właśnie, że może raz na jakiś czas podskoczy.
1: Dżemik z grudami, albo już bez grud.
0: No już bez grud, bo gruda już, no właśnie w Lipsku, nie? Więc... A to też mega ciekawy piłkarz. Widziałem go w Mainz i naprawdę robił robotę. I szkoda, że nie widziałem więcej meczów w Mainz, w którym duet był Brian Gruda, Nelson Viper. Czyli taki bardzo... Bardzo wysoki, bardzo wysoka dziewiątka właśnie, nadal właśnie w Mainz. Ale właśnie, to jest też kwestia taka, że w Bundeslidze, no właśnie, tak mało jest niemieckich trenerów, można tak powiedzieć, nie? Natomiast, no, akurat niemieckie kluby potrafią wyszukać z jakiejś innej społeczności trenerów, no chociażby, no teraz... Teraz tu mi dał ćwieka. No, Schalke. Schalke wzięło, będąc w drugiej Bundeslidze, wzięli Muslicia, który spadał z Plymów z Championship.
1: Znowu temat Tymka Puchacza pojawia się w audycji, bo to właśnie z Tymkiem Plymów spadało na trzeci
0: Dokładnie.
1: Poziom, a teraz no, wielki powrót Schalke. Zresztą mnie cieszy jako kogoś, kto no, za dzieciaka zawsze to Schalke było. Trochę taki kazus Wisły Kraków w Polsce, że ja może nie sympatyzujesz z tym klubem, no, ale był gdzieś tam na poziomie, więc dobrze jest ich
0: przede wszystkim
1: widzieć.
0: Będzie rewil derby w pierwszej Bundeslidze, to jest najważniejsze, matka wszystkich derbów.
2: No tak, my tutaj już zdiagnozowaliśmy, mam nadzieję, wszystkie problemy reprezentacji Niemiec. Remedium na to powinien okazać się Jurgen Klopp. Dzisiaj z nami w audycji Gramy na aferę był Adrian Malanowski. Dziękujemy ci, Adrian.
0: Dziękuję bardzo.
2: Realizował nas Tymoteusz Powęzowski, a za mikrofonami
1: Kamil Malicki
2: i Filip Szymkowiak. Dziękuję za wysłuchanie i do usłyszenia.

0: Subiektywne podsumowanie tygodnia w świecie piłki nożnej. Od słonecznej Katalonii po zimne noce w Stoke. W każdą środę po 18:00. Autopromocja.
1: Audycja Warehouse, czyli powrót do korzeni muzyki elektronicznej. W środy o godzinie 20.

0: aferankowe studio na Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Raport z Kanady, USA i Meksyku. Od poniedziałku do piątku o 7.50, w weekendy o 9.50.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Rekrutacja trwa. Politechnika Poznańska zaprasza na studia stacjonarne pierwszego stopnia. Do 11 lipca możesz wybrać spośród 43 kierunków, 10 w języku angielskim, w tym 3 nowych. Mechanical Engineering, Microelectronics and Digital Communication, Quantum Technologies. Nie czekaj! Rozpocznij naukę na uczelni przyszłości. Zarejestruj się już dziś.
3: Centrum Kultury Zamek w Poznaniu zaprasza na koncert. WW z materiałem z najnowszej płyty. Dźwięczność. WW na dziedzińcu zamkowym. Niedziela, 12 lipca. Start, godzina 20. Informacje i bilety na stronie www.ckzamek.pl. Patronat medialny Radio Afera.
1: Reklama.
4: Radio Afera 98,6 MHz.
5: Aferytm pod palmami. Letni magazyn muzyczny Radia Afera. Wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady i zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku o 19.
6: Witam was serdecznie, wszystkie osoby, które słuchają audycji dzisiaj aferytmowej. Witam was trochę w takim nastroju średnim, słuchajcie, bo mimo tej pięknej pogody ja się dzisiaj nie czuję najlepiej, ale dlatego na posterunku mam bardzo dużo fajnych utworów muzycznych dla was. No i jedną rozmowę, słuchajcie, więc myślę, że będzie fajnie, jakoś wypełnimy ten czas i myślę, że posłuchamy wspólnie dużo dobrej muzyki. Dzisiaj realizuje mnie niezmiennie w środę Jeremiasz Szczecina, a za mikrofonem dla was Julia Miksińska. Zaczynamy od utworu Córy, które wróciły z utworem. Zaczynamy od duetu Córy, dziewczyn, które wróciły po dłuższej przerwie z utworem Droga.

0: Córy, czyli wyjątkowy duet soulowo-rapowy Kasia Tontor i Nata Soul Sisters z ich najnowszym utworem o przyjaźni, która jest na dobre i na złe, gdy gra się w małych wsiach i na wielkich scenach, o tym, jak to gotuje się razem, rozmawia do świtu, no i czasem przeżywa też różnego rodzaju przypały. To jest bardzo dobry powrót, taki, na który myślę wszyscy czekaliśmy, bo długo nic od dziewczyn nie było słychać. Także utwór Droga, jeszcze raz przypominam. I słuchajcie, zanim przejdziemy do rozmowy, to jest jeszcze, słuchajcie, konkurs, taki długoterminowy, więc ja go dzisiaj nie rozwiążę, ale dowiecie się w najbliższym czasie, kto tą wejściówkę zdobędzie, czyli dokładniej w Aferanku 9 lipca, chwilę po 10, wtedy będzie rozwiązanie tego konkursu, a do wygrania są, słuchajcie, dwie podwójne wejściówki, czyli możecie zabrać ze sobą jakąś osobę na męskie granie Poznań w miejscu Cytadeli i jest to na część piątkową 10 lipca. Żeby dostać taką wejściówkę, musicie wysłać numer SMS-a na numer, słuchajcie, dobra, ja dzisiaj trochę się kręcę, ale wszystko jest okej, tak. Wysłać SMS-a na numer 7248, prefiks afera.granie, następnie wasze imię i nazwisko, a potem odpowiedzieć na pytanie, dlaczego to właśnie wy chcecie się pojawić z kimś na męskim graniu w Poznaniu właśnie w piątek, a raczej... Czekajcie, bo źle przeczytałam pytanie. Który hymn męskiego grania najbardziej przypadł ci do gustu i dlaczego? To jest poprawne pytanie, słuchajcie. Także to wysyłajcie na numer 7248, prefiks afera.granie. Koszt wysłania takiego SMS-a to 2,46 zł. Rozwiązanie konkursu jutro w Aferanku, chwilę po 10. A teraz myślę, że mogę przywitać moją dzisiejszą gościnę. Mam nadzieję, że się słyszymy. Poprosiłabym o potwierdzenie. Kalina Cortas, jesteś ze mną?
1: Aj, dzień dobry.
0: Super, bardzo się cieszę, że cię słyszę. Dzisiaj gościnią jest właśnie Kalina Cortas ze swoim najnowszym utworem. Przyszła do nas Poczekam na ciebie. Jest to wokalistka, twórczyni tekstów, która tak naprawdę od dzieciństwa zaczynała swoją przygodę z muzyką. I powiedz mi, czy pamiętasz ten taki moment, który właśnie w pierwszym momencie sprawił, że pomyślałaś sobie, kurczę, to jest moja droga, chciałabym to robić w przyszłości?
1: Szczerze mówiąc, ja od zawsze byłam bardzo nastawiona na to, że właśnie będę śpiewać. Już jako dziecko, jako takie małe dziecko, naprawdę pamiętam, że właśnie gdzieś był jakiś taki pięki, obciętych drzew, to ja wstawałam, udawałam, że to jest moja scena. Ale chyba taki pierwszy moment to był, jak zaczęłam jeździć z moim chórem, bo gdzieś tam w Polsce i właśnie występowaliśmy na tych scenach i tak gdzieś wtedy właśnie poczułam, że to jest moje miejsce.
0: I od zawsze był to śpiew właśnie, czy może gdzieś tam jakieś instrumenty też się wkradały po drodze?
1: Wkradały się jakieś instrumenty, no gram na gitarze, gram na pianinie, przez pewien okres mojego życia gram też na klarnecie.
0: Ale o kurczę, to...
1: jednak zawsze to śpiewanie było dla mnie najważniejsze.
0: Tak, zareagowałam, słuchaj, na ten klarnet, bo też jestem byłą klarnetistką, więc czuję, tak? Że już mamy dużo wspólnego, no. Także no, jest to przepiękny instrument. Jestem w sumie ciekawa, czy masz w planach kiedyś tak wrócić, żeby gdzieś wykorzystać w swojej twórczości?
1: Nie byłam w tym najlepsza, ale jakbym się postarała, jakbym zachciała, no może w sumie to jest może dobry pomysł, nawet, żeby gdzieś tam wpleść ten klarnet.
0: Mam wrażenie, że w wielu utworach brakuje. No, w wielu utworach tego brakuje. I tak zaczynałaś od tej muzyki i czy może gdzieś tam w swoich wspomnieniach odnajdujesz na przykład taki moment, który zainspirował cię do stworzenia pierwszego tekstu albo napisania pierwszego utworu też w warstwie takiej muzycznej, instrumentalnej?
1: Trudne. Pamiętam, że jak byłam dzieckiem, jak miałam 12 lat, miałam taką jedną piosenkę, którą umiałam zagrać na gitarze i któregoś dnia uznałam, ej, a co jakby tak zamienić słowa i zrobić z tego piosenkę nową i napisać swoje słowa. I właśnie wtedy napisałam pierwszy swój tekst i mi się wtedy właśnie bardzo spodobało stworzenie czegoś tak, może nie od początku, bo wiadomo, że to była melodia z piosenki, którą umiałam grać na gitarze, ale podobało mi się to, że właśnie stworzyłam swój własny tekst i uznałam, że chcę robić więcej tego.
0: A korzystasz teraz też czasem z takich ćwiczeń właśnie, że znasz jakąś znaną melodię, bierzesz i myślisz sobie, dobra, spróbuję teraz napisać swój tekst, tak żeby zobaczyć po prostu w ramach jakiegoś takiego eksperymentu, czy już teraz raczej melodie same przychodzą ci do głowy, a teksty trochę same się piszą z głowy?
1: Bardzo często dla zabawy lubię sobie tłumaczyć piosenki z angielskiego na polski, właśnie pisać tekst po polsku, no ale wiadomo, nigdy ich nie wykorzystuję. Ale to jest właśnie takie fajne dla mnie ćwiczenie, mam wrażenie, że gdzieś tam właśnie widzę ten tekst i jestem jak okej, teraz muszę to przewrócić gdzieś na polski. Ale fakt, że no, jak już tworzę swoje własne piosenki, to robię to sama w 100%, nie?
0: Tak, jak najbardziej, bo też zresztą w ogóle to jest dla mnie ciekawe, bo te twoje gdzieś tam pierwsze utwory, które są dostępne, tworzyłaś w języku angielskim, a teraz widzę, że od dłuższego czasu już jednak tak stawiasz na ten nasz język tutaj polski, rodzimy. I czy to była jakaś taka twoja świadoma decyzja, czy po prostu w pewnym momencie pomyślałaś, że kurczę, może ten polski jednak jest fajnym językiem, żeby śpiewać też no, po rodzimemu, że tak powiem.
1: Było tak, że ja ogólnie miałam bardzo duży problem właśnie z pisaniem piosenek po polsku na początku, bo gdzieś angielski to nie jest mój język pierwszy, więc on w mojej głowie jest taki trochę jakby za mgłą. Te słowa są takie, one nie mają takiego bardzo znaczenia, nie uderzają tak we mnie bardzo i trudno mi było właśnie spleść jakoś słowa po polsku, a po angielsku było mi znacznie łatwiej, ale w końcu znałam, że w sumie to pora jakoś tak bardziej się zabawić właśnie tym naszym językiem, no bo jednak jest ładny i można, no jeżeli wiadomo, znam go lepiej, więc można więcej gdzieś stworzyć.
0: A miałaś takie wrażenie, że gdzieś tam ten angielski jest trochę taką barierą przed takim pełnym otworzeniem się emocjonalnym? Pytam Dokładnie. Też dlatego, że po prostu tworzysz utwory takie bardzo osobiste, które są historiami niesamowicie poruszającymi, do których dokładasz oczywiście swój niesamowity głos, ale zastanawiam się, na ile to było dla ciebie wyzwanie właśnie, żeby się otworzyć właśnie w ten sposób na osoby słuchające, na to, żeby przedstawiać troszeczkę więcej swoich historii w tym wszystkim.
1: W sensie, jeżeli chodzi o pisanie piosenek, to no to jest trudne tak stworzyć właśnie coś takiego bardzo gdzieś może bym powiedziała, nie wiem, że prywatnego, coś takiego, wiadomo, bo to są gdzieś rzeczy. Ja mówię bardzo często właśnie o rzeczach, które są takie dla mnie i gdzieś tam dużo mają dla mnie znaczenia i właśnie chodzi mi o to, żeby gdzieś pokazywać innym, że też to czują i właśnie ten polski język mi bardzo w tym pomógł, bo faktycznie jest gdzieś więcej osób gdzieś tam z okolicy może to usłyszeć i zrozumieć, więc to właśnie wydaje mi się bardzo ważne w tym wszystkim.
0: A masz jakiś taki swój ulubiony fragment, jakiś wers, który napisałaś, który tak zawsze przychodzi ci do głowy?
1: Właśnie Poczekam na ciebie jest kwitną kwiaty magnolii, a ja wciąż w ziemi tkwię. Jak ja to napisałam, byłam jak wow, okej, Hemingway, dobra.
0: A możesz trochę więcej opowiedzieć właśnie o procesie tworzenia Poczekam na ciebie?
1: No ogólnie to ja miałam zły dzień tego w tym momencie, co pisałam i uznałam, że muszę po prostu jakoś wyrzucić z siebie te swoje myśli i po prostu zaczęłam pisać to, co czuję, bo no nie wiem, po prostu musiałam gdzieś usunąć z siebie to, o czym myślę, musiałam się jakoś wygadać, a nie miałam za bardzo komu, więc właśnie zaczęłam pisać to i sobie pomyślałam, wow, to może być dobra piosenka, ja wtedy właśnie pokazałam ją mojej wytwórni i uznaliśmy, że coś z tego może być właśnie i uznaliśmy, że to może być fajna taka piosenka bardziej muzykalowa, bo mam wrażenie, że właśnie Poczekam na ciebie jest takie dosyć muzykalowe.
0: Jest też takim utworem wielowarstwowym i też takim, który się faktycznie rozwija, trochę składa z takich części, jest całą taką opowieścią. A powiedz mi, bo myślę, że na pewno osoby, które nas słuchają, będą ciekawe tego, jak się współpracowało z Klaudią Daliwą i z Czarnym Hi-Fi.
1: Bardzo fajnie, ich uwielbiam. My się spotykamy i my się zachowujemy jak naprawdę starzy znajomi. Chodzimy sobie zawsze po nagrywkach na jakieś obiady, bardzo się dużo śmiejemy, w ogóle bardzo łatwo nam przychodzi praca razem. Dosłownie to jest tak, że ja z Klaudią siadam po prostu na kanapie i zaczynamy coś tam sobie podśpiewywać obie I napisasz mi jak, o, mamy już piosenkę w sumie. I właśnie wtedy pokazujemy to Olkowi, Channel Hi-Fi, który siedzi sobie gdzieś tam przy swoim studiu i jest tak, okej, dobra, to nagrywamy. I naprawdę jest to takie łatwe z nimi, że no, jestem mega wdzięczna, że ich poznałam i że mogę z nimi pracować.
0: A czy w ten cały proces też na przykład gdzieś był zaangażowany twój tata, który też był zawsze twoim bardzo ogromnym wsparciem?
1: No na pewno przy piosence Kalifornia i przy piosence Gangsterski Chrzest, no bo gdzieś tam myśmy to nagrali razem, to są jego gitary tam w tym wszystkim i no na pewno jest dużo bardzo, bo ja ogólnie jestem z Teba i no wiadomo, to wszystko, co ja tworzę, się dzieje najczęściej w Warszawie, więc jak nie jestem w tej Warszawie i potrzebuję jakiejś właśnie pomocy, to zawsze się gdzieś tam do taty odzywam, żeby poprosić go o pomoc, jakąś poradę i no dużo ma na pewno, może nie już teraz, ale bardzo dużo wniósł gdzieś w to jaką muzykę tworzę i w moje umiejętności.
0: A czujesz, że teraz odnalazłaś właśnie taki swój głos, taką ścieżkę, którą chciałabyś dalej podążać, tworząc kolejne utwory, gdzieś tam może w przyszłości wydając płytę?
1: Tak, ja ogólnie zawsze byłam bardzo nastawiona na to, że będę robić właśnie takie melancholijne piosenki i że właśnie będzie tam dużo głosu, będzie dużo harmonii i bardzo mi się to podoba i się dobrze w tym czuję. Mam wrażenie, że właśnie mój głos dobrze w tym jakoś brzmi, więc chciałabym się w to trochę gdzieś tam kierować. I wydaje mi się, że ludziom też to się podoba.
0: Zdecydowanie, słuchaj, a też gdzieś tam natrafiłam, że w poprzednich wywiadach jako swoje takie duże inspiracje podawałaś na przykład zespół Mumford and the Sun, Gracie Abrams i Billie Eilish jako taką po prostu taką pierwszą twórczynię, która gdzieś tam trafiła do ciebie jakoś tak najbardziej. Czy to już się zmieniło od tego czasu? Teraz ktoś inny wpadł tobie w, nie wiem, na słuchawki, także słuchasz sobie tej osoby częściej? Czy to nadal wracasz gdzieś tam do tych przykładów na przykład?
1: No, Mumford & Sons to jest naprawdę coś, co ja uwielbiam od zawsze. Billie Eilish to się chyba nigdy nie zmieni, ale Gracie Abrams sobie dzisiaj słuchałam, więc nie wydaje mi się, żeby to znikło. Mm-hmm. Ale też dużo słucham Ariany Grande i takich trochę bardziej popowych rzeczy i też się tak właśnie trochę inspiruję tym. Więc może będę bardziej pop, nie wiadomo, kto wie.
0: Czyli tak na co dzień, na ten moment jesteś tak bardziej w mainstreamie się tak poruszasz? Czy to też zależy, nie wiem, wracasz do jakichś starszych utworów?
1: To zależy od tego, jak się czuję, ale ostatnio też bardzo lubię Noah Kahan, taką się nazywa, ma świetne piosenki i właśnie też się bardzo mi inspiruje, bo są takie melancholijne, także polecam.
0: Super. Super. Wiesz co, ja ci bardzo serdecznie dziękuję za to, że mieliśmy okazję porozmawiać o tym, o twojej twórczości, o współpracy z Daliwą, Czarnym Hi-Fi, o tym wszystkim, ale jeszcze zanim cię puszczę, to zapytam, czy są jakieś plany koncertowe, czy na razie głównie wydawanie nowych utworów?
1: Aktualnie tworzę zespół, gdzieś tam szukam ludzi i już mam w miarę poznanych ludzi, z którymi bym chciała pracować, ale no tak, ja spojrzę na razie w tej muzykę i po prostu jak już będzie gotowy ten set, to właśnie zaczniemy się zajmować koncertowaniem, także stay tuned.
0: Będziemy na pewno czekać, zawsze też zachęcamy do tego, żeby się do nas odzywać, a teraz słuchajcie, na zakończenie oczywiście zachęcam Wam do tego, żeby Kalinę Kortas śledzić wszędzie, żeby nie uciekły Wam nowości od niej, a teraz posłuchamy takiego bajkowego, magicznego utworu, który jest trochę o zagubieniu, trochę o samotności, a trochę o tęsknocie za dawną wersją siebie. Ja Tobie bardzo serdecznie dziękuję, a my słuchamy utworu Poczekam na Ciebie.

podróż przez wspomnienia, refleksje i jakąś taką potrzebę odnalezienia wewnętrznego spokoju. Z tym się akurat bardzo utożsamiam. Dużo emocji w głosie Kaliny Kortas w utworze Poczekam na Ciebie, którą przed chwilą mieliśmy okazję usłyszeć na antenie. Chwilę z nią porozmawiałam. Zachęcam Was jeszcze raz do tego, żeby śledzić jej działania, bo ma nie tylko niesamowity głos, ale też cudowną wrażliwość. A teraz słuchajcie, mamy taką godzinę, że przyszła pora na nasz stały punkt programu.

niemy kino i album Niemy 5.0, czyli solowy projekt lidera Bartosza Niemego Strużyńskiego. To opowieść, w której odpowiada on za, no praktycznie za wszystko, za słowa, za muzykę, za produkcję, ale także dźwięki, które towarzyszą każdemu z nagrań. Jest to taka celowa wizja artystyczna i kolejny krok w rozwoju muzycznej drogi. Jest tutaj przestrzeń właśnie na wyrażenie indywidualnej estetyki i swojej koncepcji twórczej Bartosza Strużyńskiego właśnie. Wyjątkową gościnią na albumie jest Alicja Koga, której głos możemy usłyszeć w utworze, na przykład w utworze Dziura. Tak, a dzisiaj posłuchamy innego utworu, który dla was wybrałam, ale żeby tak jeszcze wam trochę przybliżyć, o czym jest album Niemy 5.0, to jest taką opowieścią o pęknięciach, o zagubieniu, jakimś takim rozdźwięku między pamięcią a doświadczeniem. Mamy taki stan trochę smutku i takiego wewnętrznego krzyku, który przenika się i rozmywa granice spójności i znaczeń. No i tam zradza się coś, co jeszcze nie ma nazwy, a teraz specjalnie dla was utwór od niemego kina pod tytułem Nie cud.

0: patrzymy w twarz, a mogę jeszcze więcej. Co było, gdy nie było nas, że było tak, jak będzie.
1: Kto wie, ten wiedzieć będzie.

0: Sumienie znasz, oskarżeń więc nie będzie. Ciekawe, że choć słyszę nie, to wciąż zaciskam ręce.
1: Kto wie, ten wie, ten wiedzieć będzie. Kto wie, ten wie. Kto wie, ten wie, ten wiedzieć będzie. Kto wie, ten wie.
0: Dwa razy tak nie zdarza się. Dziękuję, nie skosztuję. Dwa razy cud nie zdarza się. Dziękuję, nie skosztuję.
1: Kto wie, ten wie, ten wiedzieć będzie. Kto wie, ten wie. Kto wie, ten wie.

0: patrzymy w twarz, a mogę jeszcze więcej. Co było, gdy nie było nas, że było tak, jak będzie.
1: Kto wie, ten wie, ten wiedzieć będzie.

Bartosz Niemy-Strużyński, czyli solo projekt, tak, i Nieme Kino, czyli solowy projekt lidera tego zespołu pod tytułem Niemy 5.0, albumem tygodnia, płytą tygodnia w radiu Afera. A teraz przejdziemy do takiej mojej personalnej polecajki, dlatego że w sobotę po raz ostatni w najbliższym czasie nieokreślonym będzie można posłuchać na żywo zespołu Lulu Suicide, który ogłosił właśnie niestety niedawno, że na razie zawiesza swoją działalność, a jest to niesamowite poznańskie trio Maja, Bobek i Stachu, którzy zaczęli od wydania albumu Hi, I'm Ready to Die, który został nagrany w zasadzie przez duet Maję i Bobka, później dołączył do nich Stachu. No i tutaj ich muzyka jest znana przede wszystkim ludziom z gry Crime Science Cleaner. Jeżeli ktoś by chciał sobie zerknąć, to właśnie tam się ta muzyka znajduje. Gdzieś tam sama kapela miksuje trochę grunge'u, trochę shoegaze'u, takiej muzyki indie. Na pewno możecie ich kojarzyć z takich przedsięwzięć i festiwali jak na przykład Jarocin Next Fest czy Go On Stage. No i oczywiście Shoefest, to jest chyba najważniejsze. Ale w tą sobotę nie będą grali w Dragonie sami. Towarzyszyć im będzie trójca z Gdyni, Lunar Trips, którzy tworzą trochę takie połączenie Joy Division w barze Roadhouse w serialu Twin Peaks i razem z takim trochę Maisie Starem, takim vibe'em troszeczkę. No i tutaj mamy przede wszystkim linie basowe, dream popowe, gitary, no i taki eteryczny wokal, to podobnie trochę jak w przypadku Lulu Suicide. No i kwintet warszawski Duszno, założony w 2023 roku. Tutaj jest dużo nostalgii i chwytliwych refrenów, które na pewno będzie można wspólnie z zespołem ponucić. Ciepło przyjęty został też ich debiutancki album Okruszki z listopada 2025 roku nakładem wydawnictwa Szum. Także jeżeli nie macie planów na sobotę, to mam nadzieję, że widzimy się w Dragonie właśnie na tym wydarzeniu. To jest moja bardzo personalna polecajka, bo naprawdę polecam serdecznie ten zespół usłyszeć na żywo, bo nie wiadomo, kiedy jeszcze będzie na to okazja, więc tak pomyślałam, że w ramach Aferytmu pod palmami sobie przypomnimy o tej poznańskiej naszej lokalnej kapeli Lulu Suicide i She Deserves a Better Life.

się singlem, który zapowiada ich drugi album pod tytułem Znam. Jesteśmy bardzo dumni z efektu i czujemy, że to materiał, który pokazuje zespół w nowym świetle i tak właśnie wypowiadają się o tym, co nadchodzi muzycy z tej kapeli. Wychodzą trochę poza to, co było znane w ich twórczości do tej pory. Są odważniejsi, tacy bardziej przejrzyści, no i też zdecydowanie totalnie szczerzy, ale to się chyba nie zmieniło. Sam kawałek opowiada o tym, że nic tak naprawdę nie zastąpi nam kontaktu z drugim człowiekiem. Potrzebujemy gdzieś tam relacji, rozmów i codziennych spotkań, bo choćbyśmy obejrzeli wszystkie filmy, przeczytali wszystkie artykuły, czy poznali każdą ciekawostkę, to nie jest to samo, jak kiedy możemy wymieniać się przemyśleniami i poglądami z innymi, których mamy dookoła siebie. Jest to na pewno propozycja, z którą warto zostać na dłużej i chociaż mamy tu emocjonalną prostotę, to tak naprawdę jest w niej też dużo odwagi. Także teraz utwór Znam od zespołu Zachwyt.

Zachwyt z ich najnowszym utworem Znam. Mam nadzieję, że wy teraz też już będziecie go znać i słuchać i wspierać ten wspaniały zespół. Tak sobie pomyślałam, że mamy jeszcze trochę czasu, więc trochę zmienimy klimat.

Przeniesiemy się na Wyspy Brytyjskie do twórczości Sama Smitha. To osoba, która dała się poznać jako niesamowita osoba twórcza, która tworzy przejmujące utwory i ma cudowny głos. I dlatego ja jestem tym bardziej podekscytowana tym, co zapowiada singiel My Guy, który został stworzony jako taka pochwała dla miłości i trochę też ma być takim odzwierciedleniem tego uczucia i takim poczuciem bliskości, ma tak oplatać i nawet myślę, że też w dużej mierze wzruszać. Sam Smith zapowiedzieli swój album Hazel Eyes, którego premiera 21 sierpnia, czyli jeszcze trzeba troszeczkę poczekać, ale jest to album, który piąty, album, który tak naprawdę zajęło aż 3 lata, żeby go napisać. Jest to na pewno bardzo rozwojowe. To, co się wydarzyło przez te 3 lata i co doprowadziło do tego, w jaki sposób ta płyta kolejna od nich właśnie będzie brzmiała. Ja się nie mogę doczekać, a teraz myślę, że ten utwór sam mówi za siebie najlepiej. Także Sam Smith i My Guy.

Sam Smith i przepiękny utwór o miłości My Guy, czyli jedna z zapowiedzi nadchodzącego albumu Hazel Eyes, który będzie dostępny już w sierpniu, tak, 21 sierpnia. I pozostajemy w tych takich zagranicznych klimatach, ale teraz będzie bardzo duży kontrast muzyczny, bo z utworu o miłości przejdziemy do kawałka o takim oburzeniu, zdenerwowaniu, takiej niechęci, takim bardzo naładowanym energetycznie kawałku o tym, o tych, którzy gdzieś tam po drodze mogli nas skrzywdzić, gdzieś tam wykorzystać i po prostu pochłonąć taką swoją negatywnością. I jest to utwór Roach, czyli drugi singiel zapowiadający najprawdopodobniej jakiś album od Dead Poets Society. I jest to utwór... Jest to zespół, po którym ja gdzieś tam przepadłam, słuchając ich płyty, taki, z takim wykrzyknikiem. Nigdy nie pamiętam, jak to się czytało. Z 2021 roku tam są takie utwory jak Georgia, I Never Loved Myself Like I Loved You, czy Koda na przykład. One są tak śmiesznie zapisane z kropką, potem cały tytuł jest z takich małych liter i potem jest kropka na końcu też w większości. Ale nie zawsze. Potem też wydali niesamowicie dobry album Fission w 2024. No i teraz myślę, że właśnie idą po kolejny i wydali jeszcze właśnie przed Roachem utwór o tytule, już wam mówię, bo teraz słuchajcie, zgubiłam gdzieś w notatkach, Sinner Systems i podobnie obu kawałkom towarzyszą bardzo dobre klipy, także zachęcam też do zapoznania się z nimi. A dla takich ciekawskich, którzy lubią troszeczkę więcej backstage'u, to utwór Roach został wyprodukowany przez Paula Miniego, który gdzieś tam współpracował z 21 Pilots i Pierce the Veil na przykład, i zmiksowany przez Adama Hawkinsa, który z kolei współpracuje z Turnstile czy z Youngbloodem, także no są to większe nazwiska. No a ja wam serdecznie polecam, żeby teraz zostać i posłuchać właśnie ten taki mocne uderzenie od Dead Poets Society pod tytułem Roach.

Dutch Poets Society i utwór Roach. Co ważne, to kapelę będzie można posłuchać w przyszłym roku na żywo w Warszawie 19 lutego. Także możecie sobie zapisać, zaznaczyć w kalendarzu. A na sam koniec wybrałam dla was utwór od kapeli takiej postpunkowej, trochę przypominającej, jeżeli kojarzycie, Jeny, teraz mi wyleciało, jak ten zespół ma... A, dobra, nieważne. W każdym razie, no, grają taki post-punk brytyjski, no i napisali utwór, który gdzieś tam nawiązuje do jakichś takich ciągłych konfliktów, do tego, jakby, jak podchodzimy do, jak marnujemy tak naprawdę ludzki potencjał, kotłacząc się w różnego rodzaju konfliktach, w szczególności, myślę, tych, które nie są potrzebne. Tutaj w outro, myślę, że padają takie bardzo ważne słowa, w wojnie pomiędzy Słońcem a Księżycem, po której jesteś stronie, po której stronie, jakby którą walkę byś wybrała. I na końcu jeszcze pada takie zdanie: jestem najbardziej moralnym człowiekiem, który żyje, i zabiłbym wszystkich, którzy mówią odwrotnie. I myślę, że to mówi już samo za siebie. Ja wam serdecznie dziękuję za dzisiejszy aferytm. Realizował Jeremiasz Szczycina, a za mikrofonem była dla was Julia Miksińska. Słyszymy się oczywiście za tydzień, a ja tymczasem oddaję głos zespołowi Snakes i utworowi Brain Cells.

0: alive, and I'll kill anyone who says otherwise.
1: Aferytm. Aferowy magazyn muzyczny. Najnowsze wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady. Zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku po 19. Aferytm.
2: Autopromocja. Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
3: Trap Stacja. Nowości i klasyki najnowszej szkoły rapu. Świeże brzmienia, premiery, rozmowy z artystami i przegląd poznańskiego świata rapu. W każdą środę o północy.
4: Get yourself locked in to Bump and Grind.
5: Od połamanych elektronicznych rytmów do hip-hopowej ulicy i klimatycznego R&B. Bump and Grind. Każda środa, godzina 22 na 98.6.
2: Autopromocja. Radio Afera 98,6 MHz.
6: Japonia. Audycja o muzyce z kraju kwitnącej wiśni.

0: Konbanwa, czyli dobry wieczór w Japonii w radiu Afera. Sebastian Szymura będę miał przyjemność prezentować dla was muzykę z kraju kwitnącej wiśni. Jak zwykle w Japonii, tym razem czas wakacyjny. Przeszliśmy na ten czas właśnie od dzisiaj, przynajmniej jeżeli chodzi o Japonię, i dokładnie tak jak rok temu będziecie mogli Japonii słuchać w co drugą środę o 20:00. Właśnie wybiła ta pierwsza środa, realizuje mnie Jeremiasz Szczecina, a jest ze mną osoba, która jest wielkim fanem muzyki japońskiej, i bardzo się cieszę, że kolejny raz udało mi się taką osobę ściągnąć na audycję. Jest z nami Rafał Kowalewski.
1: Dobry wieczór.
0: Dobry wieczór, Rafale. Rafał był ostatnio, bo w ogóle skąd ten cały pomysł? Rafał ostatnio był w Japonii. W Japonii, przepraszam, w Japonii jest teraz.
1: W Japonii dzisiaj.
0: W Japonii jest dzisiaj. A to z tej okazji, że Rafał odwiedził piękny kraj kwitnącej wiśni w okresie, którym, jakbyś mógł powiedzieć i opisać trochę.
1: Tak. Jest to, byłem w czerwcu, był to okres tsuyu, czyli okres, kiedy pada tam, jest po prostu mokro, tak? Mhm. Szczerze mówiąc, nie celowałem w ten okres, raczej miałem taką nadzieję, że bilety, które złapałem, będą gdzieś ten okres tak się zbierze, że mimo wszystko tych dni deszczowych nie będzie tak dużo, i na szczęście to się udało. Także wiele rzeczy, wszystkie rzeczy, które sobie zaplanowałem, udało się zrealizować. Między innymi właśnie wyjazd był mocno pod znakiem góry Fuji.
0: Tak, no i pytanie, czy ty to tak planowałeś, żeby te koncerty zobaczyć, czy to było tak, że akurat ci artyści grali w tym okresie?
1: No właśnie. Ponieważ wiadomo, żeby polecieć do Japonii, no to trzeba te bilety bukować wcześniej, więc wiele wydarzeń jeszcze nie było w ogóle zaplanowanych, nie?
0: Okay.
1: Więc jak robiłem taki research, co się dzieje, to na przykład patrzyłem na Tricot, nie? Czy mają koncert może. No jeszcze nie mieli. Patrzyłem na Culture of the Deepers, czy mają może koncert. No jeszcze nie było. No to mówię, dobra, no to powiedzmy, wezmę, spojrzę jednak mimo wszystko do portfela, tak? I wybiorę ten zakres dat, który będzie tak odpowiedni finansowo. No i potem się okazało, że w ostatni dzień rzeczywiście jest koncert The Cups. Super. Także to mi się jakby ucelowało. Druga rzecz, to szukałem, może 3776 złapię. I to też się udało. Także trochę tak bym powiedział przypadkowo. Niestety z czasem się okazało, że i Tricot miał tydzień wcześniej swój koncert i dwa tygodnie wcześniej Colder of the Deepers. Także no, nie wszystko się udało zrobić, tak? Ale tyle rzeczy się dzieje w Tokio. Patrzyłem później, chyba ze 150 koncertów, jak nie więcej, było w ciągu mojego pobytu tygodniowego, że na pewno bym coś znalazł, nawet jakby tych dwóch rzeczy nie było.
0: I znalazłeś między innymi właśnie 3776. Przywiozłeś nam nawet małą muzyczną pamiątkę. Pozdrowienia dla polskich fanów.
2: Konnichiwa, Fujisan no you ni minanaro desu. Kiite kurete arigatou gozaimasu. Polando no minasan, kore kara mo minanaro kiite kureruto ureshii desu.
0: No i co tam ta Chiono, czyli wokalistka 3776, w skrócie do nas powiedziała?
1: To znaczy tak. W ogóle fajna sprawa to jest sama nazwa zespołu, bo nazwa zespołu to jest 3776, jak wysokość góry, ale to jednocześnie jest, tak jak wspomniała Chiono, Fujisan no ni minana ro, czyli właśnie to, że bądźmy tacy jak góra Fuji. To jest taka gra słów, także ona tam to właśnie wspomniała, to swoje hasło, tak? A następnie nadzieję, że w Polsce będzie słuchany 3776, więc właśnie rozpoczynamy jak to było, Foreign People Campaign, jak to później w wywiadzie Chiono powiedziała, bo wspominała o tej mojej wizycie na blogu, że właśnie byli ludzie z zagranicy i że ona i Akira Ishida, czyli właśnie producent, postanowili zrobić taki ukłon niejako w stronę tych ludzi, którzy z tak daleka podróżowali. Byłem ja i byli Amerykanie. Mhm. No i właśnie zarówno tutaj mamy ten głos, to jest bardzo miłe, jak i właśnie też zdjęcia, co już w ogóle to był temat wręcz tabu, żeby zrobić sobie zdjęcia z Chiyono, to wręcz musiała się postawić tam, że przecież z tak daleka przyjechał, to zrobię zdjęcie.
0: No bo Chiyono to idolka, to jest cały projekt muzyczny, ale jest to idolka specyficzna, bo to idolka tematyczna, która właśnie jako swój temat ma górę Fuji. Jeżeli mógłbyś więcej o tym powiedzieć, zaczynając od 3776, może nie wszyscy słuchacze tak od razu kojarzą, ale jest to.
1: Jest to idol projekt, tak?
0: Tak, tak, ale...
1: 76, wysokość
0: góry Fuji.
1: Góry Fuji. Mina na ro, czyli właśnie skrót tych liczb. No i dla mnie to jest w ogóle taki koncept ciekawy, tak idolek w Polsce raczej nie mamy, z tego co kojarzę. No dla mnie to tak, dla mnie to jest tak podobna zależność między Chiyono Ide i Akirą, jak między Yasutaką Nakatą i Kiari Pamiu Pamiu. Po prostu jest mózg, rzeczywiście człowiek, który daje ten muzyczny cały sznyt, mhm, i tak dalej. No i mamy wokalistkę, która daje oczywiście wokal, daje na scenie, ponieważ tam są właśnie układy taneczne i to widać w ogóle, to jest taka idolka właśnie, no nie mainstreamowa. Jest to muzyka alternatywna, więc też ciekawa rzecz, że idolka, która kojarzyłaby się nam raczej z taką produkcją pop. Mhm. Tutaj jest produkcją z muzyką alternatywną, prawda? Ale też widać, jak to w ciągu lat ten produkt, nie, ten projekt, on, mhm, się rozwija. W sensie, czy ono coraz lepiej tańczy, czy ono coraz lepiej śpiewa, bo to nawet tutaj słyszeliśmy, jak tak, ten wokal brzmiał. Ona miała wtedy, mhm, chyba 15 lat.
0: Kiedy się słucha nowych kawałków, to słychać wyraźnie, że raczej już tam tego fałszowania, które oczywiście urocze, oczywiście część konceptu, przynajmniej wtedy, już raczej tego nie ma na nowszych utworach. To jeszcze może słowo o tej płycie, z której graliśmy ten utwór, to znaczy się, no bo ten koncept, no to nie jest tylko nazwa, nawiązanie do góry Fuji i tak dalej, ale no to jest płyta o całym roku, tak? Co...
1: A nie, to o, widzisz, to nie ta płyta.
0: To źle zapamiętam.
1: Ponieważ tak, poprawnie. Tak, pierwsza płyta, którą tutaj gramy dzisiaj, to właśnie jest, ma bardzo śmieszny tytuł, czyli czy jest jakiś powód, żeby nie słuchać 3776. I jest to płyta o wspinaczce na górę Fuji. I tam każda sekunda jest kolejnym metrem.
0: Okay.
1: Dlatego też płyta trwa nieco ponad godzinę. Wiadomo, 3600 sekund w godzinie, mm-hmm, 3776 sekund prawdopodobnie ma ta płyta, tak myślę. I tam te naliczanie tych kroków, to było słychać w tym introduction. Tam faktycznie było tak, że ona doliczyła do 100 ileś tam i wtedy było dopiero hej i zaczął się następny utwór. Okay. I utwór też kończy się tą wspinaczką i to będziemy słyszeć dzisiaj.
0: Czyli koncept taki, no naprawdę holistyczny, że tam wszystko, co można, jest zawarte. Nawet zdjęcie, które sobie razem zrobiliście tak, z Chiyono, no to też rękoma pokazaliście górę.
1: Tak, powiedziała, że chętnie zrobi... A z tym zdjęciem to była sprawa, że tu
0: wręcz, ona może chętnie.
1: Wręcz tak, była taka... zastanawiali się tak wspólnie, czy to zdjęcie robić, czy nie. Ja mówię, nie ma problemu, jeżeli jakby no nie chcecie, to nie ma sprawy. Natomiast on jakby powiedzieli, że właśnie zdjęć nie robimy, że to jest projekt idolki, tak? I te zdjęcia, one są na stronie, oni mają sesję, a takich nieoficjalnych zdjęć fanowskich nie można robić. Ale powiedziała Chiyono, no ale przyjechał z Polski. I wtedy, no, postawiła się. Ja wręcz dałem te Akirze aparat, mówię, to może zrobisz to zdjęcie. A ona, okej. Okay, ale pokażmy górę Fuji, nie? I właśnie jedną rękę do mojej i tak żeśmy pokazali.
0: No dobrze, to zaczynamy od bardzo ciekawej, myślę, historii idolki tematycznej, której koncert miałeś okazję zobaczyć. Tam w ogóle było kilka koncertów tego samego producenta. Natomiast przejdziemy do innej artystki i więcej o niej już w kolejnym wejściu. Aya Gloomy przed nami.

0: Aja Glumi w Japfonii, w Radiu Afera. Również w Japfonii, w Radiu Afera jest z nami dziś wielki fan muzyki japońskiej, Rafał Kowalewski. I pytanie do ciebie, a propos właśnie tego bycia fanem, jakby skąd ta zajawka?
1: To jest w ogóle śmieszne, bo zajawka wzięła się od Kiary i Pamiu Pamiu.
0: Okej.
1: To było tak, że gdzieś tam natrafiłem na to, na ten fenomen, tak można powiedzieć, na ten produkt. Produkt jest bardzo specyficzny, jeżeli by porównałbym go, tak, porównałbym go do czegoś, bo to nie jest tak, że że Japonia równa się Kiary. No, no nie jest tak. To jest jakiś aspekt Japonii. Tak jakbyśmy powiedzieli, że wejdziemy do Donki, do tego słynnego sklepu, tak, w którym wszystko gra, świeci i jest kolorowe, i powiedzieli, że to jest Japonia. No to Kiary jest właśnie trochę jak Donki. Taki bym powiedział, taką ma estetykę. I w pierwszej chwili wydało mi się to śmieszne, natomiast w drugiej chwili faktycznie okazało się bardzo chwytliwe. W trzeciej okazało się, że to ma jeszcze jakiś inny wymiar, że to jest jakościowe. I z czasem, no trochę tak jak już wspominałem przed audycją, jak dotkniesz Japonii, to zaraz się okaże, że odkrywasz kolejne sfery. I to nie, ja myślę, że ja teraz jestem ledwo na powierzchni. I to jest dopiero początek takiej, można powiedzieć, przygody. Z czasem odkryłem chociażby to, że to muzyka japońska jest nie tylko ciekawa w swojej inności, ale na przykład można znaleźć dużo rzeczy w tych, jak to powiedzieć, gatunkach muzycznych, które już wcześniej lubiłem.
0: To jest akurat mój główny powód, który się, oczywiście oprócz tego, co powiedziałaś, to też jest mój główny powód, dlaczego tak się bardzo wkręciłem w muzykę japońską. No bo przesłuchałem już bardzo, bardzo dużo różnej muzyki, ale brakowało mi czasem tej świeżości, żeby coś brzmiało podobnie, ale jednak było czymś nowym, i wkręcając się w muzykę japońską, można po prostu zatonąć w rzeczach, które już poczynając, nie wiem, od lat 70. i folk rocka, który Japończycy przerabiali na swoją modłę, ale oczywiście to bardzo podobnie brzmiało w bardzo, bardzo fajny sposób, często nawet robiąc rzeczy podobne, ale lepsze, jak to Japończycy, wszystko na 120%.
1: Dla mnie super odkryciem chociażby jest japoński math rock.
0: To tak, dla mnie to, tak, tak.
1: Ja to mówię, takie amerykańskie granie, ale po prostu no, rewelacja, nie? I też jest jeszcze inny aspekt, o którym warto wspomnieć. Dla mnie na przykład muzyka jest bardzo często taką rzeczą, znaczy takim ma aspekt użyteczny. W sensie, no, jest inna muzyka do zabawy, inna muzyka do sprzątania. Na przykład świetne do sprzątania jest Parfum. Ale na przykład...
0: Napędza.
1: Tak. Natomiast ja szukałem muzyki, którą mógłbym słuchać w pracy. I bardzo często kończyło się na tym, że to musiała być muzyka instrumentalna, prawda? Bo przecież rozumiem, co śpiewają, a w Japonii nie ma tego problemu. Ja nic nie rozumiem.
0: Tak, tak. Też słyszałem, że ludzie tak często mają z muzyką japońską, i to jest pewne rozwiązanie tego problemu, o którym mówisz. Czasem też tak mam, bo faktycznie słuchając muzyki, czy to polskiej, czy angielskiej, no jednak potrafi to rozproszyć. No a muzyka japońska, też brzmienie języka japońskiego, to można uznać, szczególnie pewnie w naszych uszach, za dodatkowy instrument wręcz.
1: Bardzo dobry chyba do muzyki, prawda? Dużo samogłosek, tak? No.
0: Tak, tak. Chociaż ten japoński, pamiętam, że kiedyś czytałem o tym, że japoński używany do śpiewania piosenek jest mocno inny od japońskiego mówionego, tak żeby to wszystko odpowiednio przystosować, ale no, trzeba powiedzieć, że potrafi brzmieć to naprawdę wspaniale. To co? To trochę może o Aji Glumi teraz.
1: Aja Glumi. Aję Glumi spotkałem w Warszawie. Tak, rok temu wyruszyła w swoją pierwszą trasę w ogóle poza, chyba poza Japonię, mi się wydaje. I od razu wśród miast, które właśnie odwiedziła, była stolica. Koncert odbywał się w Chmurach, w klubie Chmury, i tam na tym koncercie było gdzieś mniej więcej 50 osób, także bardzo, bardzo fajny, niszowy koncert. Oczywiście mogłem spotkać Aya Gloomy oraz partnera, czyli Mane Frame, australijskiego artystę, właśnie przed koncertem. Tam kupiłem właśnie sobie winyla, porozmawialiśmy. To jest też bardzo fajne, że podobnie jak Chiyono zareagowała tak bardzo entuzjastycznie na to, że ktoś przyjechał z Polski czy ze Stanów Zjednoczonych na jej koncert, tak dla niej znowu było szokiem, że ktoś 300 kilometrów przejechał specjalnie na jej koncert. To się w głowie nie mieściło. No ale tak właśnie było. Tak? No, dla mnie przyjazd Aya Gloomy to był po prostu szok. To był prezent na 40 urodziny, bo tak to wyglądało praktycznie. Aya Gloomy to jest właśnie artystka, która w moim Spotify świeci się jako numer jeden.
0: O, aż tak.
1: Dosłownie. To jest takie moje w ogóle, dla mnie to jest takie odkrycie. I myślę, że to jest też pewnego rodzaju model, można powiedzieć taki trochę model biznesowy jej, bo ona jest bardzo niszowa, ale jednocześnie jest wiralowa dosyć, bym powiedział. Teledyski robi własnym sumptem. W ogóle ona prowadzi butik w Harajuku. Ten butik odwiedziłem. Niestety była wtedy na wakacjach, więc jej nie spotkałem. Natomiast przy jej ołtarzyku z płytą Tokio Hakai mam zdjęcie. No i właśnie taki styl mniej więcej, ten second handowy, takich właśnie takich
0: przeróbek ciuchów.
1: Przeróbek, właśnie takich też zabawki, na przykład retro. Nawet mam tu na sobie takie UFO zabawki właśnie, gumowe bransoletki, kupione w zaprzyjaźnionym sklepie AI. No to właśnie to jest ten styl, który też niesie się w teledyskach i też trochę niesie się w tej muzyce, która ma taki klimat tajemniczy, klubowy, ale jednocześnie trochę taki down tempo czasami.
0: Tak. Mi się czasem kojarzy z japońską grimes, oczywiście.
1: Wiadomo.
0: Nie zawsze, ale jest to takie podobne brzmienie, no bo to też podobny okres. Ona chyba większość swojej muzyki wydała w zeszłej dekadzie jeszcze, z tego co pamiętam, albo gdzieś tam na jeszcze trochę covidowe czasy około.
1: Tam w ogóle też można powiedzieć, że tak jak Chiyono miała swój koncept, tak samo Aya miała swój koncept. Okay. I w zasadzie dwie płyty wydała dookoła wydarzenia, którym były Igrzyska Olimpijskie w Tokio. I ona wręcz była jako, to był protest song wobec zmian w Tokio.
0: O, czyli kurczę, bo pamiętam, że również w latach 60. Haruomi Hosono chyba w jakimś swoim pierwszym w ogóle zespole też nagrywali koncert album o zmianach. Kazemachi Roman się ten album nazywał, też o Happy End zespół. Teraz mi przyszło. Też nagrywali album o zmianach, które zaszły w Tokio właśnie ze względu na olimpiadę, aczkolwiek na igrzyska, aczkolwiek to było już kilka lat po, a Aya protestowała w trakcie.
1: W trakcie, no bo wtedy ta przebudowa pewnie trwała, tak? To jest na pewno temat do zgłębienia, ale pamiętam, że lata temu czytałem wywiad właśnie na ten temat, nie? Natomiast teraz właśnie ta trasa zbiegła się z tym, że Aya rok temu wydała epkę. Także tutaj mamy, ta muzyka wciąż się jest żywa, ale to jest tak ciekawe, bo próbowałem znaleźć koncerty, czy też występy w jakichś klubach. Wydaje mi się, że Aya wcale nie jest taka aktywna, natomiast właśnie umie w wydawanie płyt, tak? No i tak naprawdę te trasy, to jest rzadkość, że ona się akurat trafiła w Polsce, to ja nie wiem. Gratulacje dla tych, którzy to zorganizowali, naprawdę.
0: No, super sprawa na pewno i też fajnie, że pomyślała o Polsce w kontekście swojego pierwszego turu międzynarodowego.
1: Dokładnie.
0: Ale w Chmurach, z tego co kojarzę, to się czasem takie dziwne, w cudzysłowie, rzeczy zdarzają. Fajnie, że też całkiem sporo osób przyszło jak na taki, no, dosyć undergroundowy w sumie.
1: Powiem jedną rzecz jeszcze o Harajuku, bo właśnie odwiedziłem ją w tym jej butiku, to jest na pięterku. Wchodzę, tam zapach kadzideł, właśnie widzę te ufolutki i tak dalej. I za kontuarem stoi Minami, sprzedawczyni, tak? No i tak rozglądam się, no tylko są topy i spódnice. I mówię tak do niej: "Would you find something for me?" Ona tak spojrzała na mnie i Sure.
0: I co? I przyniosła mi spódnicę?
1: Nie, stwierdziłem, że nie będę szedł dalej, ale myślę, że byłbym w stanie wyjść na ulicę Harajuku ubrany odpowiednio, w odpowiedni dress code harajukowy.
0: No dobrze, to z dress code'ów wracamy do muzyki. To będzie kolejny utwór I Gloomy.

0: Kaja Gloomy i Tsunami. Pomyślałem sobie, że ten utwór równie dobrze mogłaby nagrać jakaś gwiazda popu, na przykład Addison Rae, która kilka dni temu wystąpiła na Openerze. A tu proszę, no nie gwiazda, tylko alternatywny pop z Japonii.
1: I występuje w chmurach przed 50 osobami.
0: Tak, no i myślę, że jest to przynajmniej równie dobra muzyka.
1: Takie odkrycia cieszą jeszcze bardziej.
0: Dokładnie, bo Addison to już powoli wchodzi jak nie drzwiami, to oknem, a jednak żeby znaleźć taką Aję Gloomy, to trzeba się trochę naszukać. Tak jak już było Tsunami, no to podczas twojego pobytu w Japonii niestety nie ominęły cię zjawiska naturalne, że tak powiem.
1: Widzisz, żeby... Ja miałem sobie w sumie pewien taki bucket list i wśród tego bucket list oczywiście było zobaczyć Fuji. I o to się bardzo martwiłem, bo jak wiadomo, no przez połowę, znaczy mówiłem, pora deszczowa, jest to góra bardzo kapryśna, więc często się zasłania w te chmury, ale widziałem 3 razy i to nawet z pokładu monoraila, czyli tej kolejki takiej, no właśnie, jak mówiłem Japończykowi, który podczas lotu powrotnego 14 godzin to przegadaliśmy nieźle. To mówię mu, wiesz, widziałem Fuji z monoraila, a on, o, a ja nigdy. No, ciekawe, gdzie patrzy. Albo po prostu miałem też szczęście, nie? Natomiast wśród mojego bucket list był też trzęsienie ziemi. Mówię, no, trzeba poczuć. I tak wziąłem sobie, ściągnąłem aplikację właśnie do śledzenia zjawisk naturalnych. No i tak patrzyłem, że to Tokio to tak rzadko tam coś jest, jak już to jakaś jedyneczka, właśnie delikatne te trzęsienia ziemi. Mówię, no może nie trafi się. I ostatniego dnia podczas koncertu The Cups właśnie, i to było najśmieszniejsze, powiem ci, nic nie odczułem.
0: Nic nie odczułeś?
1: Mój telefon odczuł.
0: Alert był.
1: Normalnie to było tak, że musieli grać w momencie wstrząsów i więc czułem wstrząsy basu.
0: Tak.
1: Czyli perkusji. Także to zostało przytłumione. Po pierwsze. Po drugie, w epicentrum było 5,5 w skali Richtera.
0: No
1: więc
0: to
1: konkretne,
0: całkiem nieźle.
1: To było drugie takie trzęsienie ziemi w tym roku w Tokio. A na Hanedzie, właśnie tam, gdzie jest lotnisko i klub, w którym był koncert, była 3, więc to wiadomo, wykładnicza skala, więc to było o wiele mniej. Poza tym był to nowoczesny budynek, więc on przyjął wszystko tak na siebie, że ja tylko usłyszałem, że coś się dzieje. Następnie była przerwa. Niestety nie rozumiem japońskiego, więc o czymś mówili muzycy i prawdopodobnie przez te 10 minut mówienia, to nie było tylko mówienie, tylko czekali na wstrząsy wtórne. Tak mi się mocno wydaje. No i gdy się okazało, że już jest spokój, zaczęli grać znowu i potem patrzę na koniec po koncercie, a tu warning, tak,

0: to jednak te budynki są w Japonii tak przystosowane, że nawet 5,5 można nie poczuć.
1: Ja tam właśnie na koncercie, w ogóle też jeżeli ktoś kiedyś wybierze i na przykład będzie chciał rozmawiać z Japończykami, obawia się, że na przykład są to, że raczej nie będą chętni, to nie zgadzam się z tym. Może nie są chętni do zawierania takich znajomości, do inicjowania takich kontaktów, ale bardzo chętnie rozmawiają później z cudzoziemcami. No i wystarczyło, że bo to jedno odkrycie to właśnie było, znaczy jedna rzecz to był ten trzęsienie ziemi. Ja mam 1,65 m wzrostu, więc zawsze na koncertach przebijam się do przodu. Podczas Mass of the Fermenting Dregs musiałem być w pierwszym rzędzie, żeby zobaczyć cokolwiek. Natomiast tutaj tak przebijam się na tym koncercie The Cups, przebijam, jestem gdzieś tak w szóstym rzędzie, podnoszę głowę i mówię: hej, wszystko widzę. Także byłem w świecie, w moim king size świecie, można powiedzieć, gdzie właśnie tam miałem średnią wzrostu podobną do Japończyków. I właśnie tak się obróciłem za siebie i mówię do pierwszej lepszej osoby, że no widzisz, ja właśnie mam taki koncert jak chciałem, widzę, nie muszę pchać się do przodu. I jesteśmy w kontakcie do dzisiaj. To jest kurczę. Właśnie Kenta, który był ze mną na tym koncercie i no i właśnie...
0: Pozdrawiamy go, bo być może słucha Kenta.
1: Tak, probably Kenta hasn't fallen asleep. It's 3 a.m. I know Kenta and hello Kenta.
0: Hello Kenta.
1: Few words for you.
0: Greetings from Poland for you.
1: Tak jest.
0: Pozdrowiliśmy Kentę. Mamy nadzieję, że nas słucha. To co? To zespół, podczas którego było to trzęsienie ziemi. Zagramy sobie The Cups, a później chwilę o nich porozmawiamy.

0: The Cups, czyli gdzieś kurczę emo jak z Midwestu, jakby to nagrali gdzieś pod Chicago, a nie, to Japonia.
1: I nie taka... wiem, ale tak melodia mnie porwała, że naprawdę uwielbiam tę piosenkę.
0: Ale akurat tej nie zagrali na koncercie.
1: No nie zagrali. Inne zagrali, które znałem, część których nie znałem, ale tego jakoś właśnie nie, niestety.
0: Tak to bywa czasem. Udało ci się właśnie też nawiązać jakiś kontakt z zespołem, czy to też był jakiś taki większy koncert na przykład,
1: no
0: bo oni są chyba trochę bardziej już znani niż Aya Gloomy.
1: To jest w ogóle trasa powrotna. Ten zespół się rozbił i teraz wrócili na koncertowanie, wydali jakiś jeden singiel. Akurat mniej przypadł mi do gustu niż te poprzednie kawałki. Mhm. Chociaż, no, jakby może kiedyś o tym utworze też będzie warto na niego zwrócić uwagę, ale mówię, te stare rzeczywiście miały więcej energii, więcej math-rockowej energii, też może nawet hardkorowej miejscami, tak
0: właśnie
1: na wokal.
0: Ja tam, tak, trochę tego tam słyszę, ale... a że w ostatnich latach dużo tego słuchałem i w ogóle na OFF-ie mocno się, na OFF-festiwalu mocno się nastawiam na koncert Sunny Day Real Estate, więc takich The Cups na pewno bardzo chętnie bym też zobaczył.
1: Ale słuchaj, Japonia to jest miejsce pełne, takie bardzo bezpieczne, rzeczywiście, nie? Możesz sobie wyobrazić, że jeżeli budynek przyjmuje całe trzęsienie ziemi na siebie i go nie czujesz, no to jest bezpiecznie. I dokładnie tak samo jest na koncercie. Dosłownie, moim zdaniem jest bezpieczniej na koncercie The Cups, zespołu hard rock, no...
0: Hardkorowego.
1: No. Hardkorowego, tak, no można tak powiedzieć. Nie dostaniesz butem w głowę. Dosłownie w YouTube możesz znaleźć nagranie z tej samej trasy, która zaczęła się w UK, gdzie po prostu jest normalnie stage diving. Te same utwory, ta sama energia zespołu w klubie Zeb Haneda, wielkim takim klubie z antresolą też. Tam nie wiem ile ludzi weszło, ale było mrowie publiczności i po prostu jak na koncercie jazzowym. Stoimy obok siebie, nie dotykamy się, bo przecież w Japonii nie można dotykać innego człowieka. Więc ja mówię, z tym przepychaniem miałem problem. Mówię, czy przepchnę się do pierwszego rzędu, potem się okazało, że nie trzeba. To jest raz. A dwa, po prostu, no, tam ledwo ktoś ruszał głową. I przede wszystkim podziękowania. Nikt w ogóle nawet nie pisnął tam. Znaczy, no, piśnięcia może były. Ale ja mówię, żebym ja krzyczał, że na przykład, żeby było No Future for Us, no w życiu przecież, bo tam nikt nic nie, jakby nie było interakcji. Publiczność tylko oklaski, jak na koncercie jazzowym się czułem.
0: Tak, ale to w sumie też mnie kiedyś uderzyło, jak oglądałem ostatni koncert Fishmans z Shinji Sato, że po ostatnim kawałku była taka długa cisza. No i okej, pojawiły się brawa, pojawiły się jakieś okrzyki, no ale jak na ostatni koncert zespołu, który ci ludzie no kochali na pewno, no to emocji nie było zbyt wiele.
1: Wewnętrzny, na pewno wewnętrznie mocno przeżywany, domyślam się. Właśnie, więc...
0: Ale może to też dlatego, że to byli ludzie z Tokio, może w Osace byłoby inaczej.
1: Może. Wiesz, coś właśnie wypadło mi teraz... myśl.
0: To może przejdziemy do tych różnic właśnie między Tokio a Osaką, bo wydaje mi się, że wiele o tym na audycji nie mówiłem, a ty tego doświadczyłeś faktycznie z pierwszej ręki.
1: A, już wiem. Być może właśnie to jest tokijski jakiś też sznyt, że tak powiem, ale no dla mnie było naturalne, że gdy wchodzi zespół, no oczywiście witamy go brawami. Też było tak śmieszne, bo te brawa chwilę potrwały, po czym oni się rozkładali, była cisza, no właśnie tak jak mówisz, nie? Zupełnie inny jakbyś jakoś tak temperament. No dla mnie było naturalne, że jak zaczyna się koncert, no to porobię parę zdjęć. I dostałem właśnie od Kenty takie no. A ja mówię, ale że... To on mówi, nie wolno. Mówię, aha, dobrze, rozglądam się. Faktycznie nikt nie trzyma żadnego telefonu. Nie wolno. W Japonii jest porządek. Jeżeli gdzieś było napisane, że nie wolno nagrywać, to nie nagrywamy. Nie robimy zdjęć, bo po prostu nie wolno. Więc to jest taki porządek, który myślę dla nas jest trochę niepojęty. Nie wyobrażasz sobie teraz, żeby na koncercie ktoś nie wyciągnął telefonu, nawet jeżeli gdzieś jest kartka, że nie wolno nagrywać, prawda?
0: No kurczę, teraz to na dzisiejszych koncertach
1: może.
0: To, no właśnie, to może, ale na takich koncertach rockowych, popowych to może telefonów po prostu.
1: Dokładnie.
0: Czasem mało widzisz tej sceny w najbardziej popularnych utworach, bo wszyscy ludzie nagrywają.
1: I może to jest właśnie to, że w Japonii to byłoby uznane za przeszkadzanie drugiej osobie. Mhm. Być może właśnie to jest to, że nie mamy nagrywać, więc po pierwsze nie wolno, po drugie byłoby to niemile widziane i byłoby to przeszkadzanie drugiej osobie, bo w końcu wystawiam nad głowę i zasłaniam, prawda? A dzięki temu i ja miałem dobry odbiór i inni mieli dobry odbiór koncertu, prawda? I też nikt butem nie dostał w głowę. Mhm. Więc myślę, że to jest to, czym się kierowali, ale nie jestem pewien. Musiałbym o tym poczytać. Kulturoznawcze jakieś teksty.
0: Dobrze, to wyobraźcie sobie teraz koncert jazzowy, ale z takim kawałkiem od The Cups.

0: The Cups. No, ciężko mi sobie to wyobrazić. Znaczy wyobrazić okej, okay, ale jeżeli byłby w takim miejscu i ludzie by tylko maksymalnie machali głowami, to byłoby to dla mnie trudne na pewno, żeby się bardziej nie ruszać. Niestety trochę nam się kończy już czas. To była Epifonia w Radiu Afera. Sebastian Szmer, Rafał Kowalewski
1: był
0: dzisiaj moim gościem. Ale jeszcze chwilkę o tym, co przed nami, bo jeszcze jeden utwór nam został i to też pewien koncept za tym stoi. Wracamy do 3776.
1: Graliśmy początek, gramy też koniec płyty, więc już będzie wspięcie się na sam szczyt góry. Ale właśnie ten ostatni utwór to jest memento wydarzenia tego wielkiego katastrofy, czyli wstrząsienia ziemi 11 marca 2011 roku. I właśnie o tym, co jest najważniejsze w życiu, jest ten utwór. Tak bym powiedział górnolotnie na zakończenie.
0: To zostawiamy was z tą myślą. To 3776 w Epifonii w Radiu Afera. Do usłyszenia.

すぐ9合目。この景色ぎゅっと目に焼き付けておきましょう。次いつ来られるかわからないからね。

0: Japfonia. Audycja o muzyce z kraju kwitnącej wiśni. Autopromocja.
1: Jak naprawdę działają firmy? Skąd biorą się chaos, marnotrawstwo i niepotrzebne problemy? Sparing procesowy to konkretna rozmowa o organizacjach, procesach i decyzjach, które wpływają na codzienną pracę tysięcy ludzi. Czwartek, godzina 17.30.
2: I've named this one Post Office.
3: Postironiczny wieczór z muzyką alternatywną i eksperymentalną.

0: Radio Afera. Słuchaj nas też w internecie. www.afera.com.pl/player. Autopromocja. Radio Afera 98,6 MHz.
1: Połamana lekkość bitu. Lekcja historii jungle i drum and bass. Muzyka z przyszłości, sety DJ-skie, ciekawostki dla laików i pasjonatów. W każdą środę o 21:00 w Radio Afera. Mamy już minutę po godzinie 21:00, wiemy też co to oznacza, bowiem pora na godzinę z jungle, drum and bassem, ale także wolniejszą elektroniką basową, a nawet, jak za chwilę usłyszymy, eksperymentalnym jazzem. Za sterami jest Jeremiasz Szczecina, który audycję realizuje. Ja nazywam się Piotr Hojzer, czyli Alegria. Połamana lekkość bitu, czas start.

0: I tak naszą dzisiejszą audycję otworzył utwór autorstwa Błota, kwartetu Błoto, który nazywa się Prostactwo. Ukazało się to w 2021 roku na ich albumie Kwasy i Zasady w polskiej wytwórni Astigmatic Records, którą bardzo sprawdzam polecać. Natomiast dlaczego gram dzisiaj Błoto? Ponieważ Błoto wystąpi już w ten piątek na festiwalu Audio River na głównej scenie i będą grali Detroit Techno, jak się okazuje. Po raz pierwszy ich w takiej odsłonie usłyszę. Chyba w ogóle to jest premierowy ich tego typu gig. Już panowie mieli okazję grać utwory Jay Dilly w lutym. Mieli okazję grywać jakieś takie West Coastowe rzeczy. Tak, w takiej opcji ich słyszałem na Nocnym Targu, z tego co pamiętam. No ale właśnie, Detroit Techno od Błota to może być naprawdę sztos. A dzisiaj w Połamanej dzielę się z wami moimi subiektywnymi, że tak powiem, typami na to, co warto, kogo warto usłyszeć, zobaczyć na tegorocznym Audio River. Mam nadzieję, że się tam zobaczymy. Ja oczywiście przypominam, że też możecie się ze mną kontaktować jak co tydzień na fanpage'u Połamanej, czyli facebook.com/Połamana/Lekkość Bitu, pisane łącznie bez polskich znaków. Dawajcie znać w komentarzach może, jakie są wasze typy na Audio River tegoroczne. No i oczywiście, jak wam się podoba dzisiejsza selekcja. My już teraz przechodzimy do mojego absolutnego faworyta, jeżeli chodzi o hybrid stage piątkowy, ponieważ na Audio River po wielu latach powraca Breakage, no i tym razem z Drum and Bassem. Zresztą ja w ogóle pamiętam, że na Sundayu te wiele lat temu Breakage właśnie ogłosił, że po wielu latach w dubstepie i innych wolniejszych tempach chyba jednak chce wrócić do jungle Drum and Bassu, więc przepięknie go widzieć z tym powrotem. Breakage zagra razem z MCGQ o 22:30 w piątek na Hybrydzie, a my już teraz słuchamy Breakage'a, co jest jego własnego label, czyli Index Records, Ja.
1: Now easy.

To był Breakage i jego utwór Ja, coś co ukazało się w 2020 roku na jego własnej wytwórni, czyli Index Records. Swoją drogą ta epka nazywa się India November Delta Echo X-Ray, czyli w tak zwanym alfabecie militarnym właśnie Index. Polecam całą epkę sprawdzać, polecam łapać Breakage'a na Audio River tegorocznym na Hybrydzie w piątek, już ten piątek o godzinie 22.30, z tego co patrzę na timetable. Zachęcam was też do tego, żeby w komentarzach na fanpage'u Połamanej, czyli facebook.com/Połamana/lekkość bitu, dawać mi w komentarzach znać pod dzisiejszym postem, jakie są może wasze typy na tegoroczny Audio River, jeżeli się wybieracie, albo nawet jeżeli się nie wybieracie, no to patrząc na line-up, kim najbardziej się w tym roku jaracie. A swoją drogą, jeżeli chodzi o tegoroczną piątkową Hybrydę, no to tuż przed Breakage'em z MCGQ na wokalu pojawią się też czarne konie, że tak powiem, jak dla mnie, bo w zeszłym roku absolutnie rozwalili Hybrydę i dali najlepszy występ, chociaż niestety organizatorzy troszkę w trudnym slocie ich umieścili, bo grali chyba w tym samym czasie co Chase and Status na głównej scenie. Ja oczywiście zostałem na Hybrydzie i bawiłem się do TVB razem z Gestiulką i Bryndalem, a w tym roku dołączy do nich również Chiba na Majku, także no jest absolutnie czym się tutaj jarać. Zresztą tutaj w kolejnym traku, który zagram, też robię nawiązanie do Hybrydy sobotniej, gdzie z kolei miły ATZ zaprezentuje showcase ATZ Sound, no więc posłuchamy sobie teraz TVB razem z Gestiulką, Jakubem Jadenbryndalem oraz miłym ATZ-em z utworem Zmiana Czasu.

Niesamowite power combo na tym traku. TVB na bicie, Gest Julka, Jakub Jan Bryndal i Miły ATZ na mikrofonach. To wszystko ukazało się w marcu tego roku na You Know Me Records. Polecam oczywiście te wytwórnie sprawdzać. No i polecam też komentować na fanpage'u Połamanej. Dawajcie znać, skąd słuchacie, jak wam się podoba dzisiejszy vibe. Widzę, że jest z nami Amkacz, który pisze, szkoda, że nie ma czatu jak na Bass Drive. No cóż, dawno, dawno temu miałem czat na Ircu tutaj. Niestety się z nim pożegnałem. Coś mi webchat przestał działać niestety. Jest prawdopodobnie z nami Marcin, nie wiem, bo skomentował 4 godziny temu, więc nie wiem, czy słucha audycji, czy tylko skomentował wsparciowo, ale jeżeli jesteś, to dzięki, a jeżeli nie, no to prawdopodobnie widzimy się na audio, a tak czy siak czekam na wasze typy z tegorocznego line-upu Audio River. Ja dzisiaj dzielę się moimi subiektywnymi typami tego, kogo ja chcę zobaczyć, kim ja się najbardziej jaram i kogo moim skromnym zdaniem najbardziej warto zobaczyć. No myślę, że ksywa, a w zasadzie nazwa projektu, która chyba nie schodzi większości osobom z ust, jest jeden z projektów headlinerskich tegorocznych, czyli The Prodigy, którzy wystąpią o 23:15 na głównej scenie w ten piątek. No i ja co prawda nie robię sobie nadziei, że zagrają w taki sposób, jak ja za chwilkę zagram z mojego ukochanego ich debiutanckiego albumu Experience. Natomiast no zobaczymy, co to będzie. Ja nigdy nie widziałem ich w akcji na żywo, co prawda nie ma już z nimi świętej pamięci Keitha Flinta, już tym bardziej jestem ciekawy, jak sobie w takiej sytuacji radzą bez jednego z frontmenów. No ale cóż, Prodigy wiadomo, zawsze na propsie, nawet jeżeli późniejsze ich albumy mi nie siedzą, no to stworzyli kawał dobrej muzyki wiele lat temu. My już teraz cofamy się do 92 roku. The Prodigy, Hyperspeed.

I to był utwór Hyperspeed od The Prodigy, prosto z ich albumu Experience z 92 roku. No ja, tak jak mówiłem, jaram się bardzo, że wreszcie ich zobaczę, chociaż nie robię sobie do końca nadziei na to, że zagrają w tym stylu, chociaż myślę, że jakby tak zagrali w Łodzi, jakby cofnęli się do czasów Experience, to Łódź by absolutnie ściągnęła gacie przez głowę. I'm telling you. My tymczasem lecimy dalej. Widzę, że jest z nami w komentarzach Jaku, nie wiem, czy faktycznie słucha, ale pisze audio i no Andrzej Piasek Piaseczny. No pięknie, pięknie. Trollowanko trollowankiem, ale jeżeli słuchasz, to dziękuję ci bardzo. No i lecimy dalej. Swoją drogą, tak sobie zauważyłem dzisiejszą tracklistę i cieszy mnie w sumie to, że mimo, że gadamy Audio River, to jest tutaj sporo polskich akcentów, zarówno w postaci artystów, których dzisiaj gram, jak i labeli, które dziś są tutaj reprezentowane. No, jeżeli chodzi o tych dwóch gagatów, no to oni już w sumie od dawna są wolni od jakichkolwiek labeli, wydają większość swojej muzyki własnym sumptem na swoim Bandcampie. Mowa tutaj o PZG i Dubskinicie, znanych również jako We Rob Rave. I my teraz sobie posłuchamy We Rob Rave z utworem Pipes i to jest WRR Remix.

To byli oczywiście We're All Brave, czyli PZG i Dubsknit z utworem Pipes i ich własnym remiksem Wr Remix. Swoją drogą, z tego co zauważyłem, z We're All Brave'ów na Audio River pojawi się tylko PZG, bo Dubsknit gra w tym czasie gdzieś w Skandynawii pod swoją własną ksywą Sknit, także We're All Brave'y są reprezentowane w jednej osobie PZG, ale tak czy siak będzie warto ich zobaczyć na closingu sceny Jelenia w piątek o 4:30. My tymczasem lecimy dalej i tym razem zaburzę trochę chronologię tej mojej opowieści dzisiejszej o Audio River i o tym, kogo najbardziej chcę zobaczyć, kogo moim zdaniem wy też powinniście zobaczyć, jeżeli się tam wybieracie, bowiem przeniosę się na chwilę na mój ulubiony dzień, jakim jest Sunday i dzienna impreza, która odbywa się w parku w Audio River. Oczywiście sceną basową jest Kosmos. Ja zresztą miałem też zaszczyt zagrać tam rok temu i tym razem warto tam się wybrać chociażby dla back-to-backa Rusałki ze Szkodą. Rusałka swoją drogą jest, czyli Łukasz Warna Wiesławski jest jedną z osób odpowiedzialną za komunikację w socialach i tak dalej, jeżeli chodzi o Audio River. Natomiast tutaj wystąpi po raz pierwszy, odkąd w tej roli występuje również, będzie też DJ-sko, no i super, że do back-to-backa wziął Szkodę, która jest też super artystką, jest super DJ-ką. No i my posłuchamy sobie czegoś od Szkody właśnie. Utwór, który ukazał się w wytwórni Lucyna. Z tego co widzę, to jest wytwórnia, która mieści się zarówno w Warszawie, jak i Kopenhadze. Nie wiem, czy troszkę tutaj, troszkę tutaj. W każdym razie w wytwórni Lucyna w 2022 roku pojawiła się taka składanka Nowa Ziemia. No i tam wyszedł utwór Szkody, który nazywa się Ratings Bonanza.

była Szkoda z utworem Ratings Bonanza, który ukazał się na kompilacji Nowa Ziemia nakładem wytwórni Lucyna w 2022 roku. No a Szkodę będziecie mogli zobaczyć wraz z Rusałką na scenie Kosmos w tę niedzielę, czyli 12 lipca na Audio River. I to będzie jak dla mnie występ całego tego dnia, występ, na który się przede wszystkim tam wybieram. My lecimy dalej. Oczywiście przypominam, że możecie się ze mną kontaktować jak zawsze podczas tej audycji na fanpage'u Połamanej, czyli facebook.com/Połamana/lekkość bitu. Dawajcie w komentarzach znać, jak wam się dzisiejsza selekcja podoba, czy wybieracie się na Audio River, jakie są wasze typy z tegorocznego line-upu, albo nawet jeżeli się nie wybieracie, no to na kogo byście się wybierali, jeżeli byście tam jechali. Mówiłem, że wspierane są dzisiaj polskie wytwórnie i polscy wykonawcy, no to też kolejną postacią, którą ja bardzo chciałbym zobaczyć w sobotę, jest otwierający set na scenie Rotundy, którego zagra mój człowiek Tom Ankor o godzinie 18, z tego co widzę, więc warto się tam już pojawić od samego początku. No i od Toma Ankora zagram coś, co jest naszą kolaboracją, którą wypuścił End Records, czyli wytwórnia Harlanda w 2024 roku. To było moje pierwsze pojawienie się gdziekolwiek w formie winylowej, w formie kasetowej, także big up wielki dla Tomka, big up dla Harlanda, a my już teraz lecimy Tom Ankor i Alegria.

był Tom Ancor z utworem Bad, gdzie ja też mam swój producencki udział, także Tom Ancor featuring Alegria, coś co ukazało się w 2024 roku w End Records, czyli wytwórni Harlanda. Jak do tej pory ta wytwórnia ma tylko dwa wydawnictwa na swoim koncie, ale liczę, że będzie tego więcej. Big up Harland, big up Tom Ancor, big up TVB, który odezwał się do mnie w prywatnej wiadomości na Instuchu, bo wrzucam też zawsze w Insta Storiesach tracklistę tak naprawdę de facto audycji, która sobie żyje 24 godziny i tylko w ten sposób można ją obczajać. Jeżeli ktoś z was jest na Insta, no to Piotr podkreśnik Alegria, tam możecie w storkach znaleźć to, co wrzucam jako tracklistę na bieżąco tak naprawdę i w ten sposób, jeżeli ktoś przegapił jakieś Tune ID, to można tam to znaleźć i tylko i wyłącznie tam. My, że tak powiem, wracamy do tematu Audio River. Jeszcze zanim kolejny utwór, no to pozdrowienia serdeczne dla Oli, czyli dla Bambi Uzi, która słucha nas tutaj z Poznania. Pisze, jestem tu i jestem na Audio Driver. No i bardzo mnie to cieszy, że się tam widzimy. Zresztą razem tam jedziemy, a my jesteśmy nadal na sobotnim programie. No i wspominałem już też o tym, że koniecznie trzeba o 20 udać się w sobotę na hybrydę na ATZ Sound. Jeszcze zanim wspomnę o kolejnych osobach, które zagrają na hybrydzie i które warto tam zobaczyć, no to warto też pojawić się na mainie o godzinie 1:15. Przynajmniej tak mi się wydaje. Zobaczymy, jak to będzie, bowiem wtedy zagrają Disclosure, czyli drudzy headlinerzy tegorocznej edycji. Ja przyznam szczerze, że nie śledzę ich od dłuższego czasu, nie mam zielonego pojęcia, co teraz produkują, ale mam ogromny sentyment do ich najstarszych produkcji. I znowu, to jest chyba strasznie boomerskie z mojej strony, co dzisiaj robię i co dzisiaj opowiadam, ale jakby zagrali tego typu rzeczy starsze, no to ja też jestem przeszczęśliwy. Disclosure i utwór Flow.

I tak oto zbliżamy się powoli do końca dzisiejszej audycji. Mam do was jeszcze ostatni utwór. Zastanawiacie się, czemu już w tym momencie o tym mówię, bo ostatni utwór ma 11 minut, ale bardzo chciałem nim zakończyć, bowiem będziemy nawiązywać do ostatniego z tematów, które ja chciałbym zobaczyć na Audio River w tle, czyli oczywiście Disclosure z utworem Flow. Swoją drogą taka ciekawostka. Okazało się niedawno, że mój kumpel z roboty chodził z jednym z chłopaków w Anglii do szkoły i stamtąc go zna, ale zna go po prostu jako ziomeczka, nie wiedział, że w ogóle robią coś takiego, więc dopiero po wielu latach się skapnął. Tymczasem my lecimy dalej. Ostatni utwór na dziś to będzie London Electricity, który tym razem na Audio River pojawi się na Hybrydzie w sobotę, z Catching Cairo na wokalu oraz z legendarną Leanne Carroll na wokalu. To będzie coś niesamowitego. Leanne Carroll w wielu utworach Londona udzieliła swojego wokalu i chociażby z tego powodu warto się tam będzie wybrać. Dzięki wam serdecznie za wysłuchanie kolejnego odcinka Połamanej Lekkości Bitu. Słyszymy się za tydzień, jak co tydzień między 21 a 22. Audycję realizował Jeremiasz Szczecina. Ja nazywam się Piotr Heuser, czyli Alegria, i zostawiamy was z utworem London Electricity i będzie Leanne Carroll na wokalu, utwór Rewind, a Połamana Lekkość Bitu mówi wam dobranoc.

0: Lekcja historii jungle i drum and bass. Muzyka z przyszłości, sety DJ-skie, ciekawostki dla laików i pasjonatów. W każdą środę o 21:00 w Radio Afera.
1: Autopromocja.
2: Panowie,
3: to jest!
2: Idziemy na ryby.
4: A miałobyś na grzyby.
2: A, dobra, to na grzyby.
3: Grzybogranie. Na ryby, grzyby i działkę. Zagrzybiamy co czwartek o 9:30. Tylko w Radio Afera.
1: Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera. Autopromocja. Reklama.
5: Rekrutacja trwa. Politechnika Poznańska zaprasza na studia stacjonarne pierwszego stopnia. Do 11 lipca możesz wybrać spośród 43 kierunków, 10 w języku angielskim, w tym 3 nowych: Mechanical Engineering, Microelectronics and Digital Communication, Quantum Technologies. Nie czekaj! Rozpocznij naukę na uczelni przyszłości. Zarejestruj się już dziś.
1: Reklama. Radio Afera, 98,6 MHz.
6: Get yourself locked in to bump and grind.
7: Od połamanych elektronicznych rytmów do hip-hopowej ulicy i klimatycznego R&B. Bump and Grind. Każda środa, godzina 22 na 98,6.

Może cię znajdziesz, czy kiedyś, nie wiem. Znowu wyjeżdżam, pakuję walizę i starą kamerę. Dużo się dzieje, chcę tylko patrzeć na to. Więcej czuję w lato.

Minęła godzina 22, dobry wieczór. W Radio Afera zaczynamy audycję Bump and Grind. Ja nazywam się Karol Szyszycki, a za nami pierwszy kawałek dzisiejszej audycji, czyli Nie Chcę Wracać. Był to Fukaj, ale chodziło nam o gościa, który tam się pojawił na gościnnej zwrotce, czyli o Huberta. No cóż, mamy wakacje, mamy sezon wszystkich festiwali. Sezon festiwalowy został otwarty. Za nami chociażby w ten weekend opener. Opener, no raczej jeśli chodzi o rap, no to tam niewiele rzeczy związanych z rapem można było usłyszeć, chociaż wiadomo, paru artystów się pojawiło. No ale między innymi pojawił się on, właśnie Hubert, o którym no jakiś czas temu wspominałem, ponieważ on szykował się do wydania swojej drugiej płyty długogrającej, wytwórni Def Jam Poland, czyli no takim dosyć dużym majorsie, ale pierwsza płyta, która została wydana też pod jego labelem, który nazywa się Prawy Brzeg. No jest to nawiązanie do miejsca, z którego pochodzi, czyli do Szczecina. No i cóż, w zeszły piątek właśnie ukazała się jego najnowsza płyta zatytułowana Się Porobiło. No i cóż, porobiło się tak, że właściwie w dzień wydania płyty, w dzień premiery, czyli w ten piątek, lub parę godzin nawet przed piątkiem, zostało ogłoszone, że Hubert zagra na openerze. No, dosyć późne ogłoszenie, że tak powiem, na tak duży festiwal, bo raczej wszyscy artyści są tam ogłaszani z dosyć dużym wyprzedzeniem. No, a tutaj pojawia się nowina o tym, że on też zagości na scenach openera. No i właśnie z powodu tego, że w piątek został wydany jego nowy album. On pojawił się w sobotę, dzień po premierze, no i zaprezentował materiał z tej najnowszej właśnie płyty. Ja opowiadałem wam ostatnio o jego drodze muzycznej, o tym przełomowym albumie, który wydał niecałe dwa lata temu, czyli Kolorowych Domach. No a to jest kolejny duży krok, jeśli chodzi o mainstream od tego gościa. Od gościa, który do tego mainstreamu średnio pasuje, no bo on raczej trzyma się z daleka od tych fleszy i tego wszystkiego, aczkolwiek kiedy pojawiają się te światła, kiedy wychodzi na scenę, no to zmienia się w zwierzę sceniczne i rzeczywiście potrafi zrobić show, co zresztą ludzie z Poznania też mogli zobaczyć, chociażby na juwenaliach, które w maju miały miejsce w naszym mieście. No i cóż, co nam pozostaje? No pozostaje nam sprawdzić tą najnowszą płytę. Się Porobiło, Hubert, zaczynamy.

Zjadę na chabir, opanul liście, zaraz opanul liście. Będę dorosły, zadbam o firmę, muszę zadbać o firmę. Ładnie podlałem, to teraz niech kwitnie, niech sobie kwitnie. 15

0: Stoi.
1: No, możemy działać? Dajcie mi jeszcze sekundę.

chałupy przyjechały, ludzi jakbym grał stadiony. Najpierw posiałem, teraz będę zbierać plony. Stoję trochę zamulony, do szumu przyzwyczajony, chwilę spóźniony. Nawinąłem most przedany trasie, zanim zdążę.

Za nami trzy kawałki, pierwsze trzy kawałki z najnowszego albumu Huberta się porobiło. No i cóż, co można powiedzieć o tej płycie? No płyta, jeśli chodzi o no, takie pierwsze spostrzeżenia, to ta warstwa muzyczna w porównaniu do jego wcześniejszych projektów jest tutaj o wiele bardziej rozbudowana. Produkcją zajął się, tak jak zresztą przy wcześniejszych wszystkich jego projektach, Hubert, ale miał tutaj zacnego pomocnika, bo współpracował przy produkcji z nim Lukasi, czyli jedna druga duetu Calls, który raczej kojarzony jest z alternatywno-elektronicznym klimatem, no ale odnajduje się tutaj, jak zresztą słychać, no bardzo dobrze. Słychać tutaj mocno, mocno rozbudowane są te bity, duża odskocznia od tych takich raczej lo-fi, prostych brzmień, do których przyzwyczaił nas we wcześniejszych projektach Hubert. No i właśnie od tego się zaczęło. Lukasi pomógł mu tutaj z warstwą muzyczną, a sam Hubert powiedział o tym, że to nie on pisał tą płytę, tylko to, co go otaczało. Więc no, takie typowe gadanie rapera, a właściwie można by było powiedzieć, że tutaj nawet wokalisty momentami, bo tutaj coraz więcej jest tych wstawek takich wokalnych. Wiadomo, nie jest to Pavarotti, ale coraz bardziej, coraz odważniej sobie Hubert poczyna, jeśli chodzi o swoje wokale, o podśpiewywanie tutaj jakichś refrenów i tak dalej. No i cóż, płyta jest zróżnicowana pod względem muzycznym, bo pod względem tekstowym, no jak to Hubert, jest określony dosyć mocno klimat, który utrzymuje się praktycznie przez cały album. No i cóż, wracając właściwie do tych bitów, no to tutaj ten jeden kawałek, który poleciał wcześniej, on miał takie dosyć mocne, można było nawet powiedzieć troszeczkę podchodzące pod taki mocny trap, no to dosyć mocne naciągnięcie, ale no takie dosyć mocniejsze brzmienie, ale jeśli chodzi o pozostałe bity, no to głównie tutaj jest postawiono na jakieś takie ambientowe tła, raczej takie nostalgiczne syntezatory i głębokie basy, a w tłach też mimo tego, że to jest album, na którym tak na dobrą sprawę nie ma gości, no to gdzieś tam w tle słychać takie kobiece wokale i to jest właśnie uzupełnienie, że tak powiem, współpracy z Callsami, bo tutaj Kacha Kowalczyk, czyli druga połówka duetu Calls, Lukasi na bitach, a Kacha użyczyła tutaj swoich wokali gdzieś tam w tłach. No i cóż, jeśli chodzi o klimat, no to to jest to zapis, taki trochę zapis zmęczonego gościa, który trochę jest zagubiony w tym wszystkim, no bo jak można zresztą z tych kawałków wywnioskować, no jest to gość, którego trochę ta sława i ten rozgłos wziął z zaskoczenia i nie jest do końca, nie był do końca zbytnio na to przygotowany. No i robi co może, żeby nie zwariować przy tym wszystkim. Ale no tak jak mówiłem, mimo tego, że stara się trzymać z daleka od tego blichtru i tych wszystkich spotlightów, to potrafi też odnaleźć się na tej scenie i na tym openerze, który zresztą sam sobie przepowiedział ponad 3 lata temu, że zagra na openerze, kiedy jeszcze właściwie był jednym z takich mocno niszowych twórców. No tak, i udało się z tym openerem już rok temu, 2025 rok, to był pierwszy raz, kiedy on wystąpił. No i teraz przy okazji tej najnowszej płyty udało mu się wystąpić tam po raz drugi. Promocja dosyć ciekawa. Wspominałem też o tym wcześniej, bo promocja polegała też na tym, taka dosyć oryginalna zajawka, bo Hubert zaprosił swoich słuchaczy, wybranych słuchaczy, no i parę osób z jakichś tam niezależnych mediów do tego, żeby wyruszyli z nim w taką mini podróż, no spotkali się w danym miejscu, wpakował ich wszystkich do autobusu i dał im słuchawki, zapiął ich w pasy i ruszyli. Ruszyli i to był pierwszy nieoficjalny odsłuch albumu, który mogli wybrani odsłuchać jeszcze przed oficjalną premierą tej płyty. No i
Według właśnie tego swojego motywu przewodniego podróży, no Hubert zabrał ich w tą podróż nie tylko tym autobusem, ale też właśnie muzycznie. No i cóż, lecimy z następnymi kawałkami z płyty Się Porobiło, która miała premierę w zeszły piątek. No i teraz czas na kawałek, który był jednym z singli, które zapowiadały ten album, czyli Wszystko na Bursztynowo.

Sam rozpaliłem ten ogień, teraz tu tylko stoję i się gapię. Mena go zawsze dba o mnie, jakbym był kurwa jego młodszym bratem. Tyle miłości do świata, a mimo tego chciałaś całe serce. Kręcę sobie blanta na biurku i nucę, nie myl tego z Tiny Dancer.

0: Miejcie pasy.
1: Ja.
0: Ej, ziom, zapnij ten pas.
2: No dobra, już zapinam.

0: godzinkę później, jakbyśmy...
1: Czekaj. Jakby dało radę przedłużyć, bo to też by było zajebiście.
2: Już.
0: Tak, o godzinkę przedłużyć.
3: Dobry wieczór, w czym mogę pomóc?
4: My mamy rezerwację na nazwisko...
5: Za nami kolejne trzy kawałki z najnowszego albumu Huberta Się Porobiło. No i cóż, wracając tutaj też do tej warstwy muzycznej, to sam Hubert mówił o tym, że no te kawałki powstawały w jego głowie. On jako no producent już taki trochę zaprawiony, no bo mimo wszystko te wcześniejsze parę projektów wyprodukował właściwie w całości samemu. No i jak to się kształtowało przy tym projekcie? No kształtowało się tak, że właśnie te zarysy bitów, zarysy kawałków powstawały w jego głowie. Oczywiście przy tekstach no nikt mu nie pomagał, no słychać tutaj raczej jego pióro, ale no te bity słychać mocną odskocznię od tego dotychczasowego takiego laidbackowego klimatu. No i słychać też dużo gitar, dużo instrumentów, co jest zasługą no właśnie tego Lukasiego z Coalsów. No i on właśnie dostawał szkice bitów, które Hubert produkował. No i potem powstawały finalne

gdzie towarzyszą mu cały czas, pomogli mu dosyć mocno przy wydaniu tej płyty, która zresztą została wydana też w taki dosyć osobliwy sposób, bo można było oprócz takiego standardowego merchu, czyli jakiś tam bluz, koszulek i innych rzeczy związanych z tym jego ruchem, Prawym Brzegiem, do którego tak często się odwołuje, no została też dołączona taka limitowana wersja preorderowa. Można było ją zamówić przedpremierowo, do której zostały dołączone gadżety. Gadżety no w stylu takim wakacyjnym, dosyć mocno Huberta, był jakiś chyba fidget spinner w kształcie słońca, który jest takim jego nieodłącznym znakiem, no bo to są, no jest dosyć mocne tutaj mimo wszystko nawiązanie do lata, do tego chillu w jego twórczości. Zostały dodane jeszcze jakieś tatuaże, jakieś naszywki, no na przykład na plecak, co też jest nawiązaniem do jego wcześniejszych projektów, gdzie był mocno przewijał się ten motyw drogi, te jego podróże pociągami, te jego wędrówki przez te góry, te jego wypady nad morze. I tutaj chciał też udostępnić tym swoim słuchaczom, tym swoim fanom, a właściwie ziomkom, bo on raczej zwraca się, że to są jego ziomki, a nie fani. Chciał im też podarować coś takiego. No, ciekawy pomysł, na pewno lepsze wykonanie niż chociażby pamiętny preorder Malika Montany, gdzie dodawane były jakieś gadżety z AliExpress. Także tutaj ciekawsze wydanie, które rzeczywiście pasowało troszeczkę do tego klimatu, który niesie ze sobą ta płyta. No a my lecimy z następnymi kawałkami z najnowszej płyty Huberta, Się Porobiło.

Za nami kolejne parę kawałków z najnowszej płyty Huberta, czyli Się Porobiło, która miała premierę 3 lipca, czyli w zeszły piątek. No, on już zdążył zagrać koncert na Openerze. Sekretny koncert na Openerze, no taki trochę sekretny, no bo został ogłoszony co prawda 2 dni przed, no ale to, tak jak już mówiłem wcześniej, duża różnica pomiędzy ogłoszeniem jego koncertu, a pomiędzy ogłoszeniami wszystkich tych headlinerów, którzy tam występowali. No ale na tym się nie kończy promocja jego płyty, no bo już we wrześniu, jako pierwszy człowiek podobno na świecie, będzie grał koncert w Wiśle na Malince, czyli na skoczni imienia Adama Małysza. Właśnie w Wiśle. No, pierwszy człowiek, który robi koncert muzyczny na skoczni. Bilety, z tego co sprawdzałem, są jeszcze dostępne, także jeśli komuś się spodobała dzisiejsza płyta, no to warto zajrzeć, zobaczyć, czy jeszcze te bilety są dostępne i ewentualnie wybrać się 12 września. 12 września odbywa się właśnie ten koncert, osobliwe wydarzenie na skoczni narciarskiej w Wiśle. No i cóż, został ostatni kawałek dzisiejszego wieczoru, czyli my tu jesteśmy i jest to możliwe. No i Hubert pokazał swoją karierą, że jest to możliwe, no bo z gościa, który nagrywał tak na dobrą sprawę lo-fi rap do szuflady, stał się gościem, który teraz jest jedną z głośniejszych ksywek w mainstreamie, no i gra chociażby duże koncerty na Openerze. Zostawiam was z tym kawałkiem. Ja żegnam się z wami. To była audycja Bump & Grind. Ja nazywam się Karol Szyszycki. No i do usłyszenia za tydzień.

tracie całą zimę, będę w trasie całą wiosnę. To pojebany przywilej, być tutaj chociaż na chwilę. Nawet jeśli wyjdę znowu dom ze mnie. Pochowałem brata stopniowo ostatni śnieg. Się zobowiązałem zadbać o prawy brzeg. Do czasu aż znowu spotkamy się gdzieś na szczycie góry. Gdzieś na szczycie góry.

0: Perch on. Get yourself locked in to Bump and Grind.
1: Od połamanych elektronicznych rytmów do hip-hopowej ulicy i klimatycznego R&B. Bump and Grind. Każda środa, godzina 22 na 98.6.
2: Autopromocja. Zainteresował Cię wywiad z naszym gościem? Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
3: Interesowaliśmy się, więc dostaliśmy kociej mordy.
4: Zaaferowani. W czwartki o 20.
5: Afera. Lubię to.
6: Zapraszam na Rumbę de Barcelona. Wakacyjne obrazki i słówka prosto ze stolicy Katalonii. Wtorki i czwartki, 8:30.
7: Audycja Warehouse, czyli

Dobry wieczór, drodzy słuchacze. Ostatnia audycja przeniosła nas w klimat setów Frankiego Knucklesa. Ciepłych, soulowych, z naleciałościami czarnego disco. I to było brzmienie legendarnego klubu Warehouse, kojarzonego z początkiem, w ogóle z początkiem muzyki house. Dzisiaj natomiast zmienimy nieco otoczenie. Odejdziemy od Frankiego i Warehouse'u i powędrujemy do innych zakamarków Chicago. Do zakamarków, z których house tak naprawdę wykiełkował. Muzyka house to bez wątpienia czarna muza, kultura afro- i latynoamerykańska. Młodzi ludzie tej społeczności wzięli sprawy w swoje ręce i stworzyli zupełnie nowy gatunek. Pozostawili po sobie spuściznę, bez której cały dzisiejszy świat muzyki popularnej nie wyglądałby tak, jak wygląda. I to oni będą bohaterami dzisiejszej audycji. Zacznijmy od początku, czyli od muzyki eksperymentalnej, post-punku, new wave, italo disco. Wszystko to, co przybyło do Chicago zza Atlantyku i z Nowego Jorku. Jeszcze przed pojawieniem się czy ukształtowaniem house'u. Przenosimy się zatem w czasie do roku 1982 i idziemy prosto do chicagowskiego klubu Playground. Nadajemy w Radiu Afera przy mikrofonie No Division.

Tak, oto właśnie brzmiały imprezy w klubie Playground, gdzie za dekami stały przyszłe legendy Chicago, czyli Farley Williams, znany później między innymi jako Farley Jack Master Funk i Jesse Saunders. Za chwilę o nich, natomiast utwory, które przed chwilą poleciały, to Fat Gadget, Lady Shave, Dr. Cut, Feel the Drive, następnie Yazoo, Situations i Kraftwerk, It's More Fun to Compute. Możecie pomyśleć sobie, no dobrze, ale to są zespoły niemieckie, brytyjskie. No to co one mają do naszego Chicago i do naszego house'u, który w tym Chicago rozkwitał? Otóż też one miały wpływ na rozwój tego gatunku. Te kawałki, które przybyły z Atlantyku, czy też z Nowego Jorku, wpłynęły na twórczość młodych osób, które ten house za chwilę nam, powiedzmy, wynajdą, czy będą ich pionierami. Właśnie te płyty, te nagrania leciały również w klubach, zwłaszcza w tym Playgroundzie. Wspomniani przed chwilą DJ-e, czyli Farley i Jesse, byli rezydentami tego klubu Playground jako nastolatkowie. Nie bali się tych nagrań, które przed chwilą puściłem. Sprawdzali, jak zadziałają one na młodzież bawiącą się na parkiecie. Jednak dopiero w momencie, kiedy pojawił się wśród nich niejaki Vince Lawrence, ich działalność wzniosła się na zupełnie inny poziom. I zachęcam was gorąco do zapamiętania tego nazwiska, bo moim zdaniem to właśnie Vince był tym cichym liderem, który osadził house w świecie muzycznym. Vince Lawrence, producent muzyczny, początkowo zajmował się marketingiem i światłami w Playground. Bardzo szybko natomiast namówił Jesse'ego do wspólnego wyprodukowania ich własnego kawałka. Razem eksperymentowali, używając prostych automatów i syntezatora, jeszcze przed zdobyciem bardzo drogich wtedy słynnych TR-808 czy TB-303. Wiedzieli, jakie brzmienia porwą ludzi na parkiecie. Wykształcili oni swój własny styl. Według większości źródeł ich kawałek On and On z 84 jest pierwszym wydanym utworem house. Wydany został w wytwórni Jesse Recordings, którą to zresztą też oni założyli, czyli Vince i Jesse. Choć na pewno nie można powiedzieć, że ten kawałek był w ogóle pierwszym kawałkiem house, ponieważ istniało też dużo innych niewydanych jeszcze. Szczególnie ciekawy jest kawałek samego Lawrence'a, Fast Cars, ponieważ można powiedzieć, że to jest taki przedsmak house'u, ale tutaj jeszcze mamy perkusistę nagranego na żywo i ten właśnie perkusista zresztą grał bardzo szybko w tempie 136 BPM-ów, co się może nie kojarzyć tak bardzo z house'em. Taka plotka, może pół żartem, pół serio, głosi, że chciał się wykazać w tym kawałku, wiedząc, że później ci, którzy usłyszą ten kawałek, będą chcieli na przykład współpracować z nim i dostrzegą jego talent. No mówimy tutaj o kawałku Fast Cars produkcji Vince'a Lawrence'a. Ten kawałek zresztą teraz poleci, a za chwilę, zaraz za Fast Cars, wspomniany absolutny hit tamtych czasów On and On. Vince przy obu kawałkach widnieje pod pseudonimem Z-Factor.

0: Tutaj słyszane przed chwilą krowiec Wonki. Taka ciekawostka, to był bardzo popularny dźwięk. Wtedy można go usłyszeć w bardzo wielu kawałkach. No dobrze, no mamy za sobą taki teoretyczny początek house'u. Teoretycznie pierwszy wydany kawałek house'owy. No ale tak mówimy o tym house'ie, mówimy i czym tak naprawdę on jest. No mamy taką tendencję do szufladkowania muzyki na gatunki. W prawdziwej i szczerej relacji z muzyką, moim zdaniem przynajmniej, chyba takie szufladkowanie nie ma żadnego znaczenia, staje się zupełnie niepotrzebne. W muzyce chyba chodzi o taki klimat, który niesie każdy kawałek z osobna, o miejsce i czas, w którym ten kawałek jest odtwarzany, o okoliczności, które zapamiętujemy z różnych powodów i w którym te kawałki też nam towarzyszą. No natomiast w internecie możemy znaleźć definicję house'u, czyli że jest to electronic dance music, czyli EDM, że powtarzalny rytm, four on the floor, że tempo 115 do 130. Taki opis tej szufladki znajdziemy chociażby w Wikipedii. Zresztą z Wikipedii właśnie przed chwilą to wziąłem, no ale myślę, że warto sięgnąć do źródła po definicję house'u, czyli do samego Vince'a Lawrence'a, który w podcaście Everything House Music and More z Maurice'em Joshua na pytanie, czym jest house, odpowiedział tak.
1: I think that house music is the bleeding heart of every free-spirited dancer. House music doesn't know what race you are.
2: Right.
1: It doesn't know what neighborhood you came from.
2: Right.
1: House music is the heart of independence. It's the heart of love and togetherness. When people come together around house music, everything else.
2: Right.
1: Doesn't matter except for that moment where everybody's dancing or playing the records
2: right.
1: or doing the lights
2: yeah.
1: or serving the pop
2: yeah.
1: or whatever makes that party magical.
2: Yeah.
1: The center of all of that, that's house music.
2: That's good.
1: And the music may change.
2: Yeah.
1: You know,
2: and
1: style.
2: The people. Yeah, and the people.
1: And the people might yeah. change, you know, but really. It's that let's all get together yeah. and be yeah. on the same beat.
2: Yeah.
1: You know, on our own.
2: Right.
1: That's what house music is.
2: That's nice. I like that.
0: Tłumacząc, muzyka house to gorące serca każdej uwolnionej duszy na parkiecie. Nie wie, jakiej jesteś rasy, z jakiego sąsiedztwa pochodzisz. House jest sercem niezależności, miłości i jedności. Nic więcej się nie liczy poza tymi chwilami, gdzie wszyscy tańczą, czy grają za konsoletą, czy zajmują się światłami, czy rozdają kukurydzę, czy sprzedają drinki na barze podczas tej imprezy. Robią to, co sprawia, że wieczór jest magiczny. I to wszystko to jest właśnie house music. No, czyli definicja prosto od serca. Tak to właśnie określił Vince Lawrence. I skoro wszystko to się zaczęło od niego, uznałbym chyba tę jego definicję za tę taką prawdę u źródła. A każda inna to późniejsza łatka czy szufladka, opinie osób postronnych.
3: Time to jack. Time to jack. Tap tap tap time to jack. Tap tap tap time to jack. Time to jack. Time to jack. Time to jack. Time to jack. Time to jack.

Za nami Time to Jack, Chip E, producenta, i No Way Back, Adonisa. Bardzo znane kawałki house'owe. Vince Lawrence, wracając do niego, wydaje się, że współpracował z każdą legendą house'u, jako producent, jako założyciel wytwórni, jako autor tekstów, jako dystrybutor nagrań. To on z Jessem Saundersem założył pierwszą house'ową wytwórnię Jesse Recordings. Był też współzałożycielem Tracks Records, najbardziej chyba rozpoznawalny label house'u, choć wiąże się z nim niemało kontrowersji z racji właściciela Larry'ego Shermana, o czym na pewno jeszcze kiedyś sobie opowiemy. Pomógł też Rayowi Barnoyowi założyć wytwórnię Dance Mania, z której pochodzi kawałek, który wykorzystałem w zapowiedzi tej audycji. Można nawet zobaczyć, że marki labelu Jesse i Dance Mania są napisane tym samym charakterem pisma właśnie przez Vince'a. Za chwilę poleci pierwszy utwór wydany w Dance Mania, jeżeli już jesteśmy przy tej wytwórni, czyli Hardcore Jazz Duana and Corporation. Zmiksuję go z kolejnym kawałkiem, który mnie osobiście, no mówiąc wprost, wgniata w parkiet. Mowa o Sample That, powstałego przez samego Vince'a przy współpracy z Ralphem Rosario, Ronem Gershamem i wspaniałym głosem Evelyn Kemp, jak zresztą się za chwilę przekonacie. Właśnie oni wszyscy razem tworzyli skład Bang Orchestra.

0: I'll call you tomorrow. No, I'm not going to tell you anything about it. You think I give away my secret? You gotta be kidding. So, you like Ferraris? Then you drive, huh? So I can sample this.
1: No, prawda, że wgniata w fotel, bądź w łóżka, jeżeli już ktoś leży, bądź w parkiet, jeżeli ktoś tańczył. No dobrze, zbliżamy się powoli ku końcowi. Kiedy house coraz bardziej opanowywał kluby i radia, za czym stał Vince Lawrence i cała reszta pionierów house'u. Byli oni tak naprawdę nastolatkami, czy studentami, którzy zaczynali od eksperymentów we własnych garażach, we własnych domach, we własnych piwnicach. To ich zapał, poczucie przynależności i chęć stworzenia czegoś własnego spowodował powstanie indywidualnej i wpływowej kultury. Nie zapominajmy też o właścicielach klubów zresztą, którzy przyczynili się do rozprzestrzeniania muzyki, takich jak Craig i Butch Thompsonowie, założyciele Playground, czy Robbie Williams, założyciel Warehouse i Music Box. Ale tutaj nie chodzi nam o znanego z Wielkiej Brytanii od chociażby piosenki Feel, bo ten akurat chodził w pieluchach w 77, gdy Robbie Williams, o którym ja mówię, założył Warehouse. Vince Lawrence całkiem niedawno zresztą, bo w zeszłym roku postanowił wydać kawałek z udziałem Robbiego Williamsa, aby, jak sam powiedział, uhonorować go, dodając go na taśmę historii. Na koniec puścimy ten kawałek właśnie, czyli Welcome to the Warehouse. Osobiście tytuł kojarzy mi się z Welcome to the Pleasure Dome. Możecie sobie sprawdzić później na YouTubie czy w internecie coś o tym kawałku. Welcome to the Warehouse, produkcji Vince'a Lawrence'a, tym razem pod pseudonimem Vingo Slang, z udziałem Robbiego Williamsa, założyciela Warehouse. Przy mikrofonie No Division. Życzę wam wszystkim dobranoc, bądź też dalszego słuchania Radia Afera. Audycję realizował Olek Znaniecki. Dziękuję.

0: Audycja Warehouse, czyli powrót do korzeni muzyki elektronicznej. W środę o godzinie 23 w Radiu Afera.
1: Radio Afera. Studenckie Radio Politechniki Poznańskiej.
2: Trap Stacja. Nowości i klasyki najnowszej szkoły rapu. Świeże brzmienia, premiery, rozmowy z artystami i przegląd poznańskiego świata rapu.

Wolę się pokuć tanimi różami, rozmawiać o bajkach typu gdzie jest to. Średnio mnie obchodzi, że ty to pierdolisz, bo wyglądasz lepiej jak milczysz na story.

0: kamieniarz.
1: Nikt mu nie mówił, że się masz. Wystawił wszystkie fanty na sprzedaż. Nie ma już nawet na kebab.
0: Młody kamieniarz.
1: Wszędzie już leży zaklepa. Dostał już lepa, ucieka. Nawet

Nocnik na 98.6.

Radio Afera. Studenckie Radio Politechniki Poznańskiej.